0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

obojętnie znów ominą cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to, co jest.

pokochaj, przejdzie ci od razu cały ból. Jeśli tracisz powoli twarz, pokochaj,

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest czwartek, 1 października.

Jezus chce działać dzięki Tobie. Dziś możesz zobaczyć, jak w Jego imieniu przemieniać świat.

Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie. Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu.

i w myślach do kilku wydarzeń, które cię czekają w najbliższym czasie. Wyobraź sobie na przykład zaplanowane spotkanie, posiłek albo podróż. Nie próbuj niczego analizować i zmieniać. Przyglądaj się jedynie uważnie temu, co przychodzi.

Jezus posyła Cię przed sobą do świata. Obiecuję Ci, że w Twojej postaci przyjdzie do każdej spotkanej przez Ciebie osoby. Z tą świadomością spójrz jeszcze raz na nadchodzące wydarzenia. Niczego nie oceniaj, ani nie postanawiaj. Po prostu zobacz Boże objawienie w Twoim działaniu.

Powoli wróć do obecnej chwili. Właśnie teraz Jezus zwraca się do ciebie i cię posyła.

Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie. Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu.

Pozostań jeszcze chwilę przy Jezusie. Spróbuj uchwycić słowo albo gest, z którymi posyła Cię na najbliższą drogę.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

Drogie siostry, drodzy bracia, witam was serdecznie w kaplicy cudownego obrazu u Matki Bożej i bardzo się cieszę, że tak licznie gromadzimy się, aby dobremu Bogu właśnie przez wstawiennictwo naszej najdroższej Matki ofiarować wszystkie intencje, nasze serca, wszystko to, co nosimy w swoich sercach, wszystkie dziękczynienia i prośby. Dzisiaj w Kościele również obchodzimy wspomnienie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, patronkę misji. W swym życiu i powołaniu zakonnym postanowiła realizować drogę miłości jako jedyną i słuszną. W swoim dziele Dzieje duszy, jednym z najważniejszych tekstów duchowości katolickiej, zawarła prostą, ale głęboką teologię miłości. I o tą miłość też dzisiaj prośmy podczas tej Eucharystii dla nas wszystkich. A szczegółowe intencje tej mszy świętej ja polecam i modlę się o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Teresy, ojciec Jan za świętej pamięci Franciszkę Osińską. Skruszmy nasze serca przed miłosiernym Ojcem i przeprośmy Go za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

0: Czytanie z Księgi Hioba. Hiob powiedział: zlitujcie się, przyjaciele moi, zlitujcie się, bo ręka Boga mnie dotknęła. Czemu, jak Bóg mnie ścigacie, niesycie was wygląd ciała? Oby me słowa zostały spisane, oby w księdze utrwalone, żelaznym rylcem i ołowiem na skale wyryte na wieki. Lecz ja wiem, Wybawca mój żyje i jako ostatni stanie na ziemi. Potem me szczątki skórą przyodzieję i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja go zobaczę. Moje oczy ujrzą nie kto inny. Moje nerki już mdrają z tęsknoty. Oto słowo Boże.
1: Amen.

Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet proch, który z waszego miasta przylgnął dam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu.

Drodzy bracia i siostry, kiedy święty Jan Paweł II ogłaszał świętą Teresę od Dzieciątka Jezus doktorem Kościoła, zatrzymał się nad czymś, co na pierwszy rzut oka dla nas może wydawać się bardzo proste, a mianowicie zatrzymał się nad jej małością. Bo świętą Teresę znamy przecież jako tę, która mówiła o małej drodze, ale święty Jan Paweł II pokazuje, że ta mała droga nie jest jakąś prywatną pobożnością jednej osoby, ale jest w niej coś o wiele ważniejszego, ważniejszego dla całego Kościoła. Papież przypomina nam słowa Jezusa: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. I zarazem potem Jan Paweł II mówi o Teresie jako o kimś, kto właśnie w tej prostocie i w tej małości odkrył wielką tajemnicę Ewangelii. Można więc zapytać, dlaczego Bóg miałby objawiać swoje tajemnice właśnie tym małym, tym maluczkim? Przecież świat ma zupełnie inne myślenie dzisiaj. Świat ufa ludziom silnym, tym, którzy są wpływowi, tym, którzy są samowystarczalni. Bo każdy człowiek chce być kimś, na kim można polegać. A Pan Jezus mówi zupełnie co innego, bo mówi: błogosławieni ubodzy w duchu. I święta Teresa całym swoim życiem próbuje nam pokazać właśnie, co to znaczy. Bo Teresa nie odkryła, że jest wielka, ale odkryła właśnie, że jest mała. I dzisiaj słyszymy Ewangelię, gdzie Jezus patrzy na świat i mówi: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. I później dodaje: idźcie do tego świata, posyłam was do tego świata takimi, jakimi jesteście. I dalej w tej Ewangelii Pan Jezus zabiera wszystkie ludzkie zabezpieczenia, mówiąc: nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów. I to jest bardzo ważne, ale może też wydawać się bardzo dziwne polecenie. Bo kiedy człowiek wybiera się w drogę, no to zazwyczaj sprawdza, czy wszystko ma. Zabezpiecza się przed każdą możliwą sytuacją, a Jezus mówi swoim uczniom: idźcie bez tego, bez tego całego zabezpieczenia. I to jest tak, jakby mówił do nas: chcę, żebyście odkryli, że waszą siłą nie jest to, co macie z sobą, ale waszą siłą jest ten, który was posyła. I tutaj zaczyna się piękne spotkanie dzisiejszej Ewangelii ze świętą Teresą. Bo Teresa przez lata uczyła się właśnie tego, że świętość nie polega na tym, że człowiek staje się coraz bardziej niezależny od Boga, wręcz przeciwnie. Świętość polega na tym, że człowiek coraz bardziej odkrywa: Panie Boże, ja Cię potrzebuję. Teresa porównywała siebie do małego dziecka, które potrzebuje pomocy, bo każde dziecko tej pomocy potrzebuje, nie jest samo spodołać wszystkim wydarzeniom, które się w jego życiu dzieją. I właśnie wtedy, kiedy już nie może samo z siebie nic osiągnąć, wtedy wyciąga ręce do swojego Ojca i prosi Go o pomoc. I właśnie to jest chyba jedna z takich najpiękniejszych intuicji świętej Teresy, że nie muszę sama spinać się do Boga, ale pozwolić, żeby to Pan Bóg mnie podnosił, żeby to Ojciec mnie podniósł. Może dlatego jej duchowość jest tak bliska człowiekowi, bo ilu z nas żyje z poczuciem, że ciągle powinniśmy być lepsi, że powinniśmy się stawać coraz lepsi. A święta Teresa nam podpowiada: rób to, co możesz, ale nie opieraj swojej nadziei na sobie, bo twoją nadzieją jest miłosierny Ojciec. I wróćmy jeszcze na chwilę do tego wielkiego żniwa z dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi: żniwo jest wielkie, bo świat faktycznie, moi drodzy, oddala się od Boga i potrzebuje uzdrowienia. Ale kiedy to słyszymy, to też myślę, że w naszych sercach pojawia się takie pytanie, czy takie stwierdzenie: no dobrze, świat potrzebuje ludzi, ale co ja mogę, ten jeden mały człowiek? A Jezus mówi:
idź, wyjdź i idź. Idź do tego może jednego człowieka, który potrzebuje Twojej rozmowy. Idź do tej rodziny, która potrzebuje Twojego wsparcia. Do tego jednego chorego, którego może należy odwiedzić, z którym należy porozmawiać. Idź do tych ludzi, których stawiam na Twojej drodze i zanieś im pokój. Bo przecież pierwsze słowa ucznia, który przychodzi do domu, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, brzmią: pokój temu domowi. Może właśnie na tym polega nasze to małe posłanie. Nie na tym, żeby zrobić coś wielkiego, tylko żeby iść tam, gdzie stawia nas Pan Bóg i może zostawić w tym miejscu, gdzie Bóg nas postawi, pozostawić w sobie trochę właśnie pokoju, dobra, nadziei. Może zasiać ziarno wiary, ziarno miłości w drugim człowieku. Święty Jan Paweł II bardzo mocno rozumiał świętą Teresę właśnie w ten sposób, bo kiedy ogłaszał ją doktorem Kościoła, przypomniał jej słowa. W sercu Kościoła mej matki będę miłością. W sercu Kościoła mojej matki będę miłością. Teresa szukała swojego miejsca, chciała wiedzieć, kim ma być i co ma robić, i odkryła właśnie to piękne stwierdzenie: będę miłością. Będę kochać tam, gdzie mnie postawi moje powołanie. Będę miłością tam, gdzie Bóg mnie posyła. I chyba tutaj dochodzimy do najważniejszej rzeczy dla nas. Bo my bardzo często chcemy robić dla Boga wielkie rzeczy i bardzo dobrze. Ale może Bóg dzisiaj mówi do nas: zrób dla mnie tę małą rzecz, która jest przed Tobą. Może masz obok siebie człowieka, który potrzebuje Twojej cierpliwości, przebaczenia. Może masz kogoś, do kogo warto dzisiaj zadzwonić, komu powiedzieć dobre słowo. Bo może właśnie to jest nasza mała droga, droga do dawania świadectwa wiary i to jest nasza droga do naszej prywatnej świętości, do dążenia do tej świętości. Taka droga mała, niepozorna, której może nikt nawet nigdy nie zobaczy, za którą może nikt nawet nigdy nie podziękuje. Ale Bóg będzie o niej wiedział. Nasza mała, pokorna droga. O taką drogę dzisiaj prośmy miłosiernego Ojca, abyśmy ją odnaleźli w swoim życiu, abyśmy też tą drogą podążali i siali tą miłość w drugim człowieku, tą dobro, a przede wszystkim dawali świadectwo Ewangelii, o której dzisiaj słyszeliśmy, i żebyśmy też naśladowali świętą Teresę w jej miłości. Amen. Przez wstawiennictwo świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Bogu, który kocha wszystkich ludzi, widzi nasze potrzeby, przedstawmy wspólne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby głosił Ewangelię wszystkim ludziom, czerpiąc moc i światło z Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby niestrudzenie pełnili powierzoną im posługę ewangelizacji świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie siostry w dniu misyjnym, sióstr zakonnych, aby Bóg udzielał im wszelkich łask potrzebnych na drodze życia konsekrowanego. Ciebie prosimy. Módlmy się za profesorów oraz studentów uczelni wyższych, aby w rozpoczynającym się roku akademickim nie szczędzili wysiłków w służbie Bogu i człowiekowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych misjonarzy oraz za zmarłych z naszych rodzin, aby miłosierny Bóg dał im radość życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, za naszą wspólnotę, abyśmy zawsze byli otwarci na potrzeby chrześcijan na całym świecie. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, pokornie ufamy, że przyjmiesz nasze prośby i pomożesz nam dojść

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za całość w Twoich świętych, oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi. Dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą

0: i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Teresą, ze świętymi naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, jest to, abyś przyszedł do mnie.

0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiłeś ciałom i krwią swoją. Przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Zawierzmy dzisiejszy dzień, wszystkie nasze prośby i dziękczynienia dobremu Bogu przez ręce naszej najdroższej Matki pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza.
1: Synem swoim nas pojednaj.
0: Pani nasza Jasnogórska, Święta Tereso,
2: módl się.
0: Pan z wami
3: i z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący.

0: Zakończyliśmy transmisję przy świętej z Jasnej Góry. 20 minut, dzień nas od godziny 7.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Szef MON o sojuszu polsko-amerykańskim. Leon XIV przypomniał historię męczenników podlaskich. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Warszawski Skąd zgodził się na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Polityk PiS ma usłyszeć 19 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły skutku, a śledztwo jest na zaawansowanym etapie i powinno być kontynuowane. Przeciwko wydaniu listu żelaznego była prokuratura, ale sędzia uznał, że jej zdanie nie jest tu wiążące, mówi rzeczniczka sądu Anna Ptaszek.
1: Sąd stanął na stanowisku, że zastosowanie przepisu, który uzależnia wydanie listu żelaznego od stanowiska prokuratora, jest sprzeczne z konstytucją.
0: Prokuratura nie zgadza się z tą decyzją i zapowiada jej zaskarżenie do sądu apelacyjnego. Ma na to 7 dni. Sojusz polsko-amerykański nigdy nie był tak silny jak teraz, mówił wczoraj szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier uczestniczył w podpisaniu umów wykonawczych pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną a naszymi amerykańskimi partnerami.
2: Boeing i GE Aerospace wypełniają porozumienia między Polską a rządem Stanów Zjednoczonych budowania najsilniejszego w historii sojuszu obronnego. Nasze relacje to nie jest tylko deklaracja przyjaźni, to jest strategia bezpieczeństwa Europy, Stanów Zjednoczonych, a przez to całego naszego świata, naszej cywilizacji. To jest strategia budowy bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, to jest strategia bezpieczeństwa dla kolejnych pokoleń.
0: Szef MON podkreślił też, że według ostatnich informacji w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa wdrażanej przez Pentagon jednym z ważniejszych punktów jest ustanowienie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV przypomina historię męczenników podlaskich. Papież wspomniał o 30. rocznicy ich beatyfikacji, zwracając się do Polaków podczas wczorajszej audiencji generalnej.
4: Saluto cordialmente i Polaki!
5: Serdecznie pozdrawiam Polaków. 30 lat temu święty Jan Paweł II beatyfikował Wincentego, Lewoniuka i 12 towarzyszy, męczenników. Aż do przelania krwi bronili oni przynależności do Kościoła katolickiego i jedności z następcą świętego Piotra, dochowując wierności własnej tradycji wschodniej. Ich wstawiennictwu polecam sprawy jedności uczniów Chrystusa oraz katolików prześladowanych dziś za wiarę.
0: We wczorajszej audiencji generalnej uczestniczyły liczne grupy pielgrzymek z Polski, a także osoby, które przybyły do Watykanu indywidualnie. Odebrał 50 tysięcy złotych w Przemyślu i wsiadł do pociągu. 17-latek ze Śląska zatrzymany na stacji PKP w Zabrzu. Młody mężczyzna był tak zwanym odbierakiem w oszustwie metodą na policjanta. Mundurowi po zdobyciu jego rysopisu ustalili, że wsiadł w Jarosławiu do pociągu w kierunku Zabrza i uruchomili machinę współpracy.
6: Przemyscy funkcjonariusze nawiązali kontakt z kryminalnymi z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu i przekazali im informacje o zdarzeniu oraz rysopis mężczyzny, który odebrał pieniądze od pokrzywdzonej mieszkanki Przemyśla. Kiedy pociąg zatrzymał się na stacji w Zabrzu, wysiadł z niego młody mężczyzna, który rysopisem przypominał odbieraka. 17-letni mieszkaniec województwa śląskiego został zatrzymany. Policjanci odzyskali blisko 50 tysięcy złotych, które odebrał od 86-latki.
0: Jak dodaje podkomisarz Karolina Kowalik z Przemyskiej Komendy, 17-latek trafił już do tymczasowego aresztu. Za oszustwo grozi mu do 8 lat więzienia.
7: Reklama.
8: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
7: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
12: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
13: Reklama.
14: 6 minut po godzinie 7. Dziś mamy pierwszy dzień października i czwartek. Za oknami chłodno, temperatura odczuwalna 7 stopni, na termometrach około 10. Za to za chwilkę zrobi się zdecydowanie cieplej. Wyjdzie słońce, którego dzisiaj będzie cała masa i zrobi się ciepło. 24 stopnie przewidują na dzisiejszy dzień synoptycy. Zresztą podobnie jutro. Piątek również ma być bardzo ciepły i słoneczny. Sobota i niedziela również będą zaskakiwać pozytywną pogodą. Maciej Stajniak z tej strony mikrofonów Radio Rodzina. Witam serdecznie.

Lejnuszka pod stołem chodzi przy takim utworze. Phil Collins, True Hearts, 17 minut po godzinie 7. A ja chciałem rozpocząć ten poranek od podziękowania. Co prawda może nie usłyszę, ale to państwo usłyszą, że miłych ludzi się czasami wychwala i dziękuję im. Pani konduktor dzisiaj ze składu, która jechała sobie na trasie Rawicz, tam gdzieś Wrocław Główny i dalej. Ponieważ, no jak mówię, wstaję wcześnie, to jest pierwszy taki pociąg poranny. Dużo takich zaspanych osób, które na różne sposoby sobie drzemią i próbują przysypiać. No i zwykle jak tam przychodzi konduktor, szturchnie, czy tam powie bilety do kontroli, to jakoś człowiek się budzi, bo już taki mechanizm jest, że tak niby się śpi, ale gdzieś się trochę czuwa. Natomiast dzisiaj był taki sympatyczny pan, który po prostu za nic nie chciał się obudzić. Pani konduktor tak nad nim parę razy: proszę bilety, proszę bilety, proszę pana bilet. Nic nie reagował. Chłop spał po prostu jak susek w najlepsze. W końcu się uśmiechnęła do niego, do nas też tam, którzy patrzyliśmy na tą sytuację i sobie dalej poszła. Ba! Nawet więcej. Następnym razem, jak już, bo oni wychodzą i gwiżdżą strasznie w te gwizdki, czasami głośno, że może ruszyć pociąg, to jak już była gdzieś koło nas, to tak robiła, tylko tak tak delikatnie w ten gwizdek, żeby nas nie pobudzić. Odrobina człowieczeństwa z rana i człowiekowi od razu przyjemniej.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Autopromocja.
2: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Autopromocja.

Piosenka o Francji, oczywiście Michael Field, 30 minut po godzinie 7 w Radiu Rodzina, teraz o pewnej sytuacji, która miała miejsce w jakiejś małej miejscowości w Polsce. Otóż tam zmęczeni ulotkami, zresztą bywamy zmęczeni ulotkami, choć w tej chwili częściej już się chyba człowiek spotyka z reklamą w internecie, no ale mimo wszystko jeszcze niektórzy ulotki roznoszą, przyklejają do słupów, do ławek, do drzwi, wszędzie, gdzie tylko się da, to przeczepiają te ulotki. Niektórzy się bardzo denerwują, jak widzą coś takiego. I w jednej z miejscowości w Polsce wolontariusze zwrócili ponad 250 kartek zagubionych na właśnie słupach, przystankach, drzwiach i bramach różnych mieszkań do właściciela firmy, która się w ten sposób reklamowała, zaklejając mu wszystkie okna i drzwi jego lokalu. No myślę, że przez dłuższy czas chłop się zastanowi i chyba pomyśli o jakąś inną formą reklamy. Ale takich wolontariuszy przydałoby się więcej, prawda?

0: Dziś jest 1 października. Do końca roku pozostaje 91 dni. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ptaków. Święto obchodzone corocznie od 1906 roku na arenie międzynarodowej. Obchody tego dnia koordynuje BirdLife International, ogólnoświatowa federacja organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną ptaków, której partnerem w Polsce jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. W 1990 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Celem święta jest przełamywanie różnych stereotypów dotyczących ludzi starszych i starzenia się, a także wyeliminowanie dyskryminacji seniorów. W 2006 roku powstała Służba Kontrwywiadu Wojskowego w sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Radio Rodzina. Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

15 minut do godziny 8 w Radiu Rodzina. Teraz opowiem Państwu historyjkę, bo oglądam sobie rolki zawsze z uśmiechem i z takim nabożeństwem pewnego rodzaju Lecha Dyblika, charakterystycznego polskiego wspaniałego aktora. Tym razem opowiadał o rolce o sile uśmiechu, można powiedzieć. Mówi tak, kiedyś dawno temu, będąc na dworcu w Ahmadabadzie, goleś próbował go okraść. No i on mówi, złapałem go za rękę. Na co ten przyjaźnie i serdecznie się do niego uśmiechnął i powiedział, no patrz, nie udało się.

Szare miraże od Manamu, 7 minut przed godziną 8, czas zapowiedzieć porannego gościa. Dzisiaj będzie to dwójka gości i będą to studenci. Pierwszy dzień października to przerwa po 3 miesiącach długich wakacji. Pora w końcu wziąć się do roboty. Rozpoczynamy nowy rok akademicki. O rozwoju, o pasji, o łączeniu pracy z zajęciami i modelu współczesnego studiowania będziemy rozmawiali właśnie w 8:10 na naszym porannym gościu. Zapraszam serdecznie już teraz.

0: Inflacja wynosi 4%, zdrożało głównie paliwo. Powstanie nowe centrum, które ma być wsparciem po cyberatakach. Kolejny sukces Straży Granicznej i CBA. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Do 4% dotarła inflacja we wrześniu. Przekroczyła więc poziom uznawany za zdrowy dla gospodarki i naszych portfeli. Jak oceniają sytuację eksperci i czy chodzi tylko o paliwa? Odpowiedzi szuka Wojciech Kowalik.
1: Przede wszystkim, bo w miesiąc zdrożały o ponad 9, a w ostatni rok o prawie 40%. Ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
2: Mamy duży wzrost cen paliw, ale z drugiej strony nie widzimy rozlewania się tego wzrostu cen paliw na inne ceny w gospodarce. Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach. Tak, że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
1: Wciąż to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności. Przeciętnie są niższe niż rok temu, choć ten trend taniejącej żywności najprawdopodobniej już się kończy.
0: Powstanie nowe centrum, które pomoże firmom i urzędom po cyberatakach. To Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa w ramach znanego już Instytutu NASK. W ostatnich tygodniach doszło do kilku głośnych cyberataków, w tym wycieku danych medycznych milionów Polaków. Eksperci ostrzegają, że wiele takich ataków wciąż pozostaje niewykrytych.
3: Jest pełno ataków, które są ukryte, bo są atakami na przykład cyberszpiegowskimi, o których nikt nie wie.
0: Mówił Mirosław Maj z Centrum Cyberbezpieczeństwa Akademii Górniczo-Hutniczej. Nowa instytucja ma pomagać firmom i podmiotom w sytuacjach, gdy hakerzy zażądają okupu w zamian za odzyskanie wykradzionych danych.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jak już informowaliśmy, wczoraj samolot, który leciał z Dubaju do Tel Awiwu, musiał awaryjnie lądować z powodu ataku pilota. Jak podają izraelskie źródła, jeden z pilotów ranił drugiego nożem i chciał doprowadzić do katastrofy. Pomogli członkowie załogi i pasażerowie. Trudno wykluczyć takie incydenty, mówi pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
5: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie. No i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
0: Samolotem podróżowało około 170 osób. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 11 osób w śledztwie dotyczącym gangu, który zajmował się m.in. legalizowaniem pobytu cudzoziemcom, mówi Szymon Mościcki, rzecznik Śląskiej Straży Granicznej.
6: Proceder dotyczył głównie prania pieniędzy oraz legalizowania pobytu cudzoziemcom pochodzącym z Rosji oraz innych krajów dawnego bloku wschodniego na podstawie fikcyjnie zakładanych spółek. Z tego nielegalnego procederu grupa uzyskiwała znaczne korzyści majątkowe.
0: Jak informują służby, sprawa jest rozwojowa.
7: Reklama.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
10: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje i o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
9: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
10: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
9: SIM Wrocław. Dobre miejsce dla rodziny. Na lata.
10: Nabór wniosków rozpoczyna się 21 września. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
9: Więcej informacji na simwrocław.pl.
11: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
12: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
11: To dokąd na wakacje?
12: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
11: A może dalej?
12: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
11: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
13: Reklama.
14: 6 minut po godzinie 8, 10 stopni na termometrach, to dopiero początek pięknego, słonecznego dnia i już słoneczko wychodzi i się do nas uśmiecha, a stopni dziś maksymalnie zobaczymy 24 na naszych termometrach. Do tego wiatr już spokojniejszy niż wczoraj, tylko 14-15 km na godzinę. Kolejne dni, piątek, sobota, niedziela w okolicach 22 stopni i cały czas mnóstwo słońca. Taką jesień to ja rozumiem.
15: Radio Rodzina.
16: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: 10 minut dokładnie po godzinie 8 w Radiu Rodzina Poranna naszego porannego gościa Patrycja Jęczmionka w studio. Goście gotowi, zapraszam serdecznie.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: Weronika Janicka i Wiktoria Kamińska, studentki czwartego roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Akademii Katolickiej. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
2: Początek roku akademickiego, czwarty rok, jest stres. Jakie są wasze obawy i nadzieje związane w tym czasie?
3: Myślę, że stres jest jak co roku, ale przyjdzie dopiero w trakcie sesji, więc na razie na spokojnie. Myślę, że z pozytywnym nastawieniem przychodzimy.
4: Ja również mam pozytywne odczucia co do tego roku. Zbliża się duża perspektywa rozwoju naszej uczelni.
3: Teraz będzie dużo więcej nowych możliwości, dużo więcej możliwości rozwoju, dużo więcej kierunków otwartych na naszej uczelni, podyplomowych też, więc no, ten rozwój się bardzo ruszył do przodu.
2: A ty także pełnisz funkcję, Weroniko, przewodniczącej samorządu studenckiego. To jak ten czas dzielisz pomiędzy nauką, a jednak taką działalnością dodatkową?
3: Ja zawsze lubię być wszędzie, że tak powiem. Lubię właśnie wyzwania, lubię dużo rzeczy, jak się dzieje, więc no dla mnie to są tylko dodatkowe rzeczy do zrobienia, które dają mi w pewnym sensie szczęście i satysfakcję, więc ja jestem bardzo szczęśliwa. Może tego czasu trochę jest mniej już w domu, ale tak, to dużo pozytywnych rzeczy do przodu.
2: Oprócz studiów macie także swoje prace? Jest jakiś dodatkowy zarobek?
4: Ja pracuję w Lego.
2: Super. Prowadzę zajęcia. Uwielbiałam klocki Lego w dzieciństwie.
4: Każdy uwielbia klocki Lego, nawet starsi ludzie. I tak, prowadzę zajęcia z programowania, to rozwija u dzieci kreatywność. Wszystko generalnie, moja praca wiąże się też w dużej mierze z tym, co studiuję, czyli z pedagogiką, z dziećmi, z nauką. Przeprowadzam zajęcia z Lego, które pozytywnie wpływają na kreatywność dzieci i na ich rozwój motoryki małej. Programowanie z elementami AI to jest nowy produkt, który w zasadzie wprowadziliśmy od tego roku. Jest to model, dzięki któremu już od najmłodszych lat dzieci mogą uczyć się, w jaki sposób na przykład działa ich robot sprzątający. I takie roboty tworzymy na zajęciach.
2: Wow, naprawdę, ekscytujące. Jest satysfakcja z pracy?
4: Jest satysfakcja, jak są efekty. W większości przypadków są, aczkolwiek no, programowanie nie jest najłatwiejszą rzeczą. No, trzeba się tego nauczyć.
2: Udaje ci się pogodzić zajęcia z pracą?
4: Jest to bardzo trudne, aczkolwiek udaje się to. Dzięki pomocy wykładowców.
2: Idą na tak zwaną rękę, rozumiem.
4: Tak, w momencie, kiedy przychodzę do wykładowcy i mówię, że działam już w szkole, działam w przedszkolu, to mają taki szacun, dobra, powodzenia, nie będę przeszkadzać, no ale tutaj zadanka jakieś zrób, przeczytaj, nadrób materiał i gra.
2: A jest czas na życie studenckie?
4: No i zdecydowanie nie.
2: Bo student kojarzy się z taką osobą, bawi się przez cały semestr, a później przed sesją to tak zakuwa. Nie jest tak, prawda? Model studiowania się trochę zmienił.
4: Zmienił się na przestrzeni lat. Powiedzmy pierwszy, drugi rok można byłoby to nazwać takim studenckim życiem.
2: Czyli był na to czas, to dobrze.
4: Aczkolwiek teraz, pod koniec studiów, kiedy przychodzi już pisanie pracy magisterskiej, kiedy przychodzi już pierwsza poważna praca, tego czasu na jakąś rozrywkę jest zdecydowanie mniej.
2: A jak jest u ciebie, Weronika?
3: No ja do zeszłego roku jeszcze łączyłam te kierunki i cały czas pracuję dorywczo, że tak powiem, prowadząc social media różnym firmom, różnym instytucjom. To na szczęście są prace, które można wykonywać właśnie z domu, głównie siedząc właśnie
2: na kanapie,
3: że tak powiem, przed komputerem, czy w międzyczasie na uczelni biegając z jednego do drugiego budynku, można bez problemu dodać post, to nie jest problem, ale takiej pracy dużo nie ma, bo właśnie teraz no, większość ludzi używa do tego sztucznej inteligencji, ale właśnie ze względu na to, że ja do zeszłego roku łączyłam dwa kierunki jeszcze, no to innej pracy się nie mogłam podjąć. Ja skończyłam na stopniu licencjackim, skończyłam pedagogikę ogólną z opieką nad rodziną, tak, ze specjalizacją i właśnie w międzyczasie robiłam też te 5-letnie magisterskie, które teraz skończymy w zasadzie.
2: Co daje wam studiowanie? Jak rozwijacie się dzięki zajęciom?
3: Na pewno dużo informacji, a propos i samego rozwoju człowieka, jak i właśnie no, samych siebie też się dowiadujemy bardzo dużo. Dużo daje nam to też doświadczeń praktycznych ze względu na to, że na naszych studiach też się skupiamy na tej praktyce. To nie są suche wykłady, tylko często właśnie sami musimy przynieść i no, zrobić jakieś modele czy coś w tym stylu, żeby właśnie wiedzieć, jak z dziećmi to potem przeprowadzić.
4: Co daje mi studiowanie
2: na pedagogiki? Jakie możliwości w rozwoju?
4: No daje mi to przede wszystkim większą świadomość w podchodzeniu do drugiego człowieka, większe zrozumienie, bo koniec końców bycie nauczycielem wiąże się z rozumieniem tego małego świata, tego małego dziecka, ale też uczy bardzo dużo cierpliwości, co do wykonywanej pracy i co do relacji międzyludzkich w znaczeniu rodzic-nauczyciel.
5: Pięknie. Weroniko, poruszyłaś bardzo ciekawy temat, a mianowicie, że dzisiaj sztuczna inteligencja, AI, pomaga nam w szybkości pracy, ale też nam zabiera niektóre stanowiska pracy, bo wiele firm jednak podąża z duchem czasu i zaczyna używać tego we własnym gremium i pracownicy zostają przeszkoleni. No właśnie, informatyka, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, analityka danych, ale także medycyna, finanse i logistyka. Te dziedziny, jak się okazuje, mają obecnie należeć do najbardziej perspektywistycznych na rynku pracy. Dlaczego pedagogika? Nie żałujecie po 3 latach? Nie żałujecie, że wybraliście ten kierunek?
3: Absolutnie.
5: Może bardziej przyszłościowe byłyby te lepiej płatne w przyszłości?
3: Żeby ktoś mógł pracować na tamtych stanowiskach, ktoś musi też, że tak powiem, od początku te dzieci pomóc im rozwijać się w danych kierunkach. Więc absolutnie nie żałuję. Też przez dużą część mojego życia pomagałam zajmować się dziećmi, czy to rodzinie, czy jeszcze znajomym, więc wiedziałam zawsze, że ta praca z dziećmi to jest coś dla mnie. No i właśnie widać potem, jak te dzieciaki gdzieś tam idą do liceum i już wiedzą, że one będą właśnie tymi prawnikami, czy chcą właśnie zostać informatykami, albo pracować w medycynie. No to właśnie jest taka satysfakcja, że jednak się popchnęło te dzieci do tego. Więc uważam, że też ten zawód nauczyciela, on zawsze był i zawsze będzie, bo trzeba przekazywać tą wiedzę trochę dalej.
4: Tak, ja się zgadzam z Weroniką, że mimo wszystko ja nie wybrałam tego kierunku ze względu na lepszą płacę. W każdym razie zdecydowanie ten kierunek wybrałam ze względu na rozwój osobisty i ze względu na to, że człowieka nie zastąpi sztuczna inteligencja. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie momentu, w którym zabraknie nauczyciela, który będzie kierował dalszą edukacją małego człowieka. Sztuczna inteligencja to nie wszystko. Jest narzędziem, które może nam bardzo pomóc w tworzeniu różnego rodzaju jakichś scenariuszy, czy zajęć, czy czegokolwiek, ale nie jest jedyną formą, która jest najlepszym wyborem. Nauczyciela nie zastąpi sztuczna inteligencja, natomiast nie, w edukacji nie wykluczajmy jej.
5: Studia i późniejsza praca powinny odpowiadać, wydaje się, predyspozycjom danego kandydata. Ja pamiętam swój czas studencki. Wtedy koszt wynajem pokoju oscylował w granicach 600-800 zł. Jak jest dzisiaj? Wy wynajmujecie, macie własne mieszkania, mieszkacie z rodzicami. Podzielcie się.
3: Ja mam to szczęście, że już mam własne mieszkanie.
5: Gratulacje.
3: Jednak już bez pomocy rodziców w tym momencie byłoby to praktycznie niemożliwe dla mnie. Szczególnie wykupienie mieszkania samemu na szczęście miałam z kim je kupić, więc to jest duży plus.
5: Ale łączycie kredyt.
3: Tak.
5: Rozumiem.
3: Na szczęście nigdy nie wynajmowałam sama mieszkania, ale jestem osobą, która wynajmuje mieszkanie dalej. Bo też pomagam mojej mamie w wynajmowaniu.
4: To ja na początku, gdy przeprowadziłam się do Wrocławia, szukając jakiegoś miejsca blisko uczelni, znalazłam bursę dziewczęcą, którą prowadzą siostry zakonne. Mieszkanie w bursie wiąże się z tym, że cena za wynajem pokoju z kimś jest mała. Aczkolwiek
5: mniejsza niż na rynku, prawda?
4: Mniejsza niż na rynku, dokładnie. Natomiast mieszkanie w bursie ma swoje plusy i minusy. Nie ma tego komfortu mieszkania samemu, bo mieszka się z 20 dziewczynami. Mhm. Mijamy się na korytarzu, są też odpowiednie godziny wyjścia i wejścia do akademika, do bursy. I przez pierwsze 2 lata mieszkałam w akademiku. Mhm. Teraz natomiast od 2 lat mieszkanie, wynajmuję pokój w mieszkaniu. Ceny pokojów na rynku są bardzo różne, bardzo drogie. Trzeba bardzo mocno weryfikować, co się bierze, jaki pokój. Mhm. Ponieważ jeszcze wracając do tej sztucznej inteligencji, bardzo dużo pokoi jest generowanych. Ludzie po prostu wrzucają zdjęcie pokoju, idzie się obejrzeć i okazuje się, że ten pokój w zupełności tak nie wygląda.
5: To podobnie jak na aplikacjach randkowych. Ponoć też tam to jest wszystko fikcja, więc dużo dzisiaj zmienia sztuczna inteligencja. Ważne, że my jesteśmy razem, tutaj mamy relacje, możemy rozmawiać w studiu Radia Rodzina, a nie prowadzi tego dziennikarka AI albo studentki, które rozmawiałam ze sztuczną inteligencją. Co sobie cenimy jeszcze dzisiaj?
4: Tak.
5: W Polsce studia są bezpłatne, ale jak się okazuje, są kosztowne. Jakie plany na przyszłość? Bo rozumiem, już przygotowujecie się do pracy dyplomowej. Czy chcecie zostać w dużym mieście, czy może chcecie poświęcić się, wrócić do domu rodzinnego? Rozumiem, że tutaj jest skupione mieszkanie, więc ty zostajesz z pewnością. Weroniko, a jak jest z tobą? Powiedz mi, Wiktorio, czy planujesz poświęcić się dla tego miasta? Czy planujesz może mniejsze miasteczko? Czy na razie nie ma takich planów i zobaczysz, jaka czeka cię przyszłość i wtedy zdecydujesz?
4: Moim marzeniem jest wrócić

0: spać spokojnie.
1: Dokładnie.
2: Coś nowego szykuje się w roku waszym akademickim? Jakieś wyzwania, które stoją przed wami?
1: No, rozpoczęliśmy teraz projekt z Uniwersytetem w Nowym Jorku, właśnie prowadzony przez księdza Rafała Kowalskiego, naszego prorektora, przez który przez cały rok będziemy się właśnie łączyć online z Nowym Jorkiem, a pod koniec może czeka nas właśnie wyjazd na zakończenie.
2: Mhm. Cieszysz się?
0: Bardzo, nie mogę się doczekać.
2: Byłyście w Nowym Jorku?
1: Nie, nie byłyście.
2: No to pewnie, musicie wziąć udział w projekcie. To czego życzymy studentom, którzy rozpoczynają rok akademicki? No tym chyba żakom przede wszystkim, którzy co dopiero wchodzą w te progi akademickie.
0: Nie bójcie się, będzie dobrze. To będzie wasz rok.
1: Życzę też dużo cierpliwości i spokoju ducha, bo przez pierwszy rok to na pewno się przyda.
2: No i mało stresu. Dokładnie. Ja dołączę się do tego. No i żebyście się przede wszystkim rozwijali. Bardzo dziękuję. Weronika Janicka i Wiktoria Kamińska, studentki czwartego roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Akademii Katolickiej we Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzymy i świetnego początku roku akademickiego.
0: Dziękujemy. Do widzenia.
1: Do widzenia.
3: Poranny gość. Radia Rodzina.

porannym gościu rozmawialiśmy ze studentami. Pierwszy dzień października to początek dla studentów roku akademickiego i taki dowcip mi się stary, dowcip, który podobno miał miejsce na jakiejś uczelni. No ciekawe, taka legenda przynajmniej też u nas na uczelni była. Otóż na pewien egzamin przyszedł student, który, no mówiąc szczerze, nic nie umiał, ale tak nic, że aż nic, że naprawdę nie wiedział, co zrobić z tym fantem i jak wejść do profesora, tak się strasznie bał. W końcu mówi, no nie wejdę, ale patrzy tak na te drzwi, taka szpara jest pod tymi drzwiami, mówi, dobra, raz kozie śmierć, trudno, zobaczymy. No i tak wsunął ten indeks pod tymi drzwiami, tak wsiuł, żeby przeleciał tam w stronę profesora. No i z gardłem, z sercem w gardle czeka, co się wydarzy, czy drzwi się otworzą z krzykiem, czy jakaś inna sytuacja, czy ten indeks wróci. No i po jakimś czasie faktycznie zwiół. Z powrotem ten indeks wylatuje, on otwiera i zdumiony patrzy, trójkę dostał z egzaminu. To drugi student, długo się nie zastanawiając, mówi, to ja też, wsiuł ten indeks pod drzwiami. No i za chwilę zziu, wylatuje dwuja za ściąganie. She's crazy like a fool.

George Michael, Mary J. Blige na antenie Radio Rodzina. 9 minut przed godziną 9. Jakoś mi się rozwiązał ten pojemniczek i worek z różnymi żarcikami i histerykami o studentach. To jeszcze kolejny żart. Dwaj studenci poszli na egzamin. Też niezbyt przygotowani, ale podobno profesor nie był zbyt wymagający i faktycznie profesor tak na nich patrzy i mówi: chłopaki, mam do was dwa pytania. Jak się nazywam i z czego jest ten egzamin? No i ci studenci tak spojrzeli po sobie i mówili: kurde, a jednak mówili, że taki luzak, a tu popatrz.

0: Marcin Romanowski z Listem Żelaznym. Prokuratura chce się odwołać. Szef Pentagonu zapowiada zmiany w amerykańskiej armii. Studenci wracają na uczelnie. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prokuratura odwoła się od decyzji warszawskiego sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Wczoraj sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego politykowi PiSu. Jeżeli jego decyzja się uprawomocni, zniesione zostaną europejski nakaz aresztowania i list gończy, a polityk będzie mógł odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Jestem przekonany, że mój klient wróci do kraju i nie pojedzie dalej, mówi obrońca polityka Bartosz Lewandowski.
1: Obecnie ma unieważnione wszystkie dokumenty paszportowe, więc no nie może się poruszyć, na pewno nie wyjedzie do kraju, który wymagałby jakiejś podróży samolotem, tak, no statkiem, bo to jest po prostu niemożliwe.
2: Pan Romanowski już dał przykład, jakie ma możliwości i również deklaracje składane przez pana mecenasa nie są dla mnie w tym momencie wykładnią.
0: Odpowiada prokurator Piotr Woźniak. Śledczy chcą postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Dziesiątki tysięcy amerykańskich żołnierzy mają wrócić z zagranicznych misji do Stanów Zjednoczonych, zapowiedział szef Pentagonu Pete Hegseth. Jak tłumaczył, wojsko ma skoncentrować się przede wszystkim na ochronie terytorium USA i zachodniej półkuli. Nie wiadomo na razie, ilu żołnierzy zostanie wycofanych z Europy, ani czy zmiany obejmą amerykańskie siły stacjonujące w Polsce.
3: Analitycy twierdzą, że zwolniliśmy 10% generałów i admirałów w całej armii i ta liczba wydaje się być w porządku. Koniec z głupimi szkoleniami PowerPoint i pokazami drag queen. Koniec z parytetami różności. Koniec z zaimkami określającymi płeć. Koniec z miesiącami tożsamości. Tylko etos wojownika.
0: Amerykańska armia ma także powołać dowództwo do spraw wojny autonomicznej z użyciem sztucznej inteligencji i wzmocnić nacisk na religię w wojsku.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rozpoczął się październik, miesiąc szczególnie związany z modlitwą różańcową. Przy tej okazji przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda, zachęca.
5: Sięgajmy codziennie po różaniec i za wstawiennictwem Maryi. Powierzajmy Panu Bogu wszystkie nasze sprawy, te dotyczące naszych rodzin, naszej ojczyzny, a także naszego życia społecznego. Trwajmy w tym miesiącu na wspólnej i osobistej modlitwie, prosząc Boga o potrzebne łaski, a zwłaszcza o pokój, którego tak bardzo dzisiaj potrzebujemy.
0: Także papież Leon XIV zachęcał wiernych, by w październiku odmawiali różaniec święty w szczególnej intencji ustania wojen i nastania pokoju między ludami pozostającymi w konflikcie. Studenci wracają na uczelnie, wracają też ich problemy z dopięciem kosztów studiowania. Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać studentom do posiłków. Katarzyna Młynarczyk na ten temat.
6: Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost: Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. Dlatego UJ chce pomóc nie tylko miejscem w akademiku czy stypendium, ale też przy codziennym obiedzie.
7: Będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby no praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki.
6: Do wyboru mają być pełne obiady, zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
0: Student zapłaci 18 zł, 14 zł dopłacił uniwersytet.
8: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książki zawierające rozważania Alicji Lęczewskiej. Szczecińska mistyczka, żyjąca w latach od 1934 do 2012, pozostawiła po sobie dwa dzienniki duchowe – Świadectwo i Słowo Pouczenia, będące zapisem jej rozmów z Panem Jezusem, Bogiem Ojcem, Matką Bożą, Archaniołami i Świętymi. W książkach zebrano tematycznie te fragmenty pism Alicji Lęczewskiej, które dotyczą podstaw życia duchowego. Obejmują one trzy kluczowe kwestie – Bożą miłość, Boży plan wobec człowieka oraz ufność jako odpowiedź na zaproszenie Stwórcy. Książki dostępne są we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. Księgarnia poleca również katechizmy i ćwiczenia na Nowy Rok Katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze, archidiecezji, nauczyciela i inne. Reklama.
9: Teraz na prognozę pogody 5 minut po godzinie 9. Pierwszy dzień października, witamy słońcem. Dziś 24 stopnie maksymalnie, ale teraz chłodnawo, 11 tylko na termometrach. Wiatr za to po wczorajszych porywach się uspokoił, dziś wieje tylko z prędkością 13 km na godzinę. Delikatne chmurki się będą pojawiać przez cały dzień, ale padać nie powinno. Piątek, sobota i niedziela również słoneczne i również ciepłe, twierdzą synoptycy i trzymajmy ich za słowa.
10: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Wybierali źle.
1: No właśnie. Są tacy, którzy bardzo lubią zespół Happy Set i normalnie, jak tylko słyszą, to nie mogą w miejscu ustać. Prawda, Ilona?
2: Hej, tak. Hej, dzień dobry.
1: Co w sieci pyszczy. Co w sieci pyszczy, skrolujemy za was.
2: Właśnie, mam nadzieję, że nie będziesz pyszczył.
1: Ja nie.
2: Odnosząc się do pierwszego tutaj pytania, zarzutu, to ty zacząłeś tańczyć, ja po prostu podchwyciłam twój rytm.
1: Ja na perkusji grałem. Nie wiem, czy wiesz, ale mam ten kochon, czy jak to się nazywa, takie coś na tym siada, takie pudło i udaję perkusję i werbel. To mam w domu i gram na tym. Ty nie wiesz, jakie ja mam talenta jeszcze, dziewczyny.
2: No bo ty jak talenta, gdy rozwiniesz, oj, dobrze. To zaczynamy od tych talentów, bo dzisiaj co? Pierwszy?
1: Dzień października, czyli studenci idą Gaudeamus śpiewać.
2: Dokładnie. I zaczynają swoją przygodę, a może niektórzy kontynuują, a może niektórzy skończyli, ale my...
1: Niektórzy powtarzają.
2: Ale my o tych popularnych kierunkach opowiemy.
1: O, ciekawe.
2: Informatyka, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, analityka danych, ale też medycyna, finanse i logistyka. Te dziedziny mają obecnie należeć do najbardziej perspektywicznych na rynku pracy. I eksperci podkreślają jednak, że sam dyplom nie gwarantuje wysokich zarobków. Coraz większe znaczenie mają te praktyczne umiejętności.
1: No chyba, że z kolegium humanum, to tam gwarantuje wysokie zarobki.
2: Lecisz, praktyczne umiejętności, doświadczenie i oczywiście znajomość języków obcych. Wśród kierunków o wysokim potencjale zarobkowym dominują oczywiście studia związane z nowymi technologiami, czyli programiści, eksperci od sztucznej inteligencji i oczywiście cenione są kompetencje z zakresu data science, tak?
1: Jeszcze od sztuk magicznych też, czyli na przykład bycia w dwóch albo w trzech miejscach jednocześnie, czyli medycyna.
2: Umiesz, tak?
1: Medycyna, tam uczą takich rzeczy.
2: Ja wiem.
1: Dzięki temu też można dobrze zarobić.
2: Na grubo lecisz. Dobrze, do stabilnych ścieżek kariery nadal należy medycyna i inne kierunki związane właśnie z ochroną zdrowia, czyli lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i pozostali specjaliści. No i dużą popularnością cieszy się również psychologia. Kierunek właśnie ten również się znalazł na liście, ale eksperci ostrzegają przed wybieraniem kierunku wyłącznie dlatego, że on jest taki modny i kojarzy się z wysokimi zarobkami, o czym wspominałeś przed chwilą. Studia i późniejsza praca powinny odpowiadać predyspozycjom kandydata.
1: Tak, więc lepiej filologia klasyczna, to jest perspektywa.
2: No tak mówią eksperci, powiedzieć.
1: Rozumiem.
2: I oczywiście jak tutaj jest takie zdanie, jak osiągnąć sukces, Maciku? Jak osiągnąć sukces?
1: Trzeba
2: co byś powiedział?
1: Znajomych.
2: Dobrze, to jest jeden obszar, a drugi właśnie przewagą mogą zyskać studenci, którzy właśnie w czasie nauki zdobywają praktykę, czyli angażują się w staże, budują portfolio, uczą się pracy z narzędziami używanymi przez pracodawców, no i coraz istotniejsza jest także znajomość języków obcych, już nie tylko angielskiego, ale także drugiego innego języka.
1: Ja bym się chińskiego uczył.
2: No
1: serio.
2: To się ucz.
1: Znaczy ja bym się uczył, jakbym był młody.
2: A teraz
1: to już po co mi sobie do grobu sobie ten chiński zabezpieczył.
2: Teraz jesteś piękny i młody, nadal jesteś.
1: Dziękuję ci pięknie, dobrze.
2: Dobrze, lecimy dalej.
1: Skrolujemy dalej, o.
2: Skrolujemy, dokładnie.
1: Patrz, jak wymyśliłem, ale dzisiaj
2: patrz, jak ja skroluję, tak retro skroluję. Skrolujemy dalej, czyli ciepło od sąsiada przestanie być za darmo. No, widzisz, bo ty na pewno należysz do tych osób, które nie grzeją.
1: No tak, bo ja otwieram zawsze okna i zamykam kaloryfery, bo mi zawsze za ciepło jest, no. A jak inni grzeją, to co?
2: No właśnie.
1: Niech leci do mnie
2: ciepełko. I od 1 stycznia 2027 roku, czyli za 3 miesiące raptem, mieszkańcy bloków i innych budynków wielorodzinnych czekają zmiany w rozliczeniu kosztów. Nawet całkowite zakręcenia grzejników nie pozwolą uniknąć opłat za ciepło. Wprowadzona ma zostać minimalna należność związana z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w lokalu i całym budynku. Czyli oznacza to, że mieszkaniec, który ustawi sobie głowicę termostatyczną na zero, nadal zapłaci część rachunku, haha, Maćku. I opłata ma uwzględniać koszty utrzymania tak zwanej temperatury bazowej, zazwyczaj ustalanej na poziomie 16 stopni.
1: Haha, mam mieszkanie bezczynszowe. Haha, Ilona.
2: Nowe zasady mają dotyczyć podziału kosztów ogrzewania właśnie między mieszkańców, no i kluczową zmianą będzie ta właśnie minimalna opłata. Ale to od stycznia, to się jeszcze nie martwimy.
1: Dodatkowa danina, co tam nam szkodzi.
2: Ach, no właśnie.
1: Jeszcze coś do rachunku dorzucić.
2: I na koniec ukłon w stronę seniorów. Posiadacze szmaragdowej karty seniora, bo mamy trzy.
1: Nie wiem, żartuj, są różne?
2: Wiedziałam, że tutaj będziesz zaskoczony.
1: No to mów,
2: zaskoczony.
1: To
2: szmaragdowa jest jednym z trzech wariantów, czyli tak, srebrna, wrocławska karta seniora przeznaczona jest dla osób w wieku 60+. Złota dla 75 plus, a szmaragdowa dla osób w wieku 90 plus. I tego ci, Maćku, życzę.
1: Muszę babcię namówić, żeby jeszcze dożyła do szmaragdowej przynajmniej.
2: I będą właśnie mogli tej posiadacze szmaragdowej skorzystać z nowej bezpłatnej usługi. Wrocław rozszerza ofertę wsparcia dla najstarszych mieszkańców o indywidualne doradztwo i instruktaż aktywizacji ruchowej. Czyli jednym słowem osoby, które mogą już teraz skorzystać z usług protetyki słuchu, kontroli wzroku,

0: pięknie w takim razie. Dziękuję ci bardzo za wspólne scrollowanie.
1: A kto nie ma karty seniora, to proszę sobie ją
0: wyrobić.
1: Wyrobić, bo ona jest, jest bezpłatna.
0: Sporo, tak. Nawet taksówkę chyba raz w roku można gdzieś tam sobie zamówić jakoś w jedną i drugą
1: stronę.
0: Dokładnie,
1: to jest dla złotej karty, Taxi 75+.
0: Kurde, super sprawa.
1: Tak, do wyrobienia jest potrzebny dowód osobisty, a dokument jest od ręki wydawany i tylko w rok temu, w 2025, tak, wydano 7600 kart, w tym 305 szmaragdowych, więc drodzy seniorzy, żyjcie jak najdłużej, wyrabiajcie jak karty seniora i korzystajcie, ile się da.
0: Kartę seniora w Ciechocinku wyciągniesz, to normalnie wszystkie
1: król parkietu.
0: Dziękuję pięknie.

Fiu, fiu, to ci historia. Już wam opowiadam, 37 minut po godzinie 9. Robert De Niro w 2025 roku był w Polsce, odwiedził nasz kraj i dostał razem ze swoim synem Julien talerze takie z Bolesławca, bardzo ładnie, specjalnie robione dla nich. Robert De Niro jest na jednym. Widzę zdjęcie tych talerzy. Robert De Niro, Julien De Niro. I co się okazało? Okazało się, że te talerze znaleziono w jakimś sklepie z używanymi rzeczami w Kansas City, mówiąc wprost. Jak się tam znalazły, nie wiadomo, ale ktoś się nimi zainteresował, zrobił zdjęcie, fotografię, no i w sieci poszło. Czy on ten upominek od nas oddał komuś, czy go w ogóle nie widział nawet na oczy i ktoś inny gdzieś go ciepnął po prostu i znalazł się w jakimś sklepie z używanymi rzeczami, nie wiadomo, ale z drugiej strony dla kolekcjonera ciekawostek na pewno znalezisko jak najbardziej cenne. Także następnym razem, jak będziecie sobie jechali na przykład do miejscowości Czacz, gdzie takich rzeczy jest cała masa, to możecie też wypatrzeć coś ciekawego i znaleźć i dzięki temu też pewnie i dobrze zarobić.

0: A, jak słychać już zegar, to wiadomo, że zabawa 10 sekund przed nami, a jest z nami Monika. Witamy serdecznie, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Ja tylko jeszcze na wstępie powiem, bo tego nie powiedziałem, że walczysz o zaproszenie do akwaparku dla całej rodziny, plus gadżety od akwaparku i takich zaproszeń mamy 4, więc kolejne chętne osoby zaraz po konkursie mogą do mnie też dzwonić i zgłosić się do zabawy 10 sekund. Skoro jesteś Monika, to będziesz na literkę M wymieniała, masz 10 sekund, żeby wymienić. Uwaga, jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Wymień 3 kolory na literkę M. Czas start.
1: Miętowy, morelowy i modry.
0: Jejku, 3 sekundy ci to zajęło. Ja nie wiem, czy bym jeden wymienił, bo na M, no dobrze, morelowy jest w sumie, miętowy i jaki jeszcze powiedziałaś?
1: Modry.
0: Modra to jest kapusta. Ale dobra, niech ci będzie, no przecież modra kapusta wzięłaś od koloru, jak najbardziej. Gratuluję, 3 sekundy, 3,50 ci to zajęło, więc genialny wynik. Będziesz mogła taplać się w wodzie, ile tylko masz ochotę, cały dzień, a nie tylko 3 sekundy, dajmy na to. Gratuluję serdecznie.
1: Dziękuję.
0: Proszę bardzo, łatwo się u nas wygrywa, jak ktoś zna kolory na M. Kolejna zabawa 10 sekund przed wami, więc czekam na telefony 71 322 20 22.

0: Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Za chwilę sprawdzimy ceny na stacjach paliw i powiemy o nowej rządowej aplikacji, która ma nas ostrzegać. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. W ciągu najbliższych dni prokurator złoży zażalenie na decyzję sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Poseł PiS uzyskał tak zwany list żelazny i po 2 latach od ucieczki ma szansę wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Śledczy chcą postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Błażej Kulesza na ten temat.
1: Nieprawomocne postanowienie o wydaniu listu żelaznego zapadło mimo sprzeciwu prokuratora, co w tym wypadku jest osią sporu.
2: To postanowienie zostanie zaskarżone.
1: Mówi prokurator Piotr Woźniak.
2: Niestety, ale w tej sprawie, w tym postępowaniu i temu konkretnemu podejrzanemu nie możemy zaufać, tak jak to uczynił sąd.
1: Dotychczasowe metody ustalenia, gdzie ukrywa się Romanowski, nie przyniosły skutku. Prokuratura wciąż nie ma informacji od służb z Ukrainy, Mołdawii czy Rumunii, a informacje o przebywaniu Romanowskiego w Naddniestrzu pozostają niepotwierdzone.
0: Jeżeli decyzja sądu uprawomocni się, zniesione zostaną wydane za Marcinem Romanowskim list gończy i europejski nakaz aresztowania. Diesel powyżej 9 zł, a benzyna powyżej 8 zł za litr. Takie ceny straszą kierowców na stacjach, a zdaniem analityków to nie koniec podwyżek. W najbliższych dniach ceny pójdą w górę o co najmniej kilka groszy na litrze, mówi Jakub Bogucki z e-petrol.pl.
3: Na razie jeszcze gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy, że w razie ewentualnych podwyżek to 10 zł jest zupełnie osiągalne, gdyby konflikt eskalował.
0: W górę poszły też ceny autogazu. Teraz średnia cena to 3,22 zł. Trwają testy nowej aplikacji, która będzie ostrzegać przed zagrożeniami z powietrza. Poinformował o tym wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz i zapewnił, że aplikacja już niebawem będzie do dyspozycji wszystkich obywateli.
4: Nie mamy jeszcze aplikacji, ale proszę mi wierzyć, do końca roku ta aplikacja będzie. Ona może będzie wcześniej, ale deklaracja była po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że do końca roku. Bo to będzie aplikacja rządowa i ona musi być pewna. Ona jest już przygotowana, ale aktualnie jest testowana i sprawdzana, czy ewentualnie nie mamy jakichś tam problemów technicznych.
0: Według wiceszefa MSWiA rządowa aplikacja ma być zabezpieczona przed ewentualnym wykorzystaniem danych pochodzących z niepewnego źródła.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Mija rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego. W tym czasie Polacy oddali do butelkomatów i do sklepów ponad 5 miliardów opakowań. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad objęciem kaucją opakowań szklanych po tak zwanych małpkach. Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie pojemności będą objęte kaucją.
6: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4. miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
7: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
6: Reklama.
8: 4 minuty po godzinie 10 i czwartek, pierwszy dzień października, zaczyna się słonecznie i cieplutko, 15 stopni już na termometrach, 24 będziemy mieli po południu, delikatne chmury od czasu do czasu leniwie przesuną się po niebie, leniwie, bo wiatr nie będzie ich gonił, wieje z prędkością zaledwie 15 km na godzinę. Kolejne dni również ciepłe i pełne słońca, przynajmniej taka pogoda powinna utrzymać się do poniedziałku.

Prędzej, później i dalej. To Mysłowic na antenie Radia Rodzina, 18 minut po godzinie 10. Gaudeamus igitur zabrzmi dziś uroczyście. Jeżeli macie ochotę poczuć się jak studenci, to zapraszam serdecznie na Wrocławski Rynek. To już tradycja, że huralnie o godzinie 17.30 przywitamy początek roku akademickiego. Będzie występował chór, będą przemowy i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście 100 tysięcy wrocławskich, prawie 100 tysięcy wrocławskich studentów wraca do Wrocławia, więc się troszkę tłoczni i na pewno zrobi. A ja zachęcam Państwa, żeby wygrać sobie nagrodę, bo jeszcze mam 3 piękne zestawy od Aquaparku do wykorzystania. Rodzinne zaproszenie, czyli 2 plus 2, dwoje dorosłych, dwoje dzieci na cały dzień, plus gadżety, które dostaliśmy od nich. Wystarczy wziąć udział w zabawie 10 sekund, a najpierw wystarczy zadzwonić po prostu. 71 322 20 22 to mój numer telefonu. Siedzę i czekam. I słucham z Państwem Lizy Stansfield.

Czy da się ukraść most? Oczywiście, że się da, nie ma żadnego problemu. 33 minuty po godzinie 10. Przynajmniej udało się to w Indiach. 500-tonowy most, 18-metrowy, został rozkradziony i to, że tak powiem, jeszcze przy aplauzie mieszkańców. Już mówię, jak to wyglądało. Ta rzecz miała miejsce 4 lata temu. Most był nieużywany i sobie tak stał po prostu, a jednak stal trochę kosztuje. Więc sprawcy stwierdzili, że podadzą się za pracowników tam departamentu odpowiedzialnego za gospodarkę i normalnie w biały dzień przyjechali koparkami, jakimiś tymi urządzeniami, zaczęli to palnikami rozcinać i wywozić sobie na złom. Mieszkańcy, tak jak mówię, nie podnieśli żadnego alarmu, ponieważ most był nieużywany, a wcześniej wręcz sami zabiegali o jego usunięcie, więc myśleli, że wszystko w końcu ktoś ich wysłuchał, proszę bardzo, i zdemontował tenże nieużywany most. Sprawa wyszła na jaw po jakimś czasie dopiero, a w kradzież okazało się, że zamieszany był również urzędnik lokalnego Departamentu Gospodarki Wodnej. Pewnie on wymyślił ten cwany plan. Ale to tylko potwierdza fakty. Kiedyś widziałem taki filmik, że jeżeli chcecie na przykład wejść na koncert czy gdzieś do strzeżonego miejsca, to trzeba założyć sobie kask budowlany, taką odblaskową kamizelkę i mówić, że służbowo na statek. To was wszędzie wpuszczą.

No i będę teraz chwalił swoją żonę. Wczoraj był dzień chłopaka, więc wszyscy mieliśmy przyjemność być troszeczkę rozpieszczeni tego dnia. Moja żona zrobiła naprawdę coś wyjątkowego. Ona coraz lepiej, słuchajcie, robi prezenty, czyli coraz lepiej kupuje takie drobiazgi, które są wesołe, zabawne i naprawdę sprawiają dużą przyjemność, więc na pewno był taki prezencik, ale oprócz tego postanowiła zrobić mi steka. I wiecie co? Stek był rewelacyjny, ale to, co zrobiła dodatkowo, to było pire z pietruszki i to po prostu rozwaliło mi system. Jeżeli kiedyś czegoś takiego nie jedliście, koniecznie sobie sprawdźcie, do tego jeszcze takie marcheweczki zapiekane. No cudo, po prostu palce lizać, więc ja wczoraj byłem absolutnie przeszczęśliwy. A co jeszcze dostałem, to już nieważne.

4 minuty dzielą nas od godziny 11, a ja zachęcam do tego, żeby wygrać sobie rodzinne zaproszenie do akwaparku, czyli dwójka dorosłych, dwójka dzieci może taplać się przez cały dzień, bo jest to całodniowe zaproszenie, plus jeszcze gadżety od akwaparku również Państwu się dostaną. Wystarczy się zgłosić i zadzwonić 71 322 20 22 pod ten numer, a później wziąć udział w zabawie 10 sekund. Myślę, że to jest prosta sprawa. Na przykład nie, wymień 3 stolice na literkę W, albo wymień 3 miasta, albo wymień 3 kolory i macie na to 10 sekund. Zasady są banalnie proste i można sobie fajnie wygrać nagrodę. To czekam.

0: Ruszyły szkolenia pracowników szpitali na wypadek zagrożenia. Studenci rozpoczynają rok akademicki. Sprawdzimy rynek najmu. Jastrzębska Spółka Węglowa ma plan naprawczy. O tym także powiemy. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. W ostatnim czasie niemal codziennie mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymują alerty. Coraz częściej wyją też syreny. Ale jak podkreśla dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie Kamila Ćwik, w czasie zagrożenia leczenie nie może być przerwane.
1: Gdyby pojawiła się taka konieczność, to szpital nie będzie miejscem, które się ukrywa, tylko to będzie miejsce, w którym będziemy rozwijać liczbę łóżek. Natomiast pamiętajmy też, że szpital jako taki raczej nie będzie podlegał ewakuacji, tak, czyli tak naprawdę będziemy przyjmować pacjentów, udzielać im pomocy.
0: Dlatego kiedy wyją syreny, operacje dalej się odbywają, a pacjenci są przyjmowani. W zależności od ich stanu sprowadzani są na niższe piętra. Jastrzębska Spółka Węglowa ma plan naprawczy. Chce odbudować finanse i zwiększyć wydobycie. O szczegółach Joanna Wyleżą.
2: Odbudowa pozycji gotówkowej i konkurencyjności w krótkim terminie, a w dłuższej perspektywie powrót do rentowności. Takie są główne założenia programu naprawczego Jastrzębskiej Spółki Węglowej na najbliższe 10 lat. JSW zakłada wzrost produkcji węgla z 13 milionów 300 tysięcy ton w tym roku do 14 milionów ton w 2029. Jednocześnie udział węgla koksowego ma wzrosnąć z 85 do 94%. Spółka chce także zdecydowanie obniżyć gotówkowy koszt wydobycia z obecnych około 587 zł za tonę do 560 w 2029 roku.
0: Od ubiegłego roku JSW prowadzi restrukturyzację w związku z ryzykiem utraty płynności finansowej. Warto zaznaczyć, że spółka pozostaje jedynym producentem węgla koksowego i koksu w Unii Europejskiej. Według założeń programu polskie złoża węgla koksowego mogą zapewnić JSW perspektywę wydobycia jeszcze przez 30-50 lat.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 nie zwalnia tempa. Nasi piłkarze odnotowali 9. zwycięstwo z rzędu. Biało-czerwoni pokonali w Katowicach Szwecję 3-0 i są o krok od awansu na Mistrzostwa Europy. Po spotkaniu trener Jerzy Brzęczek w TVP Sport nie ukrywał satysfakcji z postawy zespołu.
4: No oczywiście jak się wygrywa, no to zawsze się przyjemniej pracuje. Oczywiście mieliśmy tam pełną kontrolę, ale w pierwszej połówce do momentu zdobycia bramki przy tych dużej ilości odbiorów popełnialiśmy dwa błędy. Pierwsze, że te pierwsze dwie piłki były zagrywane najczęściej do tyłu i nie wytworzyliśmy sobie takiej sytuacji, żeby prowadzić naszych zawodników do tego, żeby oddać strzał. A druga kwestia to, że jeżeli już mieliśmy ten strzał, to jeszcze niepotrzebnie szukaliśmy dodatkowego podania. Tak? I ja myślę, że no, oczywiście ta piękna bramka Sicarios troszeczkę nam pomogła i uspokoiła to spotkanie.
0: Polacy mają komplet 27 punktów, ale mimo 9 zwycięstw nie mogą jeszcze świętować bezpośredniego awansu. O wszystkim może zdecydować ostatni mecz z Włochami 5 października, czyli w najbliższy poniedziałek.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rozpoczął się rok akademicki, a na rynku najmu nadal dostępne są oferty mieszkań i pokoi dla studentów. Najtańsza opcja to miejsca w pokoju wieloosobowym, droższe są pojedyncze kawalerki. Popularne wśród studentów są też prywatne akademiki, bo w tych publicznych trudno o miejsce. Chętnych nie brakuje, chociaż prywatne akademiki są dużo droższe, mówi specjalistka do spraw mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów Hanna Milewska-Wilk.
5: To są kwoty startujące od 2000 zł za miejsce w pokoju. Mają chętnych, coraz więcej studentów jest jednocześnie osobami pracującymi.
0: Do cen mieszkań dla studentów koniecznie trzeba doliczyć ceny mediów i kaucję zwrotną, najczęściej w wysokości jednego miesięcznego czynszu.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książki nawiązujące do życia i nauczania nowego błogosławionego. Arcybiskupa Fultona Johna Sheena. Był on jednym z najbardziej niezwykłych katolickich kaznodziejów XX wieku. Kapłan, biskup, intelektualista, mistrz słowa, a zarazem człowiek, który z rozmachem nieznanym wcześniej Kościołowi wykorzystał radio i telewizję do głoszenia Ewangelii. Nie bez powodu nazwano go mikrofonem Boga. Jego audycje i programy gromadziły miliony Amerykanów. Znał prezydentów, gwiazdy kina i estrady. Obracał się w świecie wielkiej polityki i mediów. A mimo to nigdy nie próbował dopasowywać wiary do ducha epoki. Przeciwnie, przekonywał, że katolik nie może iść za światem wtedy, gdy świat odchodzi od prawdy. Biografia zatytułowana Mikrofon Pana Boga dostępna jest we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19 Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. W księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na nowy rok katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze, archidiecezji, nauczyciela i inne. Reklama.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
7: 6 minut po godzinie 11. Pierwszy dzień października rozkręca się na dobrze. Już mamy 16 stopni na termometrach, zobaczymy 24. Mnóstwo słońca, tylko takie ładne białe obłoczki od czasu do czasu na niebie, pchane przez delikatny wiatr, który dziś z prędkością 14 km na godzinę. Nocy chłodna, temperatura nad ranem osiągnie 7 stopni, za to piątek, sobota, niedziela i nawet poniedziałek w okolicach 21 stopni temperatura ma być, więc fajnie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący nowe, darmowe konto dla Ciebie, Max.
8: Radio Rodzina.
9: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Zegar zaczyna tykać, to znaczy, że konkurs 10 sekund przed nami. 15 minut po godzinie 11. Z nami jest Jurek, który chce do akwaparku z rodziną sobie pójść popluskać się. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć, to prawda, tak.
0: Znasz zasady, masz 10 sekund na wymienienie trzech rzeczy, o które cię za chwilkę poproszę, dobrze?
1: No, to 10 sekund trochę mało, ale spróbujmy.
0: No, słuchaj, ile to? Godzinę temu niecałą poprosiłem dziewczynę o 3 bodajże kolory na jakąś tam literkę. W 3 sekundy 30 sekund udało jej się to wymienić, ale faktycznie...
1: No to proszę też coś łatwego.
0: Niektórymi 10 sekund brakuje. Bardzo proste masz, słuchaj, Jurku. Wymień 3 imiona na i czas start.
1: Ireneusz, Irena...
0: Jeszcze masz 4 sekundy.
1: Ignacy.
0: Pięknie! 9.47, złapałeś się idealnie. Ireneusz i Irena mi się bardzo podobało, że tutaj udało cię. No gratuluję, oczywiście wygrana jak najbardziej. 10 sekund miałeś czasu, wyrobiłeś się w 9.47, czyli zaproszenie do akwaparku jest twoje. Gratulacje.
1: Dziękuję, cieszę się.
0: A jeszcze przed godziną 12 Lila się zgłosiła, więc mówiłem, że mamy 4 zaproszenia, więc powalczymy jeszcze za kilkanaście minut razem z Lilą. Tymczasem David Bowie.

0: No i tym razem się udało. Lila, dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, również witam.
0: Zegar sobie już tyka, czyli konkurs 10 sekund przed nami. Za chwilkę poproszę cię, żebyś wymieniła trzy rzeczy na pewną literkę i masz na to 10 sekund. Dobrze?
1: Pod anteną wszystko jest bardzo proste.
0: Prawda? Grasz czasami, jak ktoś też ma odpowiedzieć i też ci się udaje, czy nie?
1: Proszę?
0: A grasz czasami tak, jak słyszysz, że ktoś odpowiada i też próbujesz?
1: Tak, ale no, jak już jestem na antenie, to wtedy 1000 myśli idzie do głowy i trudno się połapać.
0: Różne rzeczy mogą się wydarzyć. Dobrze, w takim razie Lila, zadanie dla ciebie. Wymień 3 polskie miasta na literkę R. Czas start.
1: Rzeszów, Rytro, Boże.
0: 4 sekundki, 3. 2.
1: Jezu,
0: nie ma. 11:32. Jeszcze nie wiem, troszkę czasu już przegięłaś, ale co to było to miasto numer 2, które wymieniłaś?
1: Rytro.
0: Jak?
1: Rytro, to jest w Pieninach.
0: Rytro. Wieś w Polsce, ale to wieś, a nie miasto, ale to i tak ci się trzech, tak, to wieś, ale i to ładna taka w dodatku, faktycznie,
1: tak,
0: ładnie tam jest całkiem.
1: Ładna. Tak.
0: To widzisz, ja się nauczyłem czegoś nowego, że jest ładna wieś w Polsce i nazywa się Rytro. Tobie niestety nie udało się wygrać.
1: No właśnie, z tym Rawiczem chciałam powiedzieć, no i tam.
0: O, widzisz, koło mnie Rawicz jest, ja bym nawet nie wpadł, widzisz, faktycznie.
1: No właśnie, a to już było chyba po.
0: I już było po, bo już było 11:30. Tobie się nie udało, ale to znaczy, że otwiera się furtka dla kogoś innego po godzinie 12. Rodzinne zaproszenie do akwaparku będzie wciąż aktualne. Ale tobie wielkie brawa za odwagę, że spróbowałaś.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję, miłego dnia.
0: Pozdrawiam, dzięki wielkie. Wieś Rytro, proszę, kałaty.

No i warto sobie utwór ten przypominać od czasu do czasu. Piękna sprawa. Stanisław Sojka, 15 minut do godziny 12. Intencje tuż, tuż, można powiedzieć. Zapraszam również do wysyłania swoich intencji SMS-em. Można to zrobić śląc SMS-a pod numer 7148 i zaczynając intencje właśnie od słowa intencje.

I pierwsze SMS-y przychodzą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej Dobrej Rady i powrót do zdrowia po zabiegu onkologicznym dla Ireny, prosi słuchacz Tomasz.

kolejny SMS z intencją: bardzo proszę o modlitwę za mnie, Joannę Bielecką, o wysłuchanie moich modlitw, a także opiekę Bożą na co dzień oraz o Boże błogosławieństwo dla mnie. Proszę także o Bożą opiekę na co dzień oraz o Boże błogosławieństwo, wysłuchanie modlitw dla ludzi dobrej woli. Serdeczne Bóg zapłać za pamięć w modlitwie.

Kolejny SMS z intencją o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej Dobrej Rady oraz powrót do zdrowia po zabiegu onkologicznym dla Andrzeja, prosi słuchacz Tomasz.

Kolejne SMS-y z intencjami: Jezu, daj zdrowie i siłę oraz długie życie mojemu tacie. Proszę, mamusiu, moja Maryjo, ochroń nas od złego, od chorób, złych ludzi i sytuacji. Panie, chroń mnie i moją rodzinę, a bliskich zmarłych przyjmij do swego królestwa, proszę.

0: I mamy pierwszy telefon. Witamy, można składać intencje.
1: Szczęść Boże, chciałem prosić o łaski potrzebne dla Romualda i o wyzwolenie mnie z pewnej trudnej relacji. Szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy serdecznie.

kolejne SMS-y o nowe święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. Za wszystkich powołanych, zwłaszcza z parafii świętego Alberta Wielkiego, którzy byli i są obecni. Za ojczyznę, pokój na świecie, za zmarłych i duszę w czyśćcu.

kolejny SMS z intencją. Maryjo, mamusiu moja, daj zdrowie, siłę, długie życie mojemu tacie. Proszę, uzdrów go z obecnych chorób i dolegliwości.

0: I ostatni SMS. Proszę Matkę Najświętszą o łaskę nieba i modlitwę za wszystkich. Dusze w czyśćcu cierpiące, za moją córkę Basię, która zmarła nagle, o łaskę nieba. Maryju, przytul moją Basię do swojego serca, wyproś jej łaski zbawienia i za wszystkich zmarłych. O łaskę nieba proszę o moc Ducha Świętego dla mojej drugiej córki, o prowadzenie w życiu i opiekę. Niech Duch Święty ją otacza i prowadzi przez pierwszy rok studiów. Proszę również o spokój i miłość w mojej rodzinie. Z Panem Bogiem prosi mama. Dziękujemy za wszystkie intencje i wybiła już godzina 12. Zapraszamy na modlitwę Anioł Pański.
1: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV, a także wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólną modlitwę.
2: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.

0: Rosyjski dron uderzył w szkołę w Kijowie. Uczniowie zdążyli zejść do schronu. Miesiąc temu wprowadzono zakaz używania telefonów w szkołach. Jerzy Brzęczek może wrócić. Jest coraz głośniej wymieniany jako następca Jana Urbana. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Jedna z działających szkół w Kijowie została dziś zaatakowana rosyjskim dronem. Wybuchł pożar, ale uczniowie i pracownicy są bezpieczni, bo zdążyli na czas zejść do schronu, oświadczył ukraiński minister oświaty i nauki Andrii Butenko. Według policji w placówce przebywało ponad 100 uczniów i 60 pracowników szkoły. Sam atak ukraiński minister nazwał cynicznym terrorem i podkreślił, że w ostatnim czasie niemal codziennie Rosja ostrzeliwuje przedszkola, szkoły, uniwersytety czy instytucje naukowe. A Rosja grozi na to bronią jądrową. Moskwa mówi o tym wprost w dokumencie przesłanym sojuszowi, do którego dotarła agencja Reutera. Szczegóły Tomasz Orchowski.
1: Rosjanie oskarżają NATO o niebezpieczny kurs, który niesie za sobą wysokie ryzyko bezpośredniego konfliktu zbrojnego. W dokumencie stwierdzono, że Moskwa może uderzyć w ośrodki decyzyjne państw NATO, a w razie odcięcia obwodu królewieckiego jest w stanie sięgnąć po broń atomową. Mamy nadzieję, że nasze ostrzeżenia zostaną usłyszane, jeśli Europa zaatakuje Rosję. Będzie to bardzo krótka wojna. Odgraża się rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Szef NATO Mark Rutte w Euronews podkreślał. Powinniśmy zachować spokój i działać dalej, czyli inwestować w naszą obronność, co robimy. W tym miesiącu w Polsce ma się odbyć spotkanie o przyszłości sojuszu. Politico donosi, że Amerykanie nie zaprosili na nie Brytyjczyków, Francuzów i krajów bałtyckich.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Mija miesiąc, odkąd wprowadzono zakaz używania telefonów w szkołach. Są jednak placówki, które wyprzedziły reformę i miały już w swoich statusach podobny zapis. Dlaczego? To wyjaśnia Monika Chwastowska, wicedyrektor szkoły podstawowej nr 37 w Katowicach.
3: Telefony pokazywały, jak bardzo dzieci pochłonięte są tym, czym myślę, że nie do końca, co powinno się dziać w szkole. Czyli to jest to miejsce, gdzie dzieci powinny być skupione, skoncentrowane. Natomiast telefony, przede wszystkim granie na nich, gdzieś to wszystko zaburza.
4: Wychodzimy z założenia, że jak dzieciaki są w szkole, to mają budować te relacje, komunikację interpersonalną między sobą, a nie siedzieć w komunikatorach.
0: Dodaje pedagog szkolny Alicja Pol. Pedagodzy przyznają zgodnie, że mimo iż w wielu szkołach zakazy używania telefonów istniały już wcześniej, to jednak odgórny rządowy zakaz robi na dzieciach większe wrażenie.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: 9 meczów, 9 zwycięstw. Skoro piłkarska kadra nas z wynikami nie rozpieszcza, to cieszą wyniki młodzieżowej reprezentacji, która ma komplet punktów w eliminacjach do Mistrzostw Europy. A obecny trener młodzieżówki Jerzy Brzęczek jest coraz głośniej wymieniany jako główny faworyt do zastąpienia Jana Urbana.
5: Zawsze podchodzę do zawodników na zasadzie, że ta szklanka jest do połowy pełna, nie do połowy pusta. Zawodnicy, którzy mają dużą jakość, w mojej ocenie, a mają jakiś trudny okres, no żal jest, żeby im nie pomóc.
0: Brzęczek już był raz selekcjonerem kadry, ale został zwolniony, bo nikomu nie podobał się jego styl. Do wyników nie można się było przyczepić. To odwrotna sytuacja od aktualnej pod wodzą Jana Urbana.
6: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej. Od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 200 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
0: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina.

Ja też jestem kobietą. Dzień dobry wszystkim. Przy mikrofonie Jutyda Exner. Będę z wami do godziny prawie 18. Dzisiaj jest pierwszy dzień października, a tak pięknie śpiewa na naszej antenie oczywiście Edyta Kurniak. 22 minuty po godzinie 12. Za chwilę powiem, co będzie dzisiaj na naszej tapecie, jeśli chodzi o audycję. Na razie zostajemy przy muzyce. To Edyta Kurniak, a teraz Kasia Kowalska.

Ania Rusowicz na antenie Radio Rodzina, 33 minuty po godzinie 12, a przy mikrofonie Edyta Exner. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim. Teraz powiem, co w audycji Dziś w Kościele, która na naszej antenie o godzinie 13.10 przygotuje ją Ilona Baran, ją poprowadzi. To będzie rozmowa z księdzem Bogdanem Giemzą, który opowie o koncercie, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 4 października. On da nazwie Głębia Matczynego Bólu. To koncert Dominiki Zamary i artystów z Włoch, która otwiera tegoroczne uroczystości ku czci świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Opowie także o nadchodzących wydarzeniach w ramach obchodów jadwiżańskich, m.in. pielgrzymce do sanktuarium świętej Jadwigi w Trzebnicy. Zapraszamy o godzinie 13.10. Dziś w Kościele. Show is hot out here. No, I don't mind though.

To The Drums na antenie Radia Rodzina. 20 minut pozostało do godziny 13 i do godziny 13 macie szansę zdobyć taki całodzienny bilet, całodniowy, rodzinny do aquaparku, aby wspólnie pobawić się tam rodzinnie właśnie w tej strefie rekreacyjnej. Jeśli chcecie się wybrać, wystarczy do nas zadzwonić 71 322 2022 lub napisać 71 48. Zaczynamy od słowa rodzina i zaglądam dzisiaj do kalendarza świąt nietypowych. Mamy tam dużo bardzo ciekawych dni, bo dziś Światowy Dzień Ptaków, Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, Dzień Pracowników Ochrony Zdrowia czy Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. Chciałam od tego jakoś się odbić. Mamy Międzynarodowy Dzień Muzyki, to chyba najbardziej nam tutaj radiowo zagra, więc może o muzyce. Może o tym, czego dzisiaj byście chętnie posłuchali i z kim wybierzecie się do aquaparku? Takie dwa pytania w jednym SMS-ie. 71 48, zaczynamy od słowa rodzina, albo telefon 71 322 2022. Powiedziałam, że mam tutaj dwa zestawy, bo to tak naprawdę nie tylko bilet do aquaparku, ale w skład zestawu wchodzi właśnie rodzinny bilet do aquaparku, kubek, taki przypominający trochę dawne kubki stołówkowe, ale pięknie ozdobiony właśnie z logo Aquaparku Wrocławskiego i jeszcze dodatkowo gra Piotruś, żeby sobie właśnie dopełnić ten dzień pełen relaksu i zabawy, w którym właśnie wybierzecie się do aquaparku. Zaproszenia czekają, bilety, a właściwie całe zestawy, dwa dla dwóch osób, które do nas napiszą albo do nas zadzwonią.

0: Para pa, pa, pa, pa, pa. A ze mną już jest nasza słuchaczka Ania. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Tak, dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Pani Aniu, wybierze się pani do aquaparku, kogo zabiera ze sobą? Całą rodzinę?
1: Zabiorę męża i dzieci nastoletnie, tak, bardzo.
0: Może kilka słów, jak mają na imię pani dzieci, twoje dzieci?
1: Julia i Sebastian.
0: Julia, Sebastian, ile mają lat?
1: No, już są nastoletnie.
0: Takie całkiem, całkiem duże.
1: Nie będę zdradzać.
0: Dobrze, dobrze. Czyli u was intensywnie, bo na pewno rozpoczął się rok szkolny, ale prawie miesiąc za nami, więc już pewnie jakieś takie troszeczkę się oswoiliście z tym. No i dobrze, życzymy wam dobrego relaksu w najbliższym czasie. W skład tego zestawu wchodzi też gra Piotruś, żeby sobie pograć razem. No i kubeczek. Pozdrawiamy kogoś?
1: Dziękujemy bardzo, pozdrawiam oczywiście moją rodzinę i wszystkich znajomych, którzy mnie słyszą i całe Radio Rodzina.
0: Bardzo dziękuję. Proszę nie rozłączać, zostać ze mną za chwilkę, ja przekażę, jak odebrać prezent. Dziękuję.

0: Dane Polaków nie krążą po sieci, uspokaja minister cyfryzacji. Nie milkną komentarze po przyznaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Linie lotnicze zaczynają przerzucać na pasażerów koszty drogiego paliwa. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Nie mamy informacji, by dane osobowe Polaków po ostatnich cyberatakach zostały upublicznione albo sprzedawane w internecie, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. We wtorek firma Fakturownia padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji My Doctor i Medyk.
1: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK. Wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne i dzisiaj te dane są zabezpieczone.
0: Mówi minister Gawkowski, nie wiadomo jeszcze, kto stoi za ostatnimi cyberatakami. Emocje po wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego już nieco opadły, ale komentarze nie cichną. Przedstawiciele koalicji rządzącej są zdania, że Romanowski, ukrywający się od miesięcy przed polskim wymiarem sprawiedliwości, takiej ochrony nie powinien dostać. Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej zwraca też uwagę na postawę sędziego, który o tym decydował.
2: Powinien odpowiedzieć dyscyplinarnie jak najszybciej, dlatego że jest artykuł, który mówi jasno, że musi być zgoda prokuratury, żeby taki list żelazny wystawić.
0: W tej sytuacji, jak przypomina, prokuratura była na nie, a list żelazny i tak został wydany. Śledczy mają 7 dni na złożenie zażalenia, przepisy nie określają natomiast, w jakim terminie sąd powinien je rozpoznać.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Linie lotnicze zaczynają przerzucać na pasażerów koszty drogiego paliwa. Przewoźnikom kończą się kontrakty na tańsze paliwo. Na razie, jak mówi Mariusz Piotrowski, ekspert rynku lotniczego portalu Fly for Free, linie w ramach oszczędności tną siatki połączeń. A kiedy możemy spodziewać się podwyżek cen biletów?
4: Wzrosty zaczniemy pewnie widzieć na początku przyszłego roku, jeżeli chodzi o te ceny biletów na przyszłoroczny sezon letni, czyli powiedzmy naloty od końca kwietnia, maja.
0: Część linii może szukać pieniędzy gdzie indziej, dodaje ekspert.
4: Może to wyglądać tak, że Ryanair i Wizz Air będą być może chciały utrzymać te bazowe ceny biletów na niskim poziomie, a jednocześnie mocniej podnieść te usługi dodatkowe, czyli duży bagaż podręczny, pierwszeństwo wejścia na pokład, wybór miejsca w samolocie.
0: Bo na tych dodatkowych opłatach tanie linie osiągają nawet połowę swoich przychodów. Bielski Szpital sięga po technologię, która ułatwi i przyspieszy leczenie arytmii. W Wojewódzkim Szpitalu w Bielsku-Białej rozpoczęto zabiegi ablacji z wykorzystaniem systemu Apera i unikalnego cewnika Sfer 9. Pozwala on na jednoczesne mapowanie aktywności elektrycznej serca i wykonywanie ablacji, informuje Anna Szafrańska, rzecznik prasowa lecznicy.
5: W trakcie zabiegu może specjalista korzystać z dwóch rodzajów energii. Elektroporacji, to jest użycie krótkich impulsów pola elektrycznego o wysokim napięciu, oraz energii o częstotliwości radiowej. Lekarz więc nie musi wymieniać narzędzi w trakcie zabiegu. To znacznie skraca czas trwania procedury i zwiększa bezpieczeństwo pacjenta.
0: Nowoczesny system znajduje się w pracowni elektrofizjologii i elektrostymulacji serca.
6: Cztery minuty po godzinie 13. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. Aktualnie 22 stopni, pochmurno, natomiast z dużymi przejaśnieniami, wieje wiatr z prędkością do 19 km na godzinę i to już prawie temperatura maksymalna. W dniu dzisiejszym mają być 24 stopnie około godziny 15. Potem temperatura będzie już powoli spadać, ale wygląda na to, że to kolejny słoneczny, piękny dzień. Jesień pokazuje się z tej dobrej strony.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książki nawiązujące do życia i nauczania nowego błogosławionego, arcybiskupa Fultona Johna Sheena. Arcybiskup Sheen o prawdach wiary mówił prosto i obrazowo, łącząc je z zagadnieniami z zakresu psychologii i psychiatrii, filozofii i nauk społecznych. Śledził bieżące wydarzenia. Wielki kryzys, II wojna światowa, zimna wojna, żelazna kurtyna i niezwykle umiejętnie komentował rzeczywistość w świetle Ewangelii. Książka zatytułowana Miłość, która czeka na Ciebie, dostępna jest we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. W księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na nowy rok katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze, archidiecezji, nauczyciela i inne. Reklama.
3: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: 6 minut po godzinie 13 przy mikrofonie Judyta Exner z wami do godziny 17.30 do 18. Teraz na naszej antenie audycja Dziś w Kościele już za kilka minut, ale zanim jeszcze trochę muzyki. Dziś, przypominam, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzyki u nas na okrągło.

0: Kościele.
1: Gościem audycji Dziś w Kościele będzie ksiądz profesor Bogdan Giemza. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Witam serdecznie.
1: I porozmawiamy sobie o pięknych obchodach jadwiżańskich, ale także o koncercie Dominiki Zamary i artystów z Włoch, a także obecności pielgrzymów w sanktuarium świętej Jadwigi w Trzebnicy. To zaczniemy od koncertu Głębia Matczynego Bólu. Jest to bardzo mocny i poruszający tytuł. Skąd wziął się pomysł na zatytułowanie tak tegorocznego koncertu w sanktuarium?
2: Najkrócej mówiąc, podwójny tytuł, bo od początku, jak już było wiadomo, że będzie wykonywany utwór Stabat Mater Bergolesiego, czyli stała matka boleściwa czy bolesna, to jest jeden jakby klucz, jeden trop, a drugi, tak sobie pomyślałem właśnie zastanawiając się nad tytułem, że również i życie świętej Jadwigi też było naznaczone świętością, ale też było naznaczone cierpieniem, bólem. Stąd też taki tytuł.
1: Utwór napisany w XVIII wieku nadal mocno przemawia do współczesnego człowieka. Co sprawia?
2: Wiele elementów, bo to trzeba by może zacząć od tego, że to jest utwór średniowieczny, napisany w XIII wieku. Gdy chodzi o autorów, tutaj różnie się podaje. To jest inna kwestia. Natomiast praktycznie od początku ten utwór 20-wierszowy, no jakoś tak jego treść opisująca boleść Matki Bożej stojącej pod krzyżem swojego Syna Jezusa Chrystusa sprawiła, że gdy chodzi o muzykę, no chyba nie ma jakiegoś kompozytora światowej sławy, który by nie skomponował muzyki do tego utworu. Natomiast jeśli byśmy sięgnęli do samego tekstu, ale też do tego przesłania, no że ból nie jest tylko cierpienie, tylko związane tutaj wprost z Marią, o czym jest ten utwór, ale no jest jakby wpisane w życie człowieka i to jest, można powiedzieć, ponadchrześcijańskie, czy, że no jest to, cierpienie jest czymś, takim elementem w życiu każdego człowieka. To może nieraz cierpienie fizyczne, nieraz cierpienie duchowe.
1: Tegoroczny koncert ma być dedykowany osobom, które przeżywają cierpienie i ból swoich bliskich. Czy ta muzyka sakralna może być w takich chwilach taką formą pocieszenia albo tak modlitwy?
2: Utwór jakby z natury ma z jednej strony, no jest to utwór muzyczny, więc no ktoś, kto jest, że tak powiem, melomanem, może od tej strony tylko odczytywać go. Ale też no, z racji swojej treści i muzyki jest też takim zaproszeniem do modlitwy, nawet takiej, niektórzy mówią, modlitwy kontemplacyjnej. I stąd też, tak jak pani powiedziała, jest to zainteresowanie tym utworem, można powiedzieć, ponadczasowe i nie tylko związane z wyznaniem, z wiarą katolicką, czy w ogóle z chrześcijaństwem, ale no, można powiedzieć, ogólnoludzkie.
1: Koncert odbywa się w pięknym miejscu, w sanktuarium świętej Jadwigi. Jak ważne jest dla księdza to miejsce?
2: To jest z kilku powodów, gdy chodzi o sanktuarium. Aktualnie jestem już 16 rok, posługuję w tym miejscu.
1: To każdy zakamarek zna.
2: Tak. To jest też, to było moje pierwsze miejsce posługi po święceniach kapłańskich, więc to powrót jest. I jakoś od początku, zwłaszcza może teraz, kiedy trochę w innej roli wróciłem do tego sanktuarium, więc to jest kwestia samego sanktuarium, osoby świętej Jadwigi, no i tego przesłania, które niesie sanktuarium. Właśnie ten koncert jest też takim elementem obecności kultury, modlitwy, ale to, co mówią dokumenty Kościoła na temat roli sanktuarium, to z jednej strony w pierwszej kolejności, wiadomo, chodzi o modlitwę, głoszenie Bożego Słowa, posługę sakramentów, ale dokumenty zwracają uwagę też, że sanktuarium widzą być miejscem promocji kultury i to takiej kultury, powiedzielibyśmy, przez duże K.
1: To powiedzmy coś o artystkach.
2: Więc będzie tym razem, bo to jest już, dodam, kolejny koncert organizowany w Bazylice. Oczywiście wcześniej też były, bo trzeba mieć na uwadze, że już od prawie 30 lat odbywa się Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Trzebnicy. Natomiast te koncerty to są jednorazowe, można powiedzieć, wydarzenie w ciągu roku. I praktycznie rozpoczęliśmy je organizować w 2019 roku i każdego roku jest taki koncert i to i utwory, ale i artyści, którzy nie są przypadkowi. Zacznę od tutaj Polki, która właściwie więcej mieszka we Włoszech i też, można powiedzieć, jest artystką światowych scen. Chodzi o Dominikę Zamarę, wrocławiankę, ale tak jak wspomniałem, no, jej talent szczególnie rozwinął się, kiedy otrzymała stypendium naukowe w czasie studiów w Akademii Muzycznej tu we Wrocławiu i tam rozwinęła swój głos, no swoją też osobowość. No więc no dzięki tej też Dominice Zamarze jest to, że każdego roku są artyści, no nazwijmy z górnej półki. No w tym roku są z Włoch, ale też i z innych krajów byli, bo był dyrygent i ze Stanów Zjednoczonych, był też śpiewak, tenor z Kuby. Więc tutaj ten obszar, że tak powiem, się poszerza. Także myślę, to jest Dominika Zamara, sopranistka. Drugą też solistką będzie Marcella Parziale, mezzosopran z Włoch. I będzie też towarzyszyć od strony muzycznej orkiestra z Włoch. To jest orkiestra z Akademii di Santa Sofia z Benevento.
1: Koncert otwiera tegoroczne uroczystości odpustowe ku czci świętej Jadwigi. Święta Jadwiga jest patronką Trzebnicy. Jakie znaczenie ma dziś jej przykład, szczególnie w kontekście właśnie rodziny, życia i troski o drugiego człowieka?
2: Przykład i świętej Jadwigi, ale w ogóle świętych, to co kiedyś powiedział święty Jan Paweł II, że no, święci się, można powiedzieć, nie starzeją, że ich przykład jest wciąż aktualny. Ja powiem tak, dla mnie samego, jak studiuję czy życiorys, czy powiedzmy rozwój kultu świętej Jadwigi, to jest to pewien fenomen, no bo to ponad 800 lat temu już żyła, bo przypomnę, że zmarła w 1243 roku. Natomiast jej, powiedzmy, styl życia, jej też szczególnie takie i świętość, ale nachylenie w trosce o ubogich, w trosce też o rodzinę, bo tutaj warto przypomnieć chociażby słowa Jana Pawła II, wypowiedziane we Wrocławiu w 1983 roku. To była pierwsza pielgrzymka, pierwszy raz jako papież był we Wrocławiu i no, mówił o domu henrykowskim i domu świętej Jadwigi, wskazując na Henryka Pobożnego, że no, to nie przypadek jego też i świętości życia, ale i też umiłowania ojczyzny, no, oddanie życia w bitwie pod Legnicą. Dodam może jeszcze taką interesującą kwestię, że święta Jadwiga jest nie tylko patronką Trzebnicy czy Dolnego Śląska, czy też bardzo popularna jest w Bawarii, w Niemczech, ale jest popularna na całym świecie. Kościoły pod wezwaniem świętej Jadwigi są dosłownie na całym świecie. Mało tego, w Brazylii, w São Paulo jest sanktuarium świętej Jadwigi. I no, w ostatnich latach mamy chociażby prośby o relikwie świętej Jadwigi z krajów właśnie Ameryki Południowej, Brazylia, Panama, Wenezuela i to dla mnie są takie wzruszające motywacje, które przedstawiają proszący, to są najczęściej albo proboszczowie, albo biskupi, że właśnie jako patronka potrzebujących, patronka ubogich, podkreślając, że na przykład to są kościoły, które dzisiaj powstają, czyli nie 800 lat temu, ale dzisiaj, i no, gdzie mamy Amerykę, a gdzie mamy Polskę.

0: Kościele.
1: Rozpoczynają się obchody jadwiżańskie. Co jest najważniejszym takim przesłaniem tegorocznych obchodów i tegorocznych uroczystości?
2: Mottem tegorocznych uroczystości są słowa światło w mroku obojętności. Tak przynajmniej to jest sformułowane tak bardzo krótko. I może pozwolę sobie sięgnąć do bulli kanonizacyjnej, bo to jest bardzo wymowne, bo to pokazuje, że to hasło, znaczy życie świętej Jadwigi jest wciąż aktualne. I też bardzo wymowne słowa, które zawarte zostały w bulli kanonizacyjnej Klemensa IV, przypomnę, to jest rok 1267, gdzie między innymi znajdujemy takie słowa. Cieszy się wielce Kościół, kochająca Matka wszystkich wiernych, mając wydobyć płynącą z głębi serca nową, radosną pieśń chwały. A to dlatego, że okazuje się, iż w świecie chylącym się ku wieczorowi odnalazł niczym bezcenną perłę, niewiastę dzielną. I dalej pisze papież w tym dokumencie kanonizacyjnym, że jakby nie godzi się, żeby taka perła była, tak ewangelicznie mówiąc, schowana pod korcem. Czyli dzisiaj też mamy też powody do jakichś obaw, do lęku i też niektórzy podkreślają taki trochę, jak bym powiedział, katastroficzny obraz świata. Wojny toczące się chociażby za naszą wschodnią ścianą czy gdzieś indziej. I też w tym klimacie sięgamy do świętej Jadwigi jako orędowniczki. Też tutaj osobne zagadnienie to jest kwestia jako patronki pojednania i pokoju.
1: Tak jak ksiądz profesor powiedział, cytując świętego Jana Pawła II, że te słowa, to życie jest aktualne, pomimo tego, że to było 800 lat temu.
2: Tak, można powiedzieć, że święci się nie starzeją. Jest też taka powieść biograficzna świętej Jadwigi, autorstwa Waltera Niga, szwajcarskiego pisarza. Dla mnie jedna z najlepszych powieści, czy w ogóle powiedzmy takich biografii świętej Jadwigi, nie ujmując nic takim naukowym, gdzie on właśnie w taki bardzo ujmujący sposób, nawiązując chociażby do tego, jak jest przedstawiana w ikonografii świętej Jadwiga, najczęściej z kościołem, z figurką Matki Bożej i albo z wyciągniętym

0: chociaż to wszystko też jakby wprowadza, to są w dniach 16, 17 i 18 października. 16 to wiadomo uroczystość liturgiczna świętej Jadwigi i wtedy przewidziane są między innymi pielgrzymka chorych i pielgrzymka trzebnicza. To już od kilku lat jest taka praktyka, że wieczorna msza święta jest połączona z pielgrzymką, co prawda bardzo krótką, bo z rynku do bazyliki, ale to jest też taki element bardzo istotny dla mieszkańców Trzebnicy i gminy. I to mamy piątek, 16 października. 17 października to jest w sobotę.
1: Cały Dolny Śląsk wtedy przyjdzie.
0: Tak, wtedy jest przewidziana pielgrzymka kobiet. No jako patronki też, no kobiet, patronki, no jako niewiasty, jako, która przeżyła jako matka, wdowa, też i radości, i bóle. I jest przewidziana, jak już pani nadmieniła, że przychodzi prawie cały Dolny Śląsk, bo jest przewidziana pierwsza pielgrzymka z Wrocławia do Trzebnicy. I ja porównuję trochę w skali ogólnopolskiej. To jest pewien fenomen. W czasie studiów chodziłem między innymi z Lublina do Wąwolnicy, tam sanktuarium maryjne. No więc no, szła grupka nas. Natomiast tutaj przychodzi kilkanaście tysięcy pielgrzymów. To jest i no, z czego się ogromnie cieszymy. I centralne uroczystości są przewidziane w niedzielę 18 października, który będzie przewodniczył biskup Marek Mędyk ze Świdnicy.
1: Co według księdza przyciąga ludzi do tego sanktuarium?
0: Myślę, że jest kilka takich spraw, które sprawiają. Dla jednych to będzie, zacznę może od tego, co jest trochę jakby dalej, ale sztuka. Już nieraz, kiedy z kimś tam wchodziłem do bazyliki, to pierwszy raz, to taki głęboki oddech i takie, no, taki zachwyt, ja bym powiedział, tym pięknem sztuki, która przez lata czy przez wieki no, powstawała i dzisiaj cieszy. Ale też ja to nazywam, że to miejsce, że można powiedzieć więcej. Każdy kamień jest omodlony. Kiedyś pamiętam, ktoś już teraz nie przypomnę sobie dokładnie, ale przesłanie było, że jeden z kaznodziejów, jeden z biskupów mówił, że właśnie tutaj no, każdy ma swoje miejsce gdzieś tam, z aktualnych czy z przychodzących, ale że no, praktycznie, no, proszę sobie wyobrazić, ponad 8 wieków, no ile tam było, przeszło ludzi modlących. W jakiś sposób to oddaje też, w nawie głównej jest cykl obrazów Michaela Winmana, przedstawiający może nie całe życiorys, ale wybrane sceny z życia świętej Jadwigi. I to jest, no, idąc przez tą bazylikę, a jest 80 metrów czy nawet obłożone, patrząc, no, przypomina się jakby żywo właśnie postać świętej Jadwigi. Nawet jest to miejsce zaznaczone, to, o którym mówi tradycja też, że Pan Jezus pobłogosławił świętej Jadwidze na modlitwie, że no, podpatrywano ją, no tak jak apostołowie, kiedy widzieli Jezusa modlącego się, mówią: Panie, naucz nas modlić się. Tak samo tutaj no, podpatrywano, skąd czerpie taką siłę, no bo przecież tak jak tylko nadmieniłem, że przecież tylko jedno dziecko, Gertruda, córka, która była księią w opactwie cysterek, przeżyła, reszta dzieci zmarła albo zginęła, jak Henryk Pobożny pod Legnicą. Myślę, że ja tak obserwuję przez te lata tych, którzy przychodzą. No drzwi bazyliki są przez cały dzień od rana do wieczora późnego otwarte. I proszę mi wierzyć, że rzadko się mi zdarza, żebym wszedł do bazyliki, żeby nikogo nie było. Zwykle albo ktoś jest na modlitwie, albo ktoś chodzi, ogląda, bo też może chodzi oglądać, też się modlić. No wiadomo, że nikt tego nie eksponuje, ale właśnie są takie dni, kiedy no, jest tych pielgrzymów więcej, bo czy całej grupy. Także ja najbardziej zapraszam, jak ktoś jeszcze nie był, posmakować, zobaczyć.
1: I poznać świętą Jadwigę.
0: Tak.
1: O koncercie Głębia Matczynego Bólu, który już w najbliższą niedzielę 4 października, a także o obchodach jadwiżańskich i pielgrzymce pieszej do Trzebnicy opowiadał ksiądz profesor Bogdan Giemza. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam. Szczęść Boże.
2: Dziś w Kościele.

0: 15 minut pozostało do godziny 14, ponad lekko 15 minut. Rozpoczął się wczoraj we Wrocławiu festiwal Miasto Mówi. To jest 14. edycja tego festiwalu, czyli można powiedzieć, że on już dobrze wpisał się w naszą tkankę miejską. I to jest festiwal w zasadzie trochę o filmach, trochę o mieście, trochę o architekturze. Poświęcony jest dokładnie filmom o mieście i architekturze. I jak mówi Kuba Żary z Wrocławskiej Fundacji Filmowej, z którym rozmawialiśmy, jest to jedyna tego typu impreza w Polsce.
1: To już 14. edycja tej imprezy, która będzie się odbywała we Wrocławiu i co ważne, to jest wciąż po tych wszystkich latach jedyny tego typu festiwal w Polsce. A kiedy mówię tego typu, to mam na myśli festiwal filmów o mieście i architekturze, czyli mówiąc w skrócie festiwal filmów, które przyglądają się temu, jak wyglądają budynki, w których funkcjonujemy i jak wyglądają nasze miasta.
0: Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem życzenia. Organizatorzy chcą nie tylko rozmawiać o problemach współczesnych miast, ale także szukać sposobów ich rozwiązywania.
1: W tym roku to hasło to życzenia, w domyśle spełnione życzenia, bo postanowiliśmy, że ta edycja będzie poświęcona takim konstruktywnym, pozytywnym planom na to, jak radzić sobie z różnymi miejskimi bolączkami, więc zastanawiamy się nad tym, jak spełniać te życzenia, które składamy naszym miastom. W tym roku pokazujemy 7 filmów i każdy z tych filmów odpowiada jednemu życzeniu, które możemy złożyć naszemu miastu. Zaczynamy od życzenia piękna, później życzymy zdrowia, później życzymy chociażby spełnienia wszystkich życzeń na finał. Każdy film to będzie inne miejskie życzenie, ale żeby nie zatrzymać się tylko na tych życzeniach właśnie, zastanawiać się będziemy wspólnie z twórcami, twórczyniami, bohaterami, bohaterkami, jak te życzenia można spełnić.
0: W programie festiwalu znalazło się 7 filmów. Każdy z nich odpowiada innemu życzeniu kierowanemu do miasta, między innymi pięknu czy zdrowiu. Po projekcjach zaplanowano rozmowy, dyskusje i wykłady z udziałem twórców oraz bohaterek i bohaterów filmów. Filmy będą prezentowane w kinie Nowe Horyzonty. Otwarcie miało miejsce wczoraj. W weekend odbędą się po 2 seanse dziennie o 16 oraz wieczorem. Miasto Mówi wyjdzie także poza sale kinowe. W Muzeum Architektury we Wrocławiu zaplanowano wystawę Czego chcieć więcej Magna Santi. Jej punktem wyjścia jest wirtualne miasto stworzone około 20 lat temu przez filipińskiego studenta architektury. Projekt miał być idealnie funkcjonującym organizmem, jednak jego mieszkańcy według założeń eksperymentu okazali się skrajnie nieszczęśliwi. Dlaczego, przekonacie się w Muzeum Architektury na wystawie Czego chcieć więcej Magna Santi. Natomiast wieczorami festiwal Miasto Mówi przeniesie się do klubu Proza. O tym, co jeszcze znalazło się w programie, mówi Kuba Żary.
1: Scena towarzyska, tutaj taka luźniejsza część naszego programu. Będziemy spotykali się w tym roku co wieczór w klubie Proza prowadzonym przez Wrocławski Dom Literatury. Będziemy tam mieli wydarzenia muzyczne, ale będziemy mieli też chociażby quizy wiedzy architektonicznej, więc to rzeczywiście takie Miasto Mówi po godzinach.
0: Kto lubi kino i pasjonuje się architekturą, to połączenie idealne. Festiwal potrwa do 4 października. Bilety są w sprzedaży, a szczegóły oraz pełen program wydarzenia na stronie internetowej festiwalu oraz na naszej stronie internetowej Radia Rodzina.

0: wszystko jest możliwe, także w to wierzymy. 5 minut pozostało do godziny 13. O 14.10 będziemy rozmawiać o filmach. Pozostajemy w tych wątkach filmowych. Tym razem będzie to festiwal filmowy Spektrum w Świdnicy, który odbędzie się 20 października, a potrwa do 25 października. Festiwal filmowy Spektrum to już 12. edycja. Joanna Panciuchin opowie o szczegółach. Na początku rozmowy zapytaliśmy o samą działalność fundacji, która odpowiada za ten festiwal, czyli o Wrocławską Fundację Filmową.
1: W nazwie zawiera się faktycznie kluczowy obszar działalności fundacji, ale tak jak mówisz, nasze flagowe projekty to Spektrum, o którym dzisiaj rozmawiamy, to festiwal filmów dokumentalnych o mieście Miasto Mówi, który już za chwilę rozpoczyna się we Wrocławiu w Nowych Horyzontach, ale to też takie projekty jak Polish Cinema for Beginners, który włącza osoby niepochodzące z Polski, a mieszkające we Wrocławiu właśnie w ten świat filmowy, pozwala im kulturę filmową również od środka zobaczyć, bo to osoby, które mieszkają we Wrocławiu, a nie pochodzą z Wrocławia, organizują te wydarzenia, wybierają filmy, które chcą oglądać. Naszą specjalnością są takie projekty, takie wydarzenia, które włączają do filmu. Nie pozostajemy tylko na takim poziomie biernego odbioru filmów. Bardzo często zapraszamy różne grupy mniejszościowe do współorganizowania wydarzeń, do uczestnictwa w warsztatach, do tworzenia własnych filmów, więc staramy się tworzyć takie projekty, które są blisko ludzi i razem z ludźmi są tworzone.
0: Temat tegorocznej edycji festiwalu to Staging the Truth, udając prawdę.
1: Tegoroczny temat to Staging the Truth, czyli udając prawdę. Zastanawiamy się nad tym, czy z ekranu mówi do nas prawda, czy może to my ją wytwarzamy, które znaczenia filmów są prawdziwe, czy w ogóle takie istnieją, czy każdy z nas patrzy na bohaterów, na scenariusz zupełnie inaczej. Często dotykamy też w wybranych filmach do programu tego tematu w sposób bezpośredni, czyli pokazujemy takich bohaterów, którzy próbują coś udają właśnie, czasem dosłownie, tak jak w Cudzych rzeczach, które otworzą nasz festiwal, i zastanawiamy się właśnie nad tym, kto tę prawdę wytwarza.
0: Więcej po godzinie 14.10 na antenie Radia Rodzina. Zapraszam gorąco, bądźcie z nami.

0: Hi, this is Krista Berg, and you're listening to Radio Regina.
1: Póki wiosna przychodzi, odchodzi, przychodzi, odchodzi i wraca.
2: To Staszek Sojka. Pięknie się kłaniam i pozdrawiam wszystkich słuchających Radia Rodzina.
1: Życie to krótki sen.

0: Ojciec zamordowanej Mai z Mławy obawia się o swoje życie. Ceny paliwa rosną i straszą kierowców przy dystrybutorach. Ostatnie szlify naszej kadry przed jutrzejszym meczem z Rumunią. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Ojciec brutalnie zamordowanej Mai z Mławy drży o siebie i swoją rodzinę. Dziś on i jego pełnomocnicy spotkali się z przedstawicielami prokuratury krajowej w sprawie śledztwa dotyczącego zlecenia jego zabójstwa. Miała je zlecić matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo Mai. Śledztwo zostało wszczęte tydzień temu, jak dotąd nikt nie usłyszał w nim zarzutów.
1: Chronić rodzinę. Syna najbardziej, żonę, posesję, siebie, bo tak naprawdę nie wiem, co mnie spotka za rogiem.
0: Mówi Jarosław Kowalski, dodając, że ochrona policji sprowadza się jedynie do codziennych odwiedzin radiowozu pod jego domem. Matka Bartosza G. usłyszała jedynie zarzut naruszenia nietykalności funkcjonariusza policji i jego znieważenia i po przesłuchaniu została zwolniona do domu. Diesel powyżej 9 zł, a benzyna powyżej 8 zł za litr. Takie ceny straszą kierowców przy dystrybutorach i choć prosi się o coś optymistycznego, zdaniem analityków, to nie koniec podwyżek. W najbliższych dniach ceny pójdą w górę o co najmniej kilka groszy na litrze, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
2: Na razie jeszcze gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy, że w razie ewentualnych podwyżek to 10 zł jest zupełnie osiągalne, gdyby konflikt eskalował.
0: W górę poszły też ceny autogazu, teraz średnia cena to 3,22 zł.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Katowice i Ostrawa zacieśniają współpracę, stworzą wspólny plan dla pogranicza. Przedstawiciele obu miast podpisali memorandum o współpracy obejmujące m.in. transport, gospodarkę, inwestycje, energetykę, naukę oraz transformację terenów poprzemysłowych. O szczegółach Joanna Wyleżał.
4: Choć Katowice i Ostrawę dzieli niespełna 100 kilometrów i granica państwowa oba miasta łączy podobna historia przemysłowa i położenie na terenie historycznego Górnego Śląska. Prezydent Katowic Marcin Krupa podkreśla, że właśnie ta bliskość jest impulsem do budowania transgranicznych mostów współpracy, a memorandum zakłada także możliwości powoływania grup roboczych i eksperckich oraz przygotowania wspólnych projektów. Oba miasta tworzą naturalnie powiązany obszar, którego przyszłość chcą odtąd planować wspólnie.
0: Samorządy deklarują, że chcą przede wszystkim lepiej wykorzystać swoje sąsiedztwo i przekuć je w konkretne projekty rozwojowe.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Nasi piłkarze trenują przed jutrzejszym meczem z Rumunią w ramach Ligi Narodów w Warszawie. Pracy jest sporo, bo kadra ma problemy. Pokazują to wyniki. Biało-czerwoni nie wygrali 5 ostatnich spotkań i zaczęły pojawiać się głosy, które domagają się głowy selekcjonera.
5: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś. A my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół.
0: Mówił trener Jan Urban o tym, że jutrzejszy mecz może przynieść dymisję trenera Polski lub Rumunii, spekulują rumuńskie media.
6: Cztery minuty po godzinie 14. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Dzisiaj piękny, słoneczny dzień na Dolnym Śląsku, aczkolwiek chmur także jest sporo na niebie. We Wrocławiu aktualnie 23 stopnie, będzie cieplej tylko jeszcze o 1 stopień i to całkiem wysoka temperatura, trzeba przyznać, jak na pierwszy dzień października. Powoli będzie już spadać. Wieje wiatr z prędkością do 20 km na godzinę. Dzisiaj bez opadów deszczu, mimo rosnącej wilgotności powietrza.
3: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Przy mikrofonie Judyta Exner. Mamy już 5 minut po godzinie 14. Zapowiada się bardzo słoneczny dzień. Mimo tych chmur wygląda słońce i wpada tutaj właśnie do naszego studia na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, skąd dla Was nadajemy. Za chwilę będziemy się bardzo, bardzo uśmiechać razem z zespołem Pogodno, który na naszej antenie wybrzmi, a później, chwilę później, po godzinie 14.10 zapraszam Was na rozmowę z Joanną Pandziuchin o zbliżającym się festiwalu Spektrum, festiwalu filmowym w Świdnicy.

0: A przy mikrofonie Judyta Exner, ze mną w studiu Joanna Panciuchin. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z Wrocławskiej Fundacji Filmowej i porozmawiamy o już 12. festiwalu filmowym Spektrum, który odbędzie się z końcem października w Świdnicy. Ale zanim o festiwalu, chciałam zapytać o samą Wrocławską Fundację Filmową. Jest z Wrocławia, zajmuje się filmem, ale co jeszcze? Macie kilka takich stałych punktów, jeśli chodzi o działalność fundacji. Przybliżmy ją naszym słuchaczom.
1: W nazwie zawiera się faktycznie kluczowy obszar działalności fundacji, ale tak jak mówisz, nasze flagowe projekty to Spektrum, o którym dzisiaj rozmawiamy, to festiwal filmów dokumentalnych o mieście Miasto Mówi, który już za chwilę rozpoczyna się we Wrocławiu w Nowych Horyzontach, ale to też takie projekty jak Polish Cinema for Beginners, który włącza osoby niepochodzące z Polski, a mieszkające we Wrocławiu właśnie w ten świat filmowy, pozwala im kulturę filmową również od środka zobaczyć, bo to osoby, które mieszkają we Wrocławiu, a nie pochodzą z Wrocławia, organizują te wydarzenia, wybierają filmy, które chcą oglądać. Naszą specjalnością są takie projekty, takie wydarzenia, które włączają do filmu. Nie pozostajemy tylko na takim poziomie biernego odbioru filmów. Bardzo często zapraszamy różne grupy mniejszościowe do współorganizowania wydarzeń, do uczestnictwa w warsztatach, do tworzenia własnych filmów, więc staramy się tworzyć takie projekty, które są blisko ludzi i razem z ludźmi są tworzone.
0: To już 12. edycja festiwalu Spektrum. On na dobre chyba się wpisał, jeśli chodzi o Świdnicę i świadomość świdniczan. Jak sama miejscowość jakby współpracuje z wami, tworząc ten festiwal? Bo mówisz o tym, że współtworzy go wiele różnych osób.
1: W Świdnicy współpracujemy przede wszystkim ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury. To druga bardzo silna noga festiwalu filmowego Spektrum, która właśnie pozwala nam się w Świdnicy zakorzenić. Mieszkańcy i mieszkanki są już bardzo przyzwyczajone do tej październikowej daty lokalnego święta kina, a my też jesteśmy bardzo uważni na to, żeby nie pojawiać się w Świdnicy tylko i wyłącznie raz do roku. Jesteśmy w Świdnicy przez cały rok z dyskusyjnym klubem filmowym, a latem przenosimy się na płytę świdnickiego rynku i tam organizujemy kino letnie, więc Spektrum zakorzeniło się i w Świdnicy, i w październiku, i w takiej całorocznej działalności kinowej.
0: Są stali bywalcy, których rozpoznajecie z roku na rok?
1: Zdecydowanie tak. Oni rozpoznają nas, my rozpoznajemy ich i bardzo nas to cieszy, bo przez te 12 edycji festiwal ciągle się zmienia. Staramy dopasowywać się do tego, co nowego dzieje się w kinie, co nowego dzieje się na innych festiwalach filmowych, żeby jak najfajniejszą jakość do Świdnicy przywozić, a stali odbiorcy są dla nas jakimś takim punktem zaczepienia, z którymi też możemy często porozmawiać o tym, jak nam idzie.
0: Powiedzmy w takim razie o tegorocznej edycji, bo już 20 października rozpocznie się Spektrum, 12. edycja. Jaki jest tegoroczny temat? Jak wygląda program?
1: Tegoroczny temat to Staging the Truth, czyli udając prawdę. Zastanawiamy się nad tym, czy z ekranu mówi do nas prawda, czy może to my ją wytwarzamy, które znaczenia filmów są prawdziwe, czy w ogóle takie istnieją, czy każdy z nas patrzy na bohaterów, na scenariusz zupełnie inaczej. Często dotykamy też w wybranych filmach do programu tego tematu w sposób bezpośredni, czyli pokazujemy takich bohaterów, którzy próbują coś udają właśnie, czasem dosłownie, tak jak w Cudzych rzeczach, które otworzą nasz festiwal. I zastanawiamy się właśnie nad tym, kto tę prawdę wytwarza.
0: Mówisz o tym, że nie pozostawiacie widzów jedynie z filmami, że będzie także dyskusja. Podejrzewam, że także jakieś może warsztaty, może spotkania dla najmłodszych, bo ja zawsze o to pytam.
1: Tak, mamy i spotkania z twórcami, gdzie możemy i słuchać, i zadawać pytania. Mamy też weekendową sekcję Spektrum Dzieciom, gdzie dzieciaki z rodzicami spotykają się nie tylko z filmem, ale też z edukatorką, która przygotowuje ich do seansu. Mamy też nadchodzące warsztaty dla polsko-niemieckiej młodzieży z tworzenia swoich własnych recenzji filmowych właśnie w formach wideo, więc będzie sporo się działo.
0: Teraz zagłębimy się nieco w program. Mniej więcej już usłyszeliśmy, jaki jest temat tegorocznej edycji, to już 12. Jak działa także Wrocławska Fundacja Filmowa. A teraz może krótko o kilku pozycjach, które naprawdę są warte zobaczenia, przynajmniej nie przeoczenia.
1: Sercem festiwalu jest sekcja Spektrum. To taka nasza najbardziej tradycyjna sekcja, w której zawsze staramy pokazywać się takie filmy, które już gdzieś zostały docenione. W związku z tym na Spektrum można zupełnie przedpremierowo obejrzeć tytuły, które królowały w Cannes, królowały na Sundance i na innych istotnych europejskich festiwalach, ale też takie, które na przykład wrocławska publiczność może znać z Nowych Horyzontów. I tutaj chociażby pojawia nam się wątek filmu Daleko od brzegu albo filmu Hamaguchiego najnowszego, czyli twórcy Drive My Car, takiego kina bardziej, powiedzmy, medytacyjnego. Czyli Spektrum to taka okazja, żeby nadrobić ewentualnie to, czego nie widziało się na Nowych Horyzontach, ale jednocześnie zobaczyć to zdecydowanie wcześniej, niż wejdzie do kina. Natomiast to, co jest bardzo dla nas istotne i myślę, że ciekawe również dla widzów i widzek, to konkurs 1-2. To jest konkurs, który na Spektrum dedykujemy debiutom i tak zwanym filmom drugim, czyli takim filmowcom, którzy dopiero zaczynają swoją drogę. I tutaj mamy tytuły, które są zarówno zagraniczne, jak i polskie. I na przykład pojawia się w tej selekcji film Flesh and Fuel, który zabiera nas do świata kierowców ciężarówek jeżdżących po Europie, ale nie jest to film o bezdrożach i o trudnym życiu tirowców tak zwanych, chociaż i to się pojawia, jest to historia miłości między właśnie tymi kierowcami, czyli odkrywamy taki świat, do którego zazwyczaj w ogóle nie mamy dostępu i tutaj fajna okazja do spotkania z twórcami. Odwiedzi nas Julian Świerzewski, odtwórca głównej męskiej roli w tym filmie. Wracając jeszcze do sekcji Spektrum, mamy tam na przykład pokaz Kobiety Stanu Wolnego, która przed sekundą wyjechała z Gdyni z nagrodą za najlepszy debiut filmowy, więc to też fajna okazja,
0: same świeżynki.
1: Dokładnie, spotkać się z takim kinem, polskim, które znów trochę poczeka jeszcze na premiery. Z takich może bardziej doświadczonych twórców pojawia nam się Piotr Domalewski i film Nasza Rewolucja, również pokazywany i nagradzany w Gdyni, czyli film o historii miłości państwa Kuroniów, więc zaglądamy też i do polskich historycznych wątków, ale podanych w sposób świeży i nowoczesny. Zaglądamy na Spektrum też zawsze do kina dokumentalnego i tutaj fajne bardzo zamknięcie festiwalu Kumotry w reżyserii Emilii Śniegowskiej, czyli historia dwóch pań, tych tytułowych przyjaciółek, które mają już bardzo długie doświadczenie w życiu i mieszkają na jednej z takich bardzo niewielkich wsi w rumuńskich Karpatach. Jest to wieś Polska, więc mamy do czynienia z niezwykłymi bohaterkami i też z bardzo fajnym wglądem w polską kulturę właśnie funkcjonującą jako mniejszość w Rumunii. Z dokumentów też na przykład mamy Kandydatów Śmierci, którzy królowali absolutnie na Millennium Dogs Against Gravity, czyli historia kilku chłopaków, którzy z ojcem jednego z nich, reżyserem filmowym tym samym, przez 13 lat nakręcają amatorskie horrory, a jednocześnie jest to film o niezwykłej przyjaźni na całe życie, bardzo wzruszający.
0: Czyli jest to iście spektrum różnych wariantów, różnych możliwości, różnych historii. Chyba każdy znajdzie coś dla siebie, prawda?
1: Tak, zdecydowanie tak jest. To jest festiwal trwający od wtorku do niedzieli, ale naprawdę program jest bardzo napięty i jednocześnie przez te dni można świetnie i nadrobić i zobaczyć coś, czego jeszcze w kinach nie ma.
0: Czyli mamy jeszcze jeden powód, bo na pewno jest ich wiele, by w październiku odwiedzić Świdnicę. Kto jeszcze nie był, ja przyznaję, nie miałam okazji, mimo że to po sąsiedzku, więc może właśnie to będzie ta okazja. Także dla naszych słuchaczy, przypominamy, to jest 12. edycja Festiwalu Filmowego Spektrum od 20 do 25 października w Świdnicy. Ze mną Joanna Panciuchin, odpowiedzialna za organizację tego wydarzenia z Wrocławskiej Fundacji Filmowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia w Świdnicy.

0: 33 minuty po godzinie 14. Teraz krótkie przypomnienie dzisiejszej porannej rozmowy na naszej antenie o godzinie 8.10. Rozmawialiśmy o tym, co dziś właściwie się wydarzyło, czyli mowa o rozpoczęciu roku akademickiego. To wyzwanie, ale także obawy, mówią studentki Weronika Janicka i Wiktoria Kamińska, z którymi rozmawiała Patrycja Jęczmionka. Posłuchajmy.
1: Stres jest jak co roku, ale przyjdzie dopiero w trakcie sesji, więc na razie na spokojnie. Myślę, że z pozytywnym nastawieniem przychodzimy.
2: Ja również mam pozytywne odczucia co do tego roku. Zbliża się duża perspektywa rozwoju naszej uczelni.
1: Teraz będzie dużo więcej nowych możliwości, dużo więcej możliwości rozwoju, dużo więcej kierunków otwartych na naszej uczelni, podyplomowych też, więc no, ten rozwój się bardzo ruszył do przodu.
0: Weronika Janicka i Wiktoria Kamińska są studentkami czwartego roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Akademii Katolickiej we Wrocławiu. Na przestrzeni lat model studiowania się zmienił. W dużych miastach, to jest tak na przykład, jak na przykład Wrocław, koszty życia są duże. Dziś studenci pomimo stacjonarnych zajęć dorabiają sobie, łącząc pracę z zajęciami.
2: Ja pracuję w Lego, prowadzę zajęcia z programowania, z to rozwija u dzieci kreatywność. Wszystko generalnie, moja praca wiąże się też w dużej mierze z tym, co studiuję, czyli z pedagogiką, z dziećmi, z nauką. Przeprowadzam zajęcia z Lego, które pozytywnie wpływają na kreatywność dzieci i na ich rozwój motoryki małej. Programowanie z elementami AI to jest nowy produkt, który w zasadzie prowadziliśmy od tego roku. Jest to model, dzięki któremu już od najmłodszych lat dzieci mogą uczyć się, w jaki sposób na przykład działa ich robot sprzątający. I takie roboty tworzymy na zajęciach.
1: No ja do zeszłego roku jeszcze łączyłam te kierunki i cały czas pracuję dorywczo, że tak powiem, prowadząc social media różnym firmom, różnym instytucjom. To na szczęście są prace, które można wykonywać właśnie z domu, przed komputerem, czy w międzyczasie na uczelni, biegając z jednego do drugiego budynku, można bez problemu dodać post, to nie jest problem, ale takiej pracy dużo nie ma, bo właśnie teraz, no, większość ludzi używa do tego sztucznej inteligencji, ale właśnie ze względu na to, że ja do zeszłego roku łączyłam dwa kierunki jeszcze, skończyłam na stopniu licencjackim pedagogikę ogólną z opieką nad rodziną, specjalizacją, i właśnie w międzyczasie robiłam też te pięcioletnie magisterskie, które teraz skończymy w zasadzie.
0: W 2026 roku według rankingów najbardziej przyszłościowe studia to kierunki związane z nowymi technologiami, sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwem oraz sektorem medycznym i zieloną energią. Zawód pedagoga zawsze będzie. Nie zastąpi nas sztuczna inteligencja, mówią studentki.
1: Żeby ktoś mógł pracować na tamtych stanowiskach, ktoś musi też, że tak powiem, od początku te dzieci pomóc im rozwijać się w danych kierunkach, więc absolutnie nie żałuję. Też przez dużą część mojego życia pomagałam zajmować się dziećmi, czy to rodzinie, czy jeszcze znajomym, więc wiedziałam zawsze, że ta praca z dziećmi to jest coś dla mnie. No i właśnie widać potem, jak te dzieciaki gdzieś tam idą do liceum i już wiedzą, że one będą właśnie tymi prawnikami, czy chcą właśnie zostać informatykami, albo pracować w medycynie. No to właśnie jest taka satysfakcja, że jednak się popchnęło te dzieci do tego. Więc uważam, że też ten zawód nauczyciela, on zawsze był i zawsze będzie, bo trzeba przekazywać tą wiedzę trochę dalej.
2: Tak, ja się zgadzam z Weroniką, że mimo wszystko ja nie wybrałam tego kierunku ze względu na lepszą płacę. W każdym razie zdecydowanie ten kierunek wybrałam ze względu na rozwój osobisty i ze względu na to, że człowieka nie zastąpi sztuczna inteligencja. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie momentu, w którym zabraknie nauczyciela, który będzie kierował dalszą edukacją małego człowieka. Sztuczna inteligencja to nie wszystko. Jest narzędziem, które może nam bardzo pomóc w tworzeniu różnego rodzaju jakichś scenariuszy, czy zajęć, czy czegokolwiek, ale nie jest jedyną formą, która jest najlepszym wyborem. Nauczyciela nie zastąpi sztuczna inteligencja, natomiast w edukacji nie wykluczajmy jej.
0: Jakie to budujące, kiedy młodzi ludzie takie trafne analizy stawiają, przynajmniej mnie to bardzo podnosi na duchu. My wracamy do muzyki, a później jeszcze zobaczymy, co w kulturze ciekawego się dzieje.

0: Bardzo miło. Mija nam czas. 10 minut pozostało do godziny 15, a teraz o festiwalu Feminicity, który rozpocznie się już jutro i potrwa do 4 października we Wrocławiu. To międzynarodowy festiwal teatralny Feminicity, skupiony na kobietach. Między innymi zobaczymy tam spektakl Matkopolis Wrocławskiego Stowarzyszenia Kobietostan. To wysokie krawężniki, brak przewijaków, trudności z poruszaniem się z wózkiem i społeczne reakcje na karmienie piersią. O tym właśnie opowiada spektakl Matkopolis. Przedstawienie będzie jednym z wydarzeń Wrocławskiego Festiwalu, o którym wspomniałam, Feminicity. Organizatorzy zaplanowali także debaty, warsztaty oraz wystawy. Na ten temat rozmawialiśmy w studiu Radia Rodzina z Agnieszką Bressler ze Stowarzyszenia Kobietostan. Spektakl Matkopolis, jak mówi Agnieszka Bressler, przedstawia macierzyństwo w mieście jak grę komputerową.
1: Matkopolis, spacer po braku, to nasza propozycja w ramach festiwalu Feminicity, spektakl wyreżyserowany gościnnie przez Mikę Kedves z Węgier. Spektakl jest przewrotną opowieścią o macierzyństwie w przestrzeni miasta, postrzeganej jak gra komputerowa, gdzie mamy kolejne levele, które musimy przejść i przeszkody do pokonania, i w taki humorystyczny sposób pokazuje w krzywym zwierciadle to, z czym się zmaga młoda, świeżo upieczona mama, która walczy z wysokimi krawężnikami, brakiem przewijaków i chyba przede wszystkim złowrogimi spojrzeniami.
0: W programie znalazły się spektakle z kilku europejskich krajów, m.in. z Rumunii, Francji, Słowenii i Serbii.
1: Bardzo nam zależało na tym, to jest pierwszy raz, kiedy my jako Stowarzyszenie Kobietostan tworzymy festiwal i mamy możliwość zaproszenia wrocławskiego widza na takie spotkanie. Zależało nam na tym, żeby to właśnie rzeczywiście było spotkanie i żeby to nie były tylko spektakle, ale też takie przestrzenie do rozmowy, do jakiegoś samorozwoju, do może poszerzenia swojej perspektywy. Mamy 5 spektakli, które do nas przyjeżdżają poza tym naszym polskim, który tak naprawdę jest produkcją polsko-węgierską, bo tak jak mówiłam, Emike Kedves z Węgier reżyserowała. To przyjeżdżają również spektakle z Rumunii, Francji, Słowenii i Serbii, i to wszystko są spektakle, które dotyczą jakoś kobiet, które podejmują tematy ważne dla kobiet w danym kraju, w danym mieście, gdzie te produkcje były realizowane, a to wszystko w ramach międzynarodowego projektu Feminicity, taką samą nazwą jak nasz festiwal. I towarzyszyć tym pokazom będą debaty, spotkania po każdym ze spektakli, warsztaty.
0: Więcej informacji na temat festiwalu na stronie kobietostan.pl bądź na stronie internetowej Radia Rodzina.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: 15-letni Ukrainiec chciał przeprowadzić zamach w centrum handlowym. Od roku Polacy muszą płacić więcej za napoje w butelkach kaucyjnych. Uniwersytet Jagielloński dorzuci się studentom do obiadów. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny w centrum handlowym i zabić policjanta. Warszawscy funkcjonariusze zatrzymali 15-letniego Ukraińca, który w internecie szukał informacji na ten temat. Podczas przeszukania mieszkania nastolatka funkcjonariusze zabezpieczyli jego laptop i telefon. Teraz sprzętami zajmą się biegli. 15-latek na 3 miesiące trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. O jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny. Od roku Polacy muszą płacić więcej za napoje w butelkach kaucyjnych. Z odbiorem tych pieniędzy bywa różnie. Klienci narzekali m.in. na zbyt krótkie terminy voucherów uzyskanych po oddaniu butelki. Początkowo standardem było 30 dni, jednak po skargach konsumentów sieci sukcesywnie wydłużają te terminy. Mimo wszystko przez rok Polacy oddali do butelkomatów i do sklepów ponad 5 miliardów opakowań. Teraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad objęciem kaucją opakowań szklanych, tzw. małpek. Szczegóły mamy poznać w przyszłym tygodniu. Projekt ustawy jest gotowy, zapewnia minister Paulina Henning-Kloska. Zmiany w systemie będą za ponad 2 lata, producenci jednak chcą więcej czasu, ale nie ma na to szans, dodaje minister.
1: Skoro w 2 lata w zasadzie udało nam się przygotować cały system od zera, myślę, że spokojnie 2 lata to jest ten okres, który powinien wystarczyć na rozszerzenie systemu.
0: Pojemniki po tak zwanych małpkach wejdą do systemu, to pewne. Pytanie, jakie dokładne pojemności będą objęte kaucją.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Katowicach działa telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie pod specjalnym numerem. Anonimowo i bez wcześniejszej rejestracji można porozmawiać ze specjalistami w dziedzinie zdrowia psychicznego. Radna Magdalena Skwarek zachęca.
3: Proszę Państwa, bądźmy odważni. Jak czujemy, że coś jest nie tak, jak czujemy, że nam spada nastrój, jak czujemy, że tracimy tą zwykłą chęć do życia, no to działajmy. Nie stójmy w miejscu, miejmy odwagę, chociaż wiem, że w depresji, kiedy mamy epizody lub mamy depresję, jest to bardzo, bardzo trudne.
0: Numer funkcjonuje od poniedziałku do piątku od 16 do 24. Uniwersytet Jagielloński chce wspomóc studentów, uczelnia będzie dopłacać im do posiłków. Ma być taniej, różnorodnie i bez względu na to, czy ktoś wybiera mięso, danie wegetariańskie czy wegańskie. Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost. Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. I dodaje, że dopłaty to w Polsce bezprecedensowe rozwiązanie. Do wyboru mają być pełne obiady, zupa, drugie danie i napój, albo same drugie danie z napojem.
4: Pełna kwota, która obowiązuje, ustalona na rok akademicki 2026-2027, wynosi 32 zł, a student zapłaci 18, czyli uniwersytet dopłaci 14.
0: Do obsługi programu powstała też aplikacja Lunch UJ. Sama nazwa ma być prosta i zrozumiała również dla zagranicznych studentów.
5: Godzina 15:24 we Wrocławiu 24 stopnie. Pochmurno, zachmurzenie jest niemal pełne, ale słońce przebija się troszeczkę przez te chmury. Wieje wiatr z prędkością do 20 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne umiarkowane we Wrocławiu, jakość powietrza dobra. Warunki biometeo również korzystne. Teraz temperatura będzie już tylko spadać. Jutro nad ranem ma być stopni 8, o godzinie 7 już 8, wcześniej troszkę jeszcze więcej.
6: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Każdy rodzic marzy o tym samym. O miejscu, w którym dzieci mogą bezpiecznie dorastać.
9: O zieleni za oknem, o sąsiedztwie, w którym dobrze się żyje. I o pewności, że jutro będzie równie spokojne jak dziś.
8: Dlatego powstają mieszkania SIM Wrocław. Nowoczesne osiedla tworzone z myślą o rodzinach. Z zieloną przestrzenią, miejscami do wypoczynku i bezpiecznym otoczeniem dla najmłodszych.
9: To szansa na stabilne i komfortowe mieszkanie w formule długoterminowego najmu. Bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego.
8: SIM Wrocław. Dobrze. dobre miejsce dla rodziny na lata.
9: Nabór wniosków rozpoczyna się 21 września. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy placu Nowy Targ.
8: Więcej informacji na simwrocław.pl. Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
10: Reklama.

Monika Brodka na antenie Radia Rodzina z początków jej kariery, która już, no, jej kariera nabrała rozpędu i to było zamierzchły czas. Pamiętam jeszcze początki w Idolu, kiedy miała lat 16, to mniej więcej z tamtego okresu. 33 minuty już po godzinie 15. Teraz krótko o aplikacji Mam Dama, by żadna mama nie była więcej sama. Zauważyli problem samotności i izolacji w macierzyństwie i postanowili działać, tworząc aplikację mobilną Mam Dama. To Natalia i Radosław Bielakowie, małżeństwo i rodzice, stworzyli aplikację, która pozwala mamom odnajdywać się, nawiązywać kontakt. Gdy zostałam po raz pierwszy sama w domu z maluchem, Radek poszedł do pracy, na początku zawsze są trudności, ale po pewnym czasie zdałam sobie sprawę,

0: sprawę, że 8-9 godzin dziennie spędza się samemu z dzieckiem. Mówi Natalia, mama dwójki dziewczynek.
1: Pierwszy problem pojawił się, jak Radek właśnie chodził do pracy i stwierdziliśmy, że kurczę, chciałoby się z kimś pogadać, kto jest dorosły. No i właśnie zaczęłam Radkowi opowiadać o tym. Radek od razu zaczął szukać aplikacji, rozwiązania na dany problem. Mhm. I faktycznie nie było takiej aplikacji na rynku. To znaczy było coś, potem gdzieś to, gdzieś skończyła się żywotność tego. I, tak. No i szukaliśmy czegoś. No i zostały grupy na Facebooku.
2: I na tych grupach zauważyliśmy, że tak naprawdę Natalia nie była jedyną osobą, która czuła tą samotność w trakcie dnia, tylko to są dziesiątki, setki postów dziennie. I nie tylko jakby na skali całej Polski, bo już teraz to widzimy, ale no, zaczęliśmy tu od Wrocławia, od naszych grup osiedlowych, kiedy właśnie dziewczyny pisały, że czują się samotne, czy może ktoś chce wyjść na spacer. No i te posty, wiemy jak to na Facebooku bywa, że giną w gąszczu innych. No i spróbowaliśmy.
0: Pomysł, by stworzyć aplikację, zaczął kiełkować podczas oczekiwania na drugie dziecko. A jak powstała nazwa Mam Dama?
2: To jest ciekawa historia, bo wymyśliła ją nasza wtedy roczna Hania. To były jakieś dwa losowe słowa, które po sobie wypowiedziała i stwierdziłem w sumie dźwięczna...
0: Chwytliwe,
2: dźwięczna nazwa, robimy to. No, sprawdziłem, czy coś takiego istnieje o tej nazwie i okazało się, że nie, więc zaczęliśmy wtedy od aplikacji, która była stroną internetową. No dzisiaj już jest to prężnie działająca aplikacja, gdzie mamy właśnie kilka tysięcy mam, które nawiązują kontakty i mogą się tam wymieniać spostrzeżenia.
0: Każda mama zakłada profil, gdzie może napisać coś o sobie. Aplikacja wyszukuje inne mamy z dziećmi w podobnym wieku i w podobnej lokalizacji. Wprowadzane są także nowe funkcje, takie jak wyszukiwanie wydarzeń w okolicy. Jest też możliwość pisania do siebie.
2: Teraz pracujemy nad tym, żeby można było jeszcze lokalne wydarzenia w swojej okolicy zobaczyć, żeby też można było wspólnie gdzieś wyjść, bo nie zawsze ten spacer jest jedyną opcją. No i mogą mamy ze sobą pisać. Zarówno posty, jak je znamy z grup facebookowych, czy zwykłych forów, jak i o wiadomości prywatnej. Też zauważamy w naszej analityce, że często te rozmowy dzieją się po prostu w środku nocy, 3-6 rano, więc to są te pory, kiedy wiemy, że te mamy wtedy po prostu nie śpią. I pozwalamy też jakby mamom się znaleźć nie tylko z lokalizacji, ale na drugim końcu Polski.
0: Nie śpią i mogą wspierać się nawzajem w tych właśnie, no, jakże trudnych momentach, kiedy nieprzespana noc nie pozwala nam po prostu ukoić się i zregenerować. Aplikacja jest dostępna do pobrania od sierpnia 2026 roku, czyli już kilka miesięcy. Obecnie korzysta z niej już 4000 użytkowniczek. Można pobrać ją na stronie internetowej Mam Dama oraz w sklepie App Store i Play Store. Na naszej stronie więcej informacji na ten temat.

A teraz krótko o tym, co w dzisiejszej audycji Bezpieczny i Zielony Wrocław. Gościem będzie Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Wydziału Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. W audycji porozmawiamy o infrastrukturze zapewniającej bezpieczne poruszanie się rowerami po mieście i bezpiecznym ich przechowywaniu, a także o starcie kampanii W kółko kręcę. Zapraszam o godzinie 16:10.

0: Jak zabezpieczyć przesmyk suwalski, zamknięte posiedzenie Parlamentu Europejskiego. Tajemnicza przesyłka do żandarmerii, potokiem śledczych. Prezydent na inauguracji roku akademickiego. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Przesmyk suwalski i ostatnie ataki hybrydowe Rosji to tematy zamkniętego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego. Spotkanie jest też reakcją na rosyjską zapowiedź kolejnej specjalnej operacji wojskowej, poinformowała o niej agencja RIA Nowosti. Przesmyk suwalski, czyli 65-kilometrowy odcinek granicy polsko-litewskiej, to jedyne lądowe połączenie państw bałtyckich z resztą NATO.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Skażenia nie było, ale przesyłka doręczona wczoraj do jednostki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie będzie dalej badana. To informacje przekazane przez prokuraturę okręgową w Lublinie. Dwóch wojskowych i pracowników placówki, którzy mieli kontakt z pocztówką, zostali wypisani ze szpitala do domu. Jak mówi prokurator Marcin Kozak, wszystko musi być sprawdzone.
2: W szczególności badaniom daktyloskopijnym, badaniom genetycznym, próbki materiału biologicznego zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt, bo przecież jeżeli człowiek dotyka jakiejś kartki, to pozostawia jakieś ślady. Czy faktycznie te objawy, które pracownicy zgłosili, mają jakikolwiek związek, czy to jest tylko koincydencja zdarzeń?
0: Śledztwo prowadzone jest w kierunku narażenia funkcjonariuszy na bezpośrednią utratę życia i utratę uszczerbku na zdrowiu. Udział Polski w grupie G20 nie mógłby się odbyć bez świata akademickiego, stwierdził prezydent Karol Nawrocki podczas inauguracji roku akademickiego w Gorzowie Wielkopolskim. Dodawał, że będzie to symbol ponad 35 lat gospodarczego rozwoju Polski.
3: To mamy wszyscy, drodzy Państwo, świadomość, droga pani rektor, nie mogłoby się odbyć bez świata akademickiego, bez rozwoju Polski, rozwoju naszej ojczyzny w kierunku akademickim, w kierunku uniwersyteckim, bez kolejnych generacji, bez kolejnych pokoleń studentów, którzy są gotowi do tego, aby decydować o rozwoju Polski w zakresie cyfrowym, technologicznym, technicznym, humanistycznym i wielu innych.
0: Karol Nawrocki jako pierwszy polski prezydent w grudniu będzie reprezentował Polskę na szczycie grupy G20. Otrzymał zaproszenie od amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: Ronaldo nie wytrzymał, Gwiazdor opuścił zgrupowanie Portugalii. W kuluarach mówi się, że Cristiano Ronaldo obraził się na trenera, który najpierw nie wpuścił 41-letniego kapitana na boisko w meczu z Norwegią, a następnie zapowiedział, że Ronaldo nie rozpocznie także spotkania z Danią. Szkoleniowiec Jorge Jesus jednak zaprzeczył, że doszło między nimi do otwartego konfliktu.
4: Wyjaśnię też raz, żeby ludzie wreszcie przestali rozdmuchiwać się tematy, którego w ogóle nie było. Powiedziałem Cristiano, że nie zagra w pierwszych dwóch meczach, a podczas spotkania pomyślałem, może będzie im potrzebny, niech zrobi rozgrzewkę. A potem po prostu nie wpuściłem go na boisko. Każdy zawodnik, a sam nim byłem, kiedy rozgrzewa się przez 20 czy 30 minut, a potem nie wchodzi na murawę, nie jest zadowolony. Tak samo by było, gdyby to był Pele czy Maradona. Ale prawa każdego są równe i ostatecznie to ja jako trener zdecydowałem, że nie wejdzie. Nie ma z czego robić afery.
0: Kilka godzin później kapitan reprezentacji opuścił zgrupowanie. Zapowiedział, że w odpowiednim czasie wyjaśni kibicom prawdziwe powody swojego odejścia.
5: Cztery minuty po godzinie 16 we Wrocławiu, 24 stopnie, to jest dzisiaj temperatura maksymalna. Teraz trochę więcej przejaśnień, choć zachmurzenie jest bardzo duże, nie tylko we Wrocławiu, ale w pozostałej części Dolnego Śląska również. Dzisiaj to jest temperatura maksymalna, jak powiedziałam, będzie teraz już tylko spadać. Jutro rano około 8 stopni o godzinie 7 i w dniu jutrzejszym mają być 23 stopnie, także ciepło, podobnie jak dzisiaj.
6: Reklama.
7: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Umowa podpisana. Za blisko 2 miliony złotych ruszamy z projektowaniem zupełnie nowego węzła komunikacyjnego przy ulicy Suchej. Sercem projektu będzie dwukierunkowa trasa autobusowo-tramwajowa połączona z ulicami Pułaskiego, Chubską i Borowską oraz wygodne podwójne perony. Zyskamy też nowe drogi dla rowerów, chodniki i nowoczesne oświetlenie. Przed projektantem 22 miesiące prac. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
6: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Zapowiada się przepiękne popołudnie na naszej antenie Trust Coldplay. Mamy 6 minut po godzinie 16 za chwilkę. O godzinie 16.10 zapraszam na audycję Bezpieczny i Zielony Wrocław. Tym razem poprowadzi ją Ilona Baran.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Wydziału Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia, będzie gościem Bezpiecznego i Zielonego Wrocławia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Porozmawiamy dzisiaj o infrastrukturze zapewniającej bezpieczne poruszanie się rowerami po mieście i bezpieczne ich przechowywanie, a także o kampanii W kółko kręcę. Zacznijmy od tego bezpieczeństwa. Dlaczego bezpieczne przechowywanie roweru jest dziś równie ważne jak bezpieczna infrastruktura do samej jazdy?
2: Właśnie, to kluczowy temat, który wyszedł nam z konsultacji z mieszkańcami w 2021 roku, kiedy przygotowywaliśmy się do przygotowania planu działań rowerowych na najbliższe kilka lat, on jest teraz do 2030 roku. No i tam wyszło bardzo ciekawa rzecz, aczkolwiek niezwykle ważna i ja sama tego doświadczam jako najczęściej poruszająca się właśnie po mieście rowerem, że parkowanie to jest ta, no można powiedzieć, druga noga, jeśli chodzi o korzystanie z rowerów w mieście, no bo jedna część to jest bezpieczna infrastruktura, ale żeby skutecznie z tego roweru korzystać i w codziennych dojazdach do pracy czy do szkoły, no to trzeba mieć gdzie go bezpiecznie przypiąć, żeby być pewnym, że na przykład 8 godzin w pracy czy na zajęciach nie spowoduje, że albo będzie gdzieś porzucony, albo przypięty w miejscu nie, takim nieoczywistym. W związku z tym ważny jest dla nas ten aspekt parkowania rowerów i to w różnych, można powiedzieć, konfiguracjach.
1: Z jakimi tymi problemami mierzą się właśnie rowerzyści chcący zostawić rower w pobliżu swojego domu, czy też w pobliżu swojej pracy?
2: No właśnie, jak pani słusznie zauważyła, to są te dwa punkty końcowe. Jeden to jest, bo z domu zwykle jedziemy do pracy albo na uczelnię i to jest to jedno miejsce. No bo jeżeli mamy domek jednorodzinny, czy mieszkamy na nowym osiedlu, no to tam jest mniejszy problem, bo przy domku na swoją nieruchomość zwykle ten rower wprowadzamy, czy tam do garażu, a na nowych osiedlach już deweloperzy realizują najczęściej rowerownie, w których też bezpiecznie te rowery można zostawić i każdego dnia po prostu nie znosząc po schodach czy z piwnicy po prostu wyjechać do pracy jest wygodnie. Natomiast najgorsza sytuacja jest na osiedlach takich z lat 60., 70., czyli tych wielkopłytowych, gdzie nie przewidywano wtedy tej funkcji parkingowej dla rowerów. No i w Śródmieściu, czy w gęsto zabudowanej części miasta, gdzie mamy kamienicę i taką zabudowę kwartałową, no bo tam w ogóle już nie było tego typu. No i dlatego też wychodzimy naprzeciw tym dwóm jakby najbardziej problematycznym miejscom. Bo od 2021 roku prowadzimy program związany z bezpiecznymi parkingami rowerowymi dla większej liczby użytkowników niż jeden. I to są parkingi zamykane, które pojawiły się właśnie na tych osiedlach i pojawiły się we wnętrzach kwartałów zabudowy. I tam w środku za pomocą normalnych zamków ludzie, którzy chcą te rowery tam przechowywać, po prostu zawierają umowę dzierżawy albo z wrocławskimi mieszkaniami, albo z zarządem zasobu komunalnego, czyli tam, gdzie jest zarządca terenu miejskiego, płacą 123 zł rocznie, więc bardzo naszym zdaniem atrakcyjna opcja i tam bezpiecznie przechowują swój rower codziennie wyjeżdżając. I to jest ta jedna formuła. Druga, którą teraz testujemy i mamy takich wiat zamykanych, zwykle zazielenionych, one bardzo fajnie wyglądają, 13 we Wrocławiu już. Mamy też działania naszych zarządców w taki sposób, że ostatnio przystosowane zostały stare wiaty śmietnikowe, które są zlokalizowane we wnętrzach podwórek, właśnie na parkingi rowerowe zadaszone i taka wiata na Szewskiej powstała. Można sobie tam zaglądnąć, bardzo, bardzo fajna realizacja. Tam jest ograniczona liczba miejsc, ale zawsze to jest lepsze miejsce niż wprowadzanie gdzieś do piwnicy, prawda? No i testujemy rozwiązanie tak zwanego chlebaka rowerowego. Ono się pojawiło też w Śródmieściu na Zelwerowicza i tam się zmieści 6 rowerów, ale to jest taki element zamykany taką specjalną klapą, gdzie można 6 rowerów przypiąć, też będzie wydzierżawiany.
0: Bezpieczny i zielony Wrocław.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Zanim o tych chlebakach rowerowych, to zapytam jeszcze o te wiaty rowerowe. Od 2021 wprowadziliście ten pilotażowy projekt i jak sprawdziły się te pierwsze wiaty, czego też się nauczyliście dzięki temu pilotażowi?
2: No, na tyle się sprawdziły, że można powiedzieć, że pojawiły się już kolejne realizacje po pilotażu, bo to już jest kolejny krok. Przewidując, że mogą być sytuacje, w których zapotrzebowanie będzie większe niż te pierwsze 10 stojaków, które w każdej wiacie były zorganizowane, to ich konstrukcja była w taki sposób pomyślana, że w razie czego, gdyby się okazało, że potrzeba jest większa, to można będzie domontować drugi poziom parkingu rowerowego, czyli takie na specjalnych takich wieszakach, tak żeby można było z 10 bodajże na 24 miejsca postojowe dla rowerów. No i dwie wiaty już właśnie w taki sposób rozbudowaliśmy, bo było więcej chętnych niż tych miejsc postojowych w wiacie. Więc to pokazuje, że ta potrzeba jest bardzo, bardzo realna i bardzo potrzebna. Ja sama szczerze mówiąc, gdybym miała taką możliwość, ja mieszkam w starej kamienicy i parkuję w piwnicy, no też bym się ucieszyła, gdyby ta inicjatywa była możliwa u mnie, akurat z formalnych względów nie jest możliwa, ale to jest bardzo potrzebne.
1: Od 2021 do dzisiaj, do 2026, ile tych wiat powstało i gdzie je można znaleźć?
2: 13 wiat jest zainstalowanych i funkcjonujących na terenie miasta i one są w różnych miejscach położone, między innymi tutaj na przykład na niedaleko nas, na podwórku przy Kościuszki Bałuckiego, no ale też tak jak powiedziałam, ta śmietnikowa przystosowana na Szewskiej, na osiedlu Pilczyce, na osiedlu w rejonie Powstańców Śląskich. No jest kilka miejsc, musieliśmy ważną rzecz spełnić, to znaczy teren musiał być należący do miasta i to jest klucz, no bo trzeba tam mieć zarządcę, który będzie się tym opiekował i podpisywał umowy z najemcami.
1: Kwotę znamy, ale jakbyśmy przeszły krok po kroku, jak zarejestrować się, żeby korzystać z takiej wiaty?
2: Zarejestrować się to może niekoniecznie, ale zgłosić zapotrzebowanie na stronie wrocław.pl, tam gdzie mamy parkingi rowerowe, zakładkę parkingi rowerowe. Takich stron, można powiedzieć, czy takich wniosków jest więcej, bo tam można zawnioskować o stojak rowerowy również w przestrzeni publicznej, o obniżenie krawężnika. No, póki co na razie nie prowadzimy kolejnego etapu tego projektu. Zobaczymy, jak się pojawią kolejni ewentualni chętni, to wtedy będziemy się zastanawiać nad kolejnymi etapami. Na razie zrobiliśmy właśnie ten krok wcześniejszy, czyli rozbudowaliśmy wiaty o dodatkowe miejsca postojowe, tam gdzie było ich za mało.
1: To teraz przejdźmy do tych chlebaków rowerowych, dość ciekawej nazwy. To zapytam, czym są właściwie te chlebaki i skąd wzięła się ta nazwa?
2: Chlebak się wziął z tego, że on przypomina po prostu ten parking rowerowy.
3: Czy duży chlebak.
2: Duży chlebak, tak, z taką rączką, ale hydrauliczną, taką, że łatwo jest to podnieść, więc nie ma żadnego problemu. No ma po prostu dokładnie kształt chlebaka, w taki sposób się otwiera, przy czym z boku ma taką ściankę, przez którą widać wnętrze, to co się tam znajduje i tam się właśnie mieści 6 rowerów i ten chlebak zajmuje zaledwie powierzchnię jednego miejsca postojowego dla samochodu, czyli takie 2,5 metra na 4, nie? To takiej wielkości, żebyśmy sobie to mogli wyobrazić. No i znowu mogliśmy go postawić akurat tutaj na terenie z Diumu. To jest ulica Zagadłowicza 41, jakby ktoś chciał sobie go obejrzeć. Administratorem jest wspólnota mieszkaniowa, no i jak będą się pojawiać użytkownicy, zawierane będą kolejne umowy, to będziemy obserwować, jak się ten model parkowania sprawdza.
1: Czym się różni od wiaty?
2: Różni się tym, że na wiatę rowerową trzeba dostać zezwolenia na jej wybudowanie, bo ona jest na trwale związana z gruntem, tak? Posadowiona jest, w obrysie jest większa, wyższa, zawiera takie dodatkowe elementy, drzwi i tak dalej. A ten chlebak jest montowany do po prostu nawierzchni jezdni czy nawierzchni chodnika, w związku z tym jest no mniejszy, zajmuje mniej miejsca, ma też mniej miejsc postojowych, bo 6, ale jest łatwiejszy do szybszego montażu w przestrzeni.
0: Bezpieczny i zielony Wrocław.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: To ja się zapytam, co jeszcze możemy zrobić, żeby mieszkańcy wybierali częściej rower jako środek codziennego transportu?
2: Generalnie możemy zachęcać, żeby próbowali, bo chyba to jest kluczem do tego, ta akcja nasza, gra, rywalizacja, którą zaczynamy 1 października w kółko kręcę, właśnie między innymi po to jest. Dla tych, którzy są nieprzekonani albo jakby motywuje ich nagroda albo zabawa, to żeby właśnie włączyli się w taką akcję w kółko kręcę, w ramach której premiujemy i nagradzamy regularność dojazdów. Nie liczy się, ile kilometrów zrobimy, jak szybko to zrobimy, tylko liczy się to, że przez ten okres trwania akcji, przez te 2 miesiące, po prostu jeździmy regularnie rowerem do pracy czy do szkoły i to jest nagradzane nagrodami, które później można w sklepie sobie na aplikacji wybrać. No i fajnie.

0: uda się im, ale wy to wszystko posegregowaliście.
1: Tak, no właśnie kluczem jest to, że nagradzamy czy patrzymy na to w różnych kategorii i nie wrzucamy wszystkich do jednego worka, bo jest rywalizacja indywidualna oczywiście i tutaj zdobywamy punkty jako pojedyncza osoba, ale ważne jest to, że mamy pogrupowane na mikrofirmy, małe, średnie, duże i największe, uczelnie osobno, szkoły ponadpodstawowe osobno, więc każdy znajdzie swoją taką dziedzinę czy swoją grupę, w której nie będzie absolutnie czuł się w żaden sposób ograniczony i będzie tak samo mógł zdobywać punkty nagrody jak każda inna większa grupa. Więc nie ma tutaj znaczenia, czy jesteśmy małą firmą. Liczy się to, żeby regularnie kręcić po prostu na rowerze dla Wrocławia.
0: Też przez to promujecie zdrowe nawyki, jakim jest regularność wykonywanych ćwiczeń.
1: Tak, no jakby to jest fundament, no bo wiadomo, że nasze codzienne nawyki to jest podstawa do tego, żeby zdrowo żyć i żeby dobrze się czuć, więc przed dniem pracy albo po dniu pracy nie ma nic lepszego niż chociaż chwila, nie wiem, 20 minut, pół godziny dawka ruchu. No mi na przykład dojazd do pracy zajmuje pół godziny, więc mogę powiedzieć, że mam dawkę ruchu codzienną, godzinową. I jakby to jest dla mnie bardzo wartościowe.
0: To porozmawiajmy o tych nagrodach, bo to na pewno jest takim bonusem tego, żeby dojeżdżać do pracy.
1: No, nagrody można powiedzieć, czy nawet nie, takie zachęty to już były w ostatnich tygodniach, bo uruchomiliśmy przed w kółko kręcę, żeby się dobrze do tego przygotować, uruchomiliśmy bezpłatne serwisy rowerowe w 3 punktach. Znaczy można było po prostu w sklepie zarezerwować sobie w jednej z lokalizacji wizytę w serwisie rowerowym, w którym można było sobie sprawdzić rower, przygotować do tego, czy jest no, na tą jazdę taką jesienną, wszystko okej. Okay. I można było z tego skorzystać wyprzedzająco, a potem w sklepie różne są nagrody. Od takich wrażeniowych wizyt w muzeach, ale oczywiście bluzy z naszymi wizualnymi znakami, ale też nasza stała, można powiedzieć, stała nagroda taka, którą można bardzo łatwo otrzymać za to, że po prostu się jest aktywnym w tej akcji, no to skarpetki rowerowe, które są zawsze spójne z kolorystyką danej edycji kampanii. Można sobie kolekcję zbierać później z naszych, bo to już 9. edycja, więc już z całej plejady za każdym razem można w różnych barwach kolorystycznych sobie te skarpetki zbierać. Ważne jest to, że trzeba ściągnąć aplikację. Ona jest i na Androida, i na iPhone'a dostępna w sklepie Google, nazywa się W kółko kręcę. Ma teraz nową odsłonę, bardzo fajną kolorystycznie, no i tam się zarejestrować i po prostu kręcić regularne przejazdy rowerowe.
0: Oprócz fajnych gadżetów można również wygrać jednoślady.
1: Tak, bo to jest jedna z nagród naszego głównego partnera. Piękne są te rowery. Zawsze zachęcamy do tego, że jeżeli ktoś potrzebuje albo ma jakby taką, no to żeby się mocniej zaangażował, zawsze nagradzamy nie pierwsze miejsca, tylko tak co do zasady 9, 19, 99, tam tak jak numer edycji, tak żeby to nie było takie oczywiste, bo właśnie nie do końca tutaj się liczy ta statystyka z liczbą największą punktów, tylko to, że się regularnie to robi, tak? I za to się też dostaje dodatkowe punkty, za regularność i za przesunięcie w czasie jak najbardziej w kierunku zimowym, czyli długo i wytrwale jeździmy do pracy czy na uczelnię właśnie rowerem.
0: A Wrocław jest idealnym do tego miastem, bo jest ciepłym stosunkowo.
1: No tak, w sumie można powiedzieć, że w tej chwili już przy tej sytuacji klimatycznej, którą mamy, to można jeździć cały rok bez jakiegoś, no może z wyjątkiem jakichś tam szczególnych dni, kiedy nie wiem, albo strasznie sypie śnieg, albo jest gołoleć, no to wtedy ze względów bezpieczeństwa nawet lepiej pojechać komunikacją miejską niż rowerem, tak, ale no, myślę, że to są wyjątkowe dni, kiedy nie sprzyja pogoda, albo jest sytuacja taka ekstremalna, ale tak normalnie to w tej chwili na cały rok można jeździć rowerem zupełnie bezproblemowo.
0: Jak się zapisać?
1: Ściągamy aplikację W kółko kręcę i tam już nas wszystko poprowadzi. Jak będziemy mieć aplikację, musimy założyć sobie swój

0: link, kilka informacji, dołączyć się do określonej grupy, jeżeli to chcemy zrobić, czyli do firmy albo do szkoły czy do uczelni. No i po prostu wychodząc każdego dnia z domu do pracy, musimy tą aplikację włączyć, po dojeździe do pracy czy do szkoły znowu ją wyłączyć i automatycznie te punkty są każdego dnia nabijane. Po pełnym tygodniu, kiedy mamy 5 regularnych przejazdów w tą i z powrotem, dostajemy później po kilku tygodniach dodatkowe punkty za regularność. No i tak się to zbiera. Osiągamy też poziomy zaangażowania. Zaczyna się od leniwca, o ile sobie dobrze przypominam, czyli od, jak się ma mało punktów, to się jest leniwcem, ale później już się jest coraz szybszym zwierzątkiem, które jest definiowane w aplikacji właśnie.
1: Bezpieczny i zielony Wrocław.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Ale to już jest 9. edycja, więc już troszeczkę mamy tych statystyk. Jak to wyglądało z roku na rok? Ile tych uczestników wzięło udział?
2: Liczbowo to jest koło 1500 uczestników, w zależności od sezonu. Najbardziej nam tak naprawdę zależy na tym, żeby pojawiali się nowi uczestnicy, bo to znaczy, że ktoś chce przetestować, jak się jeździ rowerem po Wrocławiu i że chce jakby zabawić się w tej rywalizacji, żeby przetestować i no, zobaczyć, czy warto. Fajnie, bo za każdym razem ta liczba przejechanych kilometrów jest coraz większa przez wszystkich użytkowników sumarycznie. To już były chyba odległości z Ziemi na Księżyc i tak dalej, bo takie statystyki również prowadzimy. Ale ważne jest też to, że jak mamy informację zwrotną później w ankiecie po akcji, to chyba około 40% użytkowników przedłuża sobie sezon rowerowy dzięki temu, czyli nie kończy go po lecie, tylko przedłuża do października, listopada i to jest też fajne, no bo właśnie taki jest cel tej akcji. No i znacząca część tych, która uczestniczy w akcji, na te 2 miesiące przesiadają się z samochodu na rower, więc to jest też wartościowe. Właśnie o takie próby czy takie testy nam chodzi najbardziej.
1: I na koniec zapytam o bezpieczeństwo właśnie, jeżeli chodzi o jazdę rowerem po mieście. Kask obowiązkowo?
2: Kask zgodnie z przepisami obowiązkowo, dzieciaki do 16 roku życia. Dorośli nie mają takiego obowiązku, ale oczywiście jeżeli ktoś tylko czuje, że jakby ta potrzeba jest u niego głęboka, to oczywiście zachęcamy i jak poobserwujemy użytkowników rowerów w mieście, to widać, że bardzo dużo osób decyduje się na założenie kasku i poruszanie się po mieście właśnie w kasku, więc jak najbardziej.
1: Plus do tego odblaski.
2: Tak, odblaski, no to wiadomo, to jest obowiązkowe wyposażenie roweru, jeszcze światła po zmroku. Teraz jak się zaczyna sezon już takiego zmierzchania, to tym bardziej oświetlenie, sprawne hamulce, no ale jakby fundamentalna rzecz to jest uważność w trakcie jazdy rowerem i patrzenie na ulicę, na przestrzeń wokół nas, no jakby z takim nastawieniem na innego użytkownika. To znaczy, że musimy wszyscy na siebie uważać i patrzeć, co druga strona robi i po prostu zwracać uwagę na to, że każdy z nas się chce czuć bezpiecznie w tej przestrzeni publicznej w mieście.
1: Pani dyrektor, co pani daje jazda na rowerze po mieście? Dlaczego pani wybiera taki środek transportu?
2: Oprócz tego, co już powiedziałam wcześniej, że tą codzienną dawkę ruchu, bo daje jakby to poczucie, że jednak jestem aktywna codziennie. To jest raz. Po drugie, uwielbiam obserwować miasto z dwóch kółek. To jest zupełnie inna perspektywa. Poza tym mogę się zatrzymać w każdym miejscu praktycznie, które mnie zainteresuje albo mam coś do zrobienia, no bo fakt, że mamy 20 tysięcy stojaków rowerowych w przestrzeni publicznej, to znaczy, że mamy je właśnie, nie wiem, pod obiektami kultury, instytucjami publicznymi, przy sklepach i tak dalej. Dzięki temu mogę załatwić całą masę różnych spraw, zatrzymując się nawet 5 razy w drodze do pracy. Samochodem to jest po prostu niemożliwe. Szukanie miejsca postojowego zajęłoby mi bardzo dużo czasu. Mi daje rower poczucie wolności. Dzięki temu dobrze się czuję, jestem uśmiechnięta i zadowolona. I oby tak jak najdłużej.
1: Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Wydziału Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia, była gościem Radia Rodzina. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
3: Będę mieć dla Was zaproszenia na spektakl, ale jaki, opowiem za chwilkę. Teraz na naszej antenie Gosza i Światło.

0: To Gosza Wrocławska, formacja na antenie Radia Rodzina. A teraz mowa krótko, w kilku słowach o spektaklu, na który chcę Was zaprosić. Podwójne zaproszenia dla naszych słuchaczy. A gdzie dokładnie? ATM Scena na Bielanach zaprasza na spektakl Opiekunka na zabój, który zostanie wystawiony 3 października o godzinie 16:00 i 19:15. O co tutaj chodzi? Oczywiście w spektaklu zobaczymy tytułową opiekunkę. W Warszawie, w Wilanowie pewien starszy mężczyzna wymaga już kosztownej opieki, dlatego zatrudnia się mu biedną opiekunkę Zofię Kramarczyk, która spod Warszawy, spod warszawskich Szurmiejowic przybywa, by wyjść na prostą niejako, zażyć troszeczkę, podreperować rodzinny budżet i opiekuje się starszym mężczyzną w prestiżowym miasteczku Wilanów. No i jako opiekunka pana Stanisława musi no niestety stanąć w takiej roli troszeczkę strażniczki, by ochronić go przed no takimi niestety gośćmi, którzy nie mają czystych intencji i chcą niestety być może okraść tytułowego starszego pana, ale nie będę zdradzać więcej. Właściwie główna bohaterka ma tutaj obronić doktorat z życia, jak czytamy w opisie spektaklu. Jeśli chcielibyście się wybrać, to jest spektakl. W rolach głównych zobaczymy Dorotę Chodecką i Radosława Pazurę. I jeśli chcielibyście się wybrać właśnie na opiekunkę na zabój, napiszcie do nas koniecznie 7148. Podwójne zaproszenia czekają na Was, a spektakl już w sobotę 3 października, ATM Scena na Bielanach. Będzie można dostać się tam autobusem, który właśnie widzów przewiezie z centrum Wrocławia na Bielany i z powrotem, jeśli będzie taka oczywiście potrzeba. Piszcie do nas 7148. W treści wiadomości, zaczynamy ją od słowa rodzina, piszemy spektakl albo opiekunka na zabój, wasze imię. Czekam na wiadomości i czekają także zaproszenia.
1: Rzek, 94 FM.

nie umie tańczyć, a mi się wydaje, że każdy umie trochę tańczyć, bo taniec to po prostu ruch. Niektórzy wychodzą z takiego założenia, jeśli taką szeroką przyjmie się definicję tańca, to chyba każdy z nas potrafi tańczyć. Czy wy chcecie zostać widzami spektaklu Opiekunka na zabój? Scena ATM na Bielanach. To już w najbliższą sobotę. Można spędzić tak sobie miło wieczór właśnie w tamtym miejscu. A to spektakl o opiekunce, która do Warszawy z małego miasteczka, a nawet maleńkiej miejscowości przyjeżdża, żeby opiekować się starszym panem. No i tam oczywiście wywiązuje się jakaś intryga. Pojawiają się jacyś nieproszeni goście i opiekunka musi stanąć na straży swojego podopiecznego. To jest, rozpoczyna się kolejny sezon artystyczny właśnie na tej scenie ATM na Bielanach. Zapraszamy, to jest, będzie pierwszy powakacyjny spektakl i na dobry początek komedia Opiekunka na zabój, komedia kryminalna z Dorotą Chotecką i Radosławem Pazurą o godzinie 16. Pierwsza możliwość, żeby pójść tam zobaczyć Opiekunkę na zabój, a druga to 19.15. Jeśli chcecie się wybrać, napiszcie do nas 7148 Opiekunka na zabój, ATM scena na Bielanach, któraś z tych fraz oraz wasze imię. Czekamy na wasze wiadomości, czekają także zaproszenia na scenę ATM na Bielanach.

0: Nowa opinia biegłych w sprawie nożownika, który zaatakował w Jarosławiu. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. Poznaliśmy papieską intencję na październik. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzewanego o atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Z dokumentu, który trafił do prokuratury okręgowej w Przemyślu, wynika, że stan psychiczny mężczyzny nadal uniemożliwia jego przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Według biegłych 31-latek nadal ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu.
1: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
0: Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Do ataku nożem w jarosławskim opactwie doszło dokładnie tydzień temu. Zmarła jedna osoba, ksiądz, a cztery pozostałe zostały ranne. To kolejna eskalacja konfliktu hybrydowego. W ten sposób minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje ostatnie rosyjskie groźby. Kreml oświadczył, że jest gotów wykorzystać cały arsenał sił i środków, w tym broń jądrową, gdyby państwa NATO próbowały odciąć obwód królewiecki od reszty Rosji. Szef MON-u podkreślił, że w takich sytuacjach kluczowa jest jedność państw NATO.
2: Bez wspólnoty na rzecz bezpieczeństwa Polaków, polityków, środowisk i władzy różnego szczebla i różnych ośrodków nie będzie pełnego bezpieczeństwa.
0: Do rosyjskiej deklaracji odniósł się też sekretarz generalny NATO. Mark Rutte zaapelował do Moskwy o zaprzestanie gruźb. Wolontariusze do szlachetnej paczki poszukiwani. Potrzeba prawie 2000 osób. Nabór przedłużono do 18 października. To praca wymagająca i odpowiedzialna, ale jak mówi Adam, jeden z wolontariuszy, warta wysiłku.
3: Każdy z nas może powiedzieć śmiało, że warto było, ponieważ uczucie, jakie towarzyszy nam w trakcie weekendu cudów, uczucie dobrze wykonanej pracy, jest warte każdego zachodu tak naprawdę.
0: Najwięcej wolontariuszy potrzeba w województwie opolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Za duszpasterstwo zdrowia psychicznego. To papieska intencja modlitewna na październik. Trzymając w dłoniach wizerunek świętej Dymfny, patronki osób cierpiących na zaburzenia nerwowe i psychiczne, Leon XIV poleca w modlitwie osoby, które cierpią psychicznie. Powierzam Ci naszych braci i siostry, którzy zmagają się z trudnościami zdrowia psychicznego, którzy cierpią w samotności z powodu lęku, depresji lub innych form cierpienia psychicznego. Oprócz comiesięcznej intencji, którą papież proponuje Kościołowi, w tym miesiącu Leon XIV prosi także o modlitwę różańcową w intencji pokoju na świecie.
5: Cztery minuty po godzinie 17:00 sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu 24 stopnie, temperatura będzie już teraz tylko spadać. Jutro 23 stopnie będą w stolicy Dolnego Śląska, natomiast w pozostałej części bardzo zbliżona temperatura i pogoda generalnie bardzo podobna do tej dzisiejszej. Niebo pochmurne z dużymi przejaśnieniami, raczej pogodnie i ciepło.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książki nawiązujące do życia i nauczania nowego błogosławionego, arcybiskupa Fultona Johna Sheena. Publikacja zatytułowana O siłach zła jest określana mianem zaginionej książki arcybiskupa Sheena. To dzieło odtworzone po latach z jego rozproszonych tekstów, kazań i notatek przez księdza Dave'a Tomaszyckiego. Już ponad pół wieku temu ostrzegał przed kulturą, która odrzuca Boga, relatywizuje prawdę i ucieka od krzyża. Dostrzegał rodzący się zamęt moralny, fascynację przemocą, kult przyjemności oraz coraz wyraźniejszą obecność tego, co tradycja chrześcijańska nazywa działaniem sił zła. Książka zatytułowana Miłość, która czeka na Ciebie, dostępna jest we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14 oraz na księgarnia.wrocław.pl. W księgarni dostępne już są katechizmy i ćwiczenia na nowy rok katechetyczny z wydawnictw Jedność, Wam i Święty Wojciech, a także kalendarze i terminarze archidiecezji, nauczyciela i inne. Polecamy. Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.
5: 6 minut po godzinie 17 przy mikrofonie Judyta Exner. Już za chwilę na naszej antenie oblicza Wrocławia audycja, którą poprowadzi, jak zazwyczaj bywa, Łukasz Ligorowski. Jego gościnią będzie Anna Bytońska, rzeczniczka prasowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Zapytamy, gdzie załatwić najważniejsze sprawy, od orzeczenia o niepełnosprawności i karty parkingowej po dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego czy likwidację barier w mieszkaniu. Gościni wskaże 3 główne miejsca, do których warto się kierować, a także 2 kolejne punkty, o których wiele osób wciąż nie wie. Podpowie też, od czego zacząć, żeby nie krążyć od okienka do okienka. Zapraszam już za chwilę, teraz na naszej antenie Sign Your Name.

0: Oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. Anna Bytońska, rzeczniczka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu z gościnią Oblicze Wrocławia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: No i dzisiaj kolejna podróż po zawiłych ścieżkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ostatnio chcieliśmy Państwu przybliżyć logistykę, gdzie co załatwić, gdzie są budynki, jak to można się sprawnie poruszać, jeżeli chodzi o załatwianie spraw. Dzisiaj bardzo podobna audycja, ale chcemy trochę spojrzeć z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami, bo to nie jest też tak, że jest jeden dedykowany budynek dla tych osób, ale jest ich kilka. No i poza anteną dowiedziałem się przed chwilą, że są takie trzy główne punkty. Jakie to miejsca?
2: Tak, tak, tak. No rzeczywiście, jakby ostatnio rozmawialiśmy o tym, że MOPS jest w bardzo wielu różnych punktach i to nie jest tak, że wystarczy przyjść do jednego budynku i tam się wszystko ogarnie. I pomyślałam, że właśnie warto rzeczywiście przybliżyć niektóre z tych naszych biur. No i zaczynamy sobie, myślę, od osób z niepełnosprawnościami, bo one mają trzy główne miejsca. Ja je sobie nawet tak uszeregowałam, żeby było, powiedzmy, w kolejności logicznej, co trzeba najpierw załatwić. No to najczęściej załatwiamy
1: zaświadczenie,
2: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. One się różnią, bo niepełnosprawność jest dla dzieci do 16 roku życia, a o stopniu niepełnosprawności już dla osób starszych. I takie orzeczenie załatwiamy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i on się mieści przy Placu Solidarności. On obsługuje mieszkańców Wrocławia, ale też obsługuje mieszkańców powiatu ziemskiego, czyli tak zwanego obwarzanka, czyli nie tylko mieszkańcy Wrocławia, ale też mieszkańcy powiatu wrocławskiego korzystają ze wsparcia tegoż zespołu.
1: Dobrze, tutaj się jakoś zgłaszamy, umawiamy się na takie spotkanie orzecznicze, czy najpierw dostarczamy dokumenty, później jest jakaś komisja, tak sobie to wyobrażam.
2: No, to jest oczywiście już troszeczkę bardziej skomplikowane. Ja może zacznę od liczb. My rocznie obsługujemy tam około 20 tysięcy osób. I to jest bardzo dużo, tak mi się wydaje. I robimy tam trzy rzeczy. Orzekamy o niepełnosprawności, wydajemy karty parkingowe i wydajemy legitymację osób z niepełnosprawnościami. Najważniejsze jest oczywiście orzeczenie, bo ono jest porządkiem wszystkiego. Przede wszystkim trzeba pójść i złożyć wniosek, żeby można pójść tak zwanie z marszu, po prostu z ulicy wejść i złożyć wniosek tam przy Placu Solidarności. Na dole jest biuro dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, oczywiście niedawno otwarte, ulepszone, lepsze biuro. Można sobie też przez internet zarezerwować tę wizytę, złożyć wniosek i tam panie poinformują o tym, jakie jeszcze dodatkowe dokumenty będą potrzebne. I potem trzeba czekać na informacje o komisji orzeczniczej, ewentualnie donosić dokumenty. Na te komisje niestety czasami się długo czeka. Mamy niewielu lekarzy orzeczników, a jak widać ludzi bardzo
1: dużo. Wspomniałaś o liczbie, to jest bardzo duża liczba.
2: Tak, tak, bardzo dużo, dużo osób, które się orzekają i korzystają ze wsparcia tego zespołu.
1: Rozpoczęliśmy audycję o informacji o głównym budynku, pierwszym takim najważniejszym chyba, jeżeli chodzi o obsługę osób z niepełnosprawnościami. Wspomniałaś o tym, że tutaj przy Placu Solidarności załatwiamy orzeczenie o niepełnosprawności.
2: Tak.
1: Wspomniałaś też, że są trzy główne budynki. Co z pozostałymi dwoma?
2: Tak, tak, tak. Ponieważ jak już mamy orzeczenie, to przysługują nam różnego rodzaju świadczenia, dofinansowania i różne formy pomocy. Część z nich jest poza MOPS-em, ale część można uzyskać w naszym ośrodku. I można uzyskać w dziale świadczeń, świadczenia finansowe, to są świadczenia najczęściej dla osób, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami, no ale żeby otrzymały te świadczenia, ich podopieczni muszą mieć orzeczenie. I w dziale świadczeń można dostać między innymi zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. To są trzy różne formy dla różnych osób w różnej sytuacji. W tej chwili świadczenie pielęgnacyjne jest takie chyba najwyższe, bo wynosi nawet i 3,5 tysiąca złotych i to około 3,5 tysiąca złotych. I to jest dla osób, które sprawują opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami, które mają poniżej 18 roku życia. To jest ważne świadczenie, a po znowelizowaniu jest fajna zmiana, bo kiedyś nie można było pracować jednocześnie z tym świadczeniem, a teraz można pracować, gdy się otrzymuje to świadczenie, więc jest to ulga dla rodziców. I po te świadczenia zgłaszamy się do działu świadczeń, który mieści się przy ulicy Namysłowskiej 8. Czyli wcześniej mieliśmy Plac Solidarności, a teraz mamy ulicę Namysłowską 8.

0: oblicza Wrocławia.
1: I wędrujemy teraz do trzeciego punktu.
2: I trzeci punkt jest blisko Placu Solidarności. To jest ulica Strzegomska 6, czyli nasz główny budynek. I w tym głównym budynku mamy dział wsparcia osób z niepełnosprawnościami. I tam oferujemy bardzo różnego rodzaju dofinansowania. Duża ich część to są dofinansowania ze środków PFRON-u. I tam można uzyskać bardzo, bardzo wiele różnych form wsparcia. Można tam uzyskać na przykład dofinansowanie do wózka elektrycznego, do kupienia, ale też do remontu albo do utrzymania jego sprawności. Można utrzymać dofinansowanie na przykład do protezy, nawet takiej nowoczesnej, która już ma jakieś silniczki i się rusza. Więc można otrzymać na przykład takie dofinansowania. Można utrzymać dofinansowania do remontów domu niezbędnego do tego, żeby dostosować pomieszczenie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Można otrzymać dofinansowanie do prawa jazdy, ale do zrobienia prawa jazdy, ale też można otrzymać dofinansowanie
3: do pojazdu.
2: Wyposażenia na przykład samochodów w niezbędne wyposażenie.
1: Rozwój osobisty, studia.
2: Tak, dobrze, że o tym mówisz, bo to też jest jeden z rodzajów dofinansowania. I jeżeli mówimy o studiach i rozwoju osobistym, to można otrzymać dofinansowania do studiów i w ogóle do nauki w szkole wyższej. To może być i w formie czesnego, i w jakiejś formie innych dodatkowych pieniędzy, i na doktorat, i na studia pierwszego stopnia. Więc tutaj mamy też takie dofinansowania. Szczegóły są bardzo skomplikowane, bo to zależy, czy mamy jeden kierunek, czy dwa kierunki, czy to jest przewód doktorski, czy to są studia pierwszego stopnia, czy ktoś składa wniosek pierwszy raz, czy ktoś składa wniosek kolejny raz, więc tutaj...
1: Osoby zainteresowane myślę, że się muszą zgłosić do odpowiedniego miejsca i tam
2: mogą sprawdzić informacje na stronie albo PFRON-u, albo na stronie MOPS-u i drążyć temat. Ale mamy też na przykład dofinansowania do opieki nad osobą zależną, czyli jeżeli taka osoba chce utrzymać, nie wiem, jakąś swoją działalność, a ma pod opieką, nie wiem, załóżmy dziecko, to my też dofinansujemy, w zasadzie PFRON dofinansowuje, ale przez nas pomoc, nie wiem, na przykład opiekunki czy żłobek, więc są też takie rzeczy.
1: Dobrze, powiedzieliśmy o tym, gdzie, jakie rzeczy załatwiamy, jeżeli chodzi o wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Chciałbym zapytać też o informacje. Jeżeli potrzebujemy właśnie się odnaleźć, ale bardziej informacyjnie, czy to jest jeden punkt jakiś główny, czy też te budynki, tak jak je podzieliliśmy dzisiaj w audycji, tam, gdzie załatwiamy sprawę, tam się znajduje dany punkt informacyjny?
2: Generalnie... Najlepiej, jeżeli składamy na przykład wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności, to tam już koleżanki i koledzy potrafią pokierować do tych miejsc, gdzie można zyskać kolejne rodzaje wsparcia. I tak samo w pozostałych działach. Jeżeli jesteśmy tam i próbujemy się dowiedzieć o różne formy wsparcia, to uzyskamy tam informacje. Czyli w dziale świadczeń najwięcej oczywiście otrzymamy informacji o dziale świadczeń, ale też możemy zostać pokierowani do któregoś z innych działów, gdzie można uzyskać jeszcze dodatkowe inne formy pomocy.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzisiaj się skupiliśmy na takich punktach, biurach, które dedykowane są osobom z niepełnosprawnościami i te budynki na pewno są super dostosowane i też osoby są uwrażliwione na pracę z osobami, które przychodzą. Czy w tym kontekście możemy też pomyśleć na przykład, że te budynki, te miejsca są dostosowane też do osób w wieku senioralnym? No, logicznie jakoś mi się to składa, dlatego o to też teraz pytam.
2: Tak, staramy się dostosowywać i zresztą prowadzimy takie prace i mieliśmy nawet niedawno taki projekt, który się nazywa Udostępniamy się, który miał na celu właśnie to, żeby dostosować nasze budynki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. No to chodzi o to, żeby budynki były na przykład miały szerokie wejścia, żeby były podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami, żeby były odpowiednie piktogramy, żeby było łatwo dotrzeć do informacji, więc pracujemy na tym, co mamy, bo nie wszystkie nasze budynki są nowoczesne. Czasami pracujemy, nie wiem, w kamienicach, więc wiadomo, że tam trochę trudniej z tym dostosowaniem. Natomiast staramy się dostosowywać jak najlepiej nasze przestrzenie i choćby przykładem jest to nowe biuro w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania, które działa od... To jest przy Placu Solidarności, które działa od kilku miesięcy, gdzie postaraliśmy się już naprawdę zrobić wszystko i pisać prostym językiem, i mieć blaty regulowanej wysokości, i mieć w poczekalni miejsca dla wózków z możliwością ładowania tych wózków, bo coraz więcej wózków jest elektrycznych, i mieć miejsce, nawet takie uchwyty na kule przy biurkach, żeby jeżeli ktoś przychodzi, a posługuje się kulami, żeby mógł sobie je postawić spokojnie, żeby one nie odpadały, nie upadały, nic się z nimi nie działo. I jeszcze na koniec mogę dodać dwa dodatkowe miejsca, gdzie jeszcze osoby z niepełnosprawnościami, ale nie tylko, mogą uzyskać pomoc. To jest ulica Chłupska, gdzie jest dział usług opiekuńczych. Tam możemy uzyskać opiekę dla osoby zależnej oraz ulica także Strzegomska, ale dział domów pomocy społecznej, gdzie można złożyć wniosek o miejsce w domu pomocy społecznej. To też są miejsca, które są i usługi, które często się przydają osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom.
1: No dobrze, dzisiaj mam nadzieję, że to wszystko zostało zapisane. Jak nie, to szukajcie naszej audycji, za chwilę będzie ona na stronie radiorodzina.pl, a my na koniec jeszcze powiedzmy te adresy i punktowo co, gdzie załatwiamy dla podsumowania.
2: Czyli takie krótkie przypomnienie. Po pierwsze, Plac Solidarności, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Tam się orzekamy, uzyskujemy orzeczenie i z nim możemy działać dalej. Dział świadczeń, gdzie możemy uzyskać świadczenie opiekuńcze, zasiłek pielęgnacyjny czy specjalny zasiłek opiekuńczy przy ulicy Namysłowskiej 8, ulica Strzegomska 6, gdzie mamy dział wsparcia osób z niepełnosprawnościami, bardzo dużo różnych dofinansowań oraz dział domów pomocy społecznej, gdzie można złożyć wniosek o dom pomocy społecznej i ulica Chłupska 30-32, gdzie jest dział usług opiekuńczych.
1: A to wszystko jest związane z tym, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu robi bardzo dużo. I tych miejsc jest też bardzo
2: dużo.
1: I nie
2: mieścimy się po prostu w jednym miejscu.
1: Drodzy Państwo, no my pomagamy w obliczach Wrocławia z tą logistyką, a bardzo szczegółowo dzisiaj zrobiła to Anna Bytońska, rzeczniczka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
2: Mam nadzieję, że Państwu się przyda. Dziękuję bardzo.
0: Oblicza Wrocławia.
3: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Kalendarium muzyczne.
1: W 1966 roku Jimi Hendrix pojawił się po raz pierwszy na scenie w Wielkiej Brytanii podczas koncertu grupy Cream. Oficjalny debiut Hendrixa na scenie miał miejsce miesiąc później, kiedy to wystąpił wspólnie z grupą The Jimi Hendrix Experience. W 1982 roku firma Sony wyprodukowała swój pierwszy odtwarzacz CD, kosztował $730. W 2007 roku bilety na specjalny londyński koncert Spice Girls zostały wyprzedane w 38 sekund. Tylko w Wielkiej Brytanii zarejestrowało się ponad 1 000 000 chętnych do kupna biletów. Z tego powodu zorganizowano w Londynie 2 dodatkowe koncerty podczas światowej trasy, która miała rozpocząć się 2 grudnia tego samego roku w Vancouver. 1 października to data urodzin Youssou N'Doura, senegalskiego kompozytora, wokalisty i perkusisty, a także data śmierci czeskiego piosenkarza Karela Gotta oraz francuskiego kompozytora, piosenkarza i aktora filmowego Charlesa Aznavoura.
0: Kalendarium muzyczne.

42 minuty po godzinie 17. Zapraszam na audycję o 18.10. Zagłębimy się w historię Teatru Polskiego we Wrocławiu. Poznamy nie tylko historię, ale także nieznane zakątki tego teatru. Juliusz Lichwa z działu opowieści Teatru Polskiego zabierze nas w podróż po budynku dużej sceny przy ulicy Zapolskiej oraz sceny na Świebockim, a także wyruszymy w podróż w czasie, po historii tej instytucji. Sięgniemy pamięcią do początku XX wieku. Sprawdzimy, jak historia zachichotała z właścicieli przedwojennego Schauspieltheater, a także dowiemy się, co wspólnego z Teatrem Polskim we Wrocławiu mieli Andrzej Wajda czy Władysław Hasior. Przez teatr poprowadzi nas nie tylko Juliusz Lichwa, ale także Natalia Wójcik, nasza redaktorka. Zapraszam na godzinę 18.10. To będzie pierwsza część tej podróży, a druga po godzinie 19.10.

Dziś jest 1 października. Do końca roku pozostaje 91 dni. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ptaków. Święto obchodzone corocznie od 1906 roku na arenie międzynarodowej. Obchody tego dnia koordynuje BirdLife International, ogólnoświatowa federacja organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną ptaków, której partnerem w Polsce jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. W 1990 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Celem święta jest przełamywanie różnych stereotypów dotyczących ludzi starszych i starzenia się, a także wyeliminowanie dyskryminacji seniorów. W 2006 roku powstała Służba Kontrwywiadu Wojskowego. W sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

0: Radio Rodzina?
1: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Jeśli kogoś kochasz, jeśli wiesz, czym jest miłość?

0: Kierowcy dalej płacą dużo za paliwo. Rzeszów proponuje lokalną obniżkę. Ciąg dalszy sprawy rolnika z Gliwic, który zaorał świeżo położony asfalt. Gorący fotel selekcjonera piłkarskiej reprezentacji.
1: Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
0: Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Ceny paliw dalej rosną, rząd rozkłada ręce i kieruje pretensje do prezydenta, który nie chce podpisać ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Prezydent uważa, że ustawa rządu jest pogwałceniem prawa, bo łamie zasadę, że prawo nie działa wstecz. Karol Nawrocki zaproponował własną ustawę obcinającą marżę na paliwo, ale tutaj weto stawia rząd, który twierdzi z kolei, że rozwiązanie proponowane przez prezydenta doprowadzi do braku paliwa na stacjach. Kiedy politycy na szczeblu centralnym nie potrafią dojść do porozumienia, ukłon w stronę kierowców zrobiły władze Rzeszowa. Miasto obniżyło ceny paliw, ale tylko dla swoich mieszkańców. Z tankowania o 15 groszy taniej na litrze skorzystają wyłącznie ci, którzy mają aktywny pakiet mieszkańca.
2: Ta promocja skierowana jest do mieszkańców Rzeszowa, do mieszkańców tutaj mieszkających, tutaj zameldowanych, tutaj płacących podatki. Pracownicy stacji paliw posiadają odpowiedni czytnik i wszystko szybko odbywa się.
0: Rzecznik prezydenta Rzeszowa Marzena Kłeczek-Krawiec dodaje, że zainteresowanie rośnie.
2: Zainteresowanie rzeczywiście zaczynamy już obserwować. Do dzisiaj mamy już 70 kolejnych wniosków o założenie karty mieszkańca, więc widać, że działa.
0: I ta akcja promocyjna potrwa tylko do niedzieli. A dziś o 20:00 orędzie ma wygłosić prezydent Karol Nawrocki. Być może odniesie się do cen paliw. Wyszukiwał w sieci informacje dotyczące przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym. Warszawscy policjanci zatrzymali 15-letniego Ukraińca. Najbliższe 3 miesiące spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, mówi podinspektor Elwira Kozłowska.
3: Nieletni wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz pozbawienia życia funkcjonariusza policji. Policjanci ustalili jego tożsamość, zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i zgromadzili materiał, na podstawie którego określono mu czyn karalny przygotowania do zabójstwa.
0: O jego losie ostatecznie zdecyduje sąd rodzinny. Chłopakowi grozi pobyt w poprawczaku. Rolnik z Gliwic, 60-letni Józef Magiera, który zaorał traktorem świeżo wremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewc, pan Józef musi najpierw udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
4: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
0: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Pan Józef usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a straty wyceniono na blisko 200 tysięcy złotych.
5: Wiadomości ze świata sportu.
0: Nasi piłkarze trenują przed jutrzejszym meczem z Rumunią w ramach Ligi Narodów w Warszawie. Pracy jest sporo, bo kadra ma problemy. Pokazują to wyniki. Biało-czerwoni nie wygrali 5 ostatnich spotkań i zaczęły pojawiać się głosy, które domagają się głowy selekcjonera.
1: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś. A my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół.
0: Mówił trener Jan Urban o tym, że jutrzejszy mecz może przynieść dymisję trenera Polski lub Rumunii. Spekulują też rumuńskie media.
6: We Wrocławiu 22 stopnie, temperatura spada, jutro około godziny 6, 9 stopni, całkiem chłodno. Ma być dzień pochmurny, natomiast ciepły, w dniu jutrzejszym maksymalnie 23 stopnie we Wrocławiu, i będzie pochmurno, ale także słonecznie, na pewno słońce będzie wyglądać do nas zza tych chmur. W pozostałej części Dolnego Śląska bardzo podobnie pogodowo, jutro maksymalna temperatura to 24 stopnie, tyle ma być w Oławie.
5: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Już za chwilę odwiedzimy nieznane zakątki Teatru Polskiego we Wrocławiu razem z Natalią Wójcik i Juliuszem Lichwą z działu opowieści Teatru Polskiego we Wrocławiu. Zapraszam. Część pierwsza teraz o godzinie 18.10, a druga po godzinie 19.10. Każda z tych części składa się z 3 mniejszych opowieści. Zapraszam do uważnego słuchania, to będzie moc ciekawostek, moc historii.

0: Znajdujemy się dzisiaj w Teatrze Polskim we Wrocławiu i chcemy przedstawić Państwu historię tego miejsca, które liczy sobie już 80 lat, a naszym przewodnikiem po Teatrze Polskim, po scenach, dużej scenie i scenie na Świebockim będzie Juliusz Lichwa z działu opowieści Teatru Polskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jesteśmy właśnie przy ulicy Zapolskiej 3. To jest budynek dużej sceny. I tak 80 lat ma Teatr Polski we Wrocławiu. I to jest bardziej skomplikowane niż sama ta liczba 80 lat, bo budynek, w którym jesteśmy, jest i starszy, i młodszy jednocześnie niż te 80 lat. Część murów, w których tutaj jesteśmy, to są mury jeszcze z czasów niemieckich, z początku XX wieku. Pierwszy budynek był oddany w 1906 roku jako Schauspieltheater i wtedy to była najnowocześniejsza i największa scena teatralna w Breslau.
0: Jeżeli patrzymy się na ten budynek z zewnątrz, to co możemy zobaczyć tego oryginalnego? Coś pozostało?
1: Nic, kompletnie. Na pewno nie jest ładny, to sobie możemy szczerze powiedzieć. To oblicze, które tutaj widzimy dzisiaj, to jest odbudowa teatru po pożarze w 1994 roku, więc 30 lat ma ta fasada i ten wygląd z zewnątrz teraz, bo to jest 96 rok. Więc jak patrzymy z zewnątrz, no to i to nie całościowo, tylko bryła tego budynku, to jest ten oryginał. A resztę mamy tutaj w środku, ale też w ograniczonym zakresie oczywiście.
0: Obecnie w teatrze trwa remont. A nawet dwa remonty. My akurat teraz myślimy o remoncie dużej sceny. Czy coś tutaj się zmieni?
1: Tak, zmieni się bardzo dużo, bo ta odbudowa, która w 96 roku została zrobiona po pożarze, no była robiona no tak, żeby było jak najtaniej i jak najszybciej. No i to rzeczywiście, nie powiem, że to jest cud, ale to jest dużo, że ona wytrzymała do 24 roku, bo naprawdę na przykład krzesła już nam się rozpadały. To, co to teraz się wydarzy w przyszłym roku, w 27, kiedy oddamy dużą scenę, to jest przede wszystkim nowe oblicze, foyer i widowni. Bo jeśli chodzi o samą scenę, to zmiany są nieduże. Chociaż są, bo na przykład będziemy mieć w końcu zapadnię, co wymagało głębokich prac, dosłownie głębokich tutaj przy tej scenie. Ale przede wszystkim będziemy mieć nowy wygląd widowni i foyer, który będzie bardzo odbiegał od tego, co widzowie widzieli przed remontem, kiedy właśnie od 96 roku rządził tutaj taki kolor niebieski, błękitny, który nie wszystkim przypadał do gustu. Mi na przykład nie bardzo. No ale taka moda była w latach 90. Pewnie wtedy to wyglądało na bardzo, bardzo nowoczesne, ale no na pewno w 2024 roku no już nie przetrwało tej próby czasu. No i będziemy mieć w związku z tym zupełnie nową estetykę, nowoczesną, ale bardziej gdzieś tam sięgającą do klasycznych czasów.
0: Tak więc powiedział pan, że 80 lat, ta liczba jest bardzo zagmatwana. Może rozszyfrujmy ją teraz.
1: O, to jest bardzo ciekawe, bo przed remontem jeszcze tutaj oprowadzałem różne grupy po teatrze. No i zawsze sobie żartowałem, że to jest trochę tak jak z klubami piłki nożnej, które zaczęły swoją historię od momentu, kiedy ktoś w okolicy pierwszy raz kopnął piłkę i to jest troszkę bardziej skomplikowane, bo potem się okazuje, że na przykład pod tą nazwą ten klub nie istniał w tym roku, kiedy świętuje swoje założenie. Tutaj pierwsza działalność teatralna, no to jest właśnie 1906 rok, to są czasy niemieckiego Breslau, to jest Schauspielhaus, zupełnie inny teatr, ale ten sam budynek. No to do tego trudno się odnosić bezpośrednio, a przebudowa powojenna i ta nazwa już Teatr Polski i scena funkcjonująca tutaj od czasów powojennych to jest rok 1950, więc nijak tutaj się to nie dodaje, że tak powiem. To 80 lat to jest rok 46 i jest to działalność artystyczna zespołu teatralnego, który tutaj zaraz po wojnie się uformował i grał w różnych przestrzeniach, no a od 50 roku zaczął grać tutaj, kiedy też jeszcze nie było instytucji takiej jak Teatr Polski, tylko była scena, która nazywa się Teatr Polski i jest to bardzo zagmatwana historia, bo te nazwy teatru się ciągle zmieniały i byliśmy w takim konglomeracie teatrów dolnośląskich z różnymi innymi teatrami wałbrzyskimi, legnickimi i tak naprawdę dopiero koniec lat 60., rok 68, jeśli dobrze pamiętam, to jest ten rok, w którym powstaje instytucja, która nazywa się Teatr Polski we Wrocławiu, więc przyznają Państwo, jest to dosyć skomplikowane, ale no chyba nikt tutaj nie będzie miał wątpliwości, że ta działalność artystyczna teatru, która jest najważniejsza, trwa właśnie już 80 lat.
0: Do jakich zakamarków możemy zaprowadzić słuchaczy?
1: Teraz zaprowadzę Panią w miejsce, które jest bardzo zwykłe, bo jest to klatka schodowa, ale zrobimy sobie coś, co ja nazywam Alicją w Krainie Czarów. Więc my musimy to przejść i potem Pani powie, co Pani przeżyła, bo to jest dziwne.
0: No to ruszajmy.
1: To ruszajmy. Jesteśmy na klatce schodowej, idziemy w górę. I zaraz pójdziemy sobie w bok.
0: Widzimy niebieskie ściany.
1: Tak, są niebieskie ściany, no to też, te przestrzenie też kiedyś będzie czekał remont, jeszcze nie teraz. Dobrze, i teraz przeszliśmy w bok schodów i znowu jesteśmy na schodach i teraz będziemy schodzić. Mówiłem, że jest to dziwne, prawda? Teraz schodzimy, i tak, to się wszyscy dziwią, po co ja coś takiego robię, ale hop, dobrze. I teraz znowu idziemy w bok, no i teraz ja panią zapytam, gdzie jesteśmy.
0: Wróciliśmy do tego samego miejsca.
1: No to jak to jest możliwe? To pytanie moje do pani. Prawda?
0: Myślę, że to wynika z układu schodów.
1: Tak, tak. To jest właśnie ta Alicja w Krainie Czarów. To jest układ klatek schodowych właśnie z tego oryginalnego budynku niemieckiego. Te klatki schodowe po jednej i drugiej stronie sceny są podwójne. Jedna jest prostopadła do sceny, druga jest równoległa. To podobno miało służyć do ruchu jednokierunkowego z i na scenę. Czyli jedna klatka schodowa miałaby służyć do schodzenia ze sceny, a druga do wchodzenia na scenę. Spektakle, które wtedy prezentowano, to były spektakle muzyczno-operetkowe. I być może chodziło o to, że bardzo delikatne, ale też bardzo takie duże stroje, jakieś pióropusze, rozbudowane stroje, jakieś skrzydła i tak dalej. No,
0: suknie balowe?
1: Suknie, tak. No to wszystko, co możemy sobie wyobrazić, bo to był repertuar bardzo popularny i bardzo taki nastawiony na efekt wizualny, żeby się w szerokiej masie widzów podobało. No bardzo możliwe, że chodziło o to, żeby aktorzy, którzy wchodzą ze sceny, nie mieszali się z tymi, co schodzą i żeby nie uszkodzić tych strojów. To są troszkę moja interpretacja i moje domysły, bo różne krążą legendy co do tego, o co chodziło tutaj w tych podwójnych klatkach schodowych, a dzisiaj one służą do tego, że nasi pracownicy się gubią. Bo ja powiem państwu szczerze, że jak się zamyślę, to czasem wyjdę nie na tym piętrze. Całe szczęście jest jeszcze jedna klatka schodowa, która jest zupełnie zwykła i tej używa większość pracowników, bo tutaj naprawdę trzeba pomyśleć, że już się jest na tym piętrze i teraz trzeba obejść tę klatkę schodową, żeby wyjść na korytarz, a nie iść dalej.
0: Czyli nie jest łatwo się wydostać stąd?
1: No nie, nie. Tutaj tak. Tutaj w ogóle z teatru nie jest łatwo się wydostać, bo jak ktoś tu zacznie pracować, to już nie chce przestać, bo to jest bardzo fajne miejsce, więc może te klatki schodowe też do tego służą, żeby nas tutaj trzymać, żebyśmy chcieli tu być i żebyśmy nigdy stąd nie wychodzili. No ja to nazywam Alicję w Krainie Czarów, bo no jest tutaj coś dziwnego, jest to miejsce zupełnie pod tym względem wyjątkowe, no i takie, no jest tutaj taka nutka zagadkowości dzięki temu.
0: To gdzie teraz się przeniesiemy?
1: Teraz pójdziemy sobie z tyłu sceny.
0: Czyli po schodach w górę.
1: Znowu w górę, tak, ale już nie będziemy skręcać. Ta część, która tutaj mieści nasze biura, również salę 205, salę prób i pozostałe sale prób, to jest przestrzeń, która została dobudowana w latach 60. i została dobudowana z tyłu oryginalnej sceny. Czyli tutaj tą ścianę, którą my tu widzimy, może zapalę, to jest, za tą ścianą jest scena. I to jest zabawne, bo ja też czasem pytam pracowników, czy oni wiedzą, co jest za tą ścianą i pracują tu czasem po kilkanaście lat i się nigdy nie zastanowili, że chodzą właśnie z tyłu sceny, co jest oczywiste dopiero jak się człowiek nad tym zastanowi. Obejdziemy sobie teraz tę scenę, bo też zanim wejdziemy na budowę, to pójdziemy do takiego pokoju, ja nie będę zdradzał jego numeru, ale wygląda to na zwykłe drzwi, zwykły pokój, a zwykłym numerem, zwykłym pokojem nie jest. Będzie tam ciemno.
0: Ciekawość rośnie.
1: Będzie trzeba uważać, ale widoki są niezapełniane.
0: To są też takie nietypowe drzwi.
1: Tak, uwaga. Tak.
0: Otwieramy.
1: Tak, okej. Okay. Słychać będzie na pewno odgłosy remontu, bo się właśnie zbliżamy do sceny.
0: O,
1: właśnie.
0: Również schody.
1: Tak, to jest ta druga klatka schodowa, która jest podwójną klatką schodową. Myślę, że tu się właśnie najwięcej ludzi gubi, ale zawsze się znajdujemy, tylko czasem trzeba zejść i wejść. Dobrze, jest tu bardzo, bardzo ciemno. A jak się pani domyśla,
0: widzimy.
1: Jesteśmy, proszę.
0: Na scenie.
1: Jesteśmy na scenie, właściwie wokół sceny. Zrobimy sobie kroczek, dobra? Okej. I możemy sobie tutaj zerknąć, właśnie, bo na dole sceny trwa właśnie budowa.
0: Możemy powiedzieć, że jesteśmy nad tą sceną.
1: Tak, jesteśmy nad tą sceną. To są takie powierzchnie, które są wykorzystywane, kiedy scena pracuje do montażu różnych urządzeń, na przykład reflektorów. Są to metalowe klatki schodowe i takie tarasy, można by powiedzieć. Techniczne po prostu takie powierzchnie, po których się poruszają pracownicy właśnie sceny. Tutaj w górę, jak pani sobie zerknie, no jest ciemno zupełnie, ale widać, że tam się światło świeci.
0: Tak.
1: No po pierwsze mamy już, zaczynają się stroje. stropy, bo tu na tych tarasach, na tych otwartych klatkach schodowych, metalowych, na niektórych możemy sobie przejść w ogóle wokół sceny do drugiej części, no ale dzisiaj nie możemy, bo jest budowa. No i tam na którymś piętrze, już piątym, jeśli dobrze pamiętam, widać strop, ale tam dalej, jeszcze wyżej są kolejne piętra i ich jest aż 8. I jak sobie pani stanie na przykład gdzieś w okolicach Zielińskiego, żeby z takiego oddalenia spojrzeć na bryłę teatru, to widać, że jeszcze na środku głównego budynku mamy taką nadbudowę blaszaną. To jest jeszcze tych kilka kondygnacji w górę bezpośrednio nad samą sceną, bo tu się po prostu musi zmieścić cała maszynownia obsługująca sztankiety teatralne, których mamy bardzo dużo, bo jeśli chodzi o powierzchnię, to jest jedna z największych scen w ogóle w całej Polsce.
0: Czyli jeżeli przychodzimy tutaj na przedstawienie i my oglądamy aktorów, którzy grają zmieniającą się scenografię, to znaczy, że tutaj ktoś jest i ktoś to obsługuje?
1: No tak było jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy mieliśmy tutaj klasyczną sznurownię, czyli musieliśmy mieć pracowników, którzy po prostu poprzez sznury i bloczki obsługiwali to wszystko. Od 2012, jeśli dobrze pamiętam, mamy już wszystko obsługiwane elektronicznie, wszystko da się zaprogramować. Oczywiście są osoby, które nad tym czuwają, które to programują, które niektóre rzeczy robią ręcznie w trakcie spektaklu, natomiast to wyzwoliło, że tak powiem, ogromne możliwości tej sceny, bo możliwość zaprogramowania, żeby kilka sztankietów naraz zjeżdżało, wjeżdżało, no powoduje, że dla reżyserów, a szczególnie scenografów, no to jest ogromne pole do popisu, bo tu przede wszystkim głębia sceny jest ogromna. Tu można mnóstwo rzeczy zmieścić, tu można mnóstwo rzeczy schować. Zawsze w teatrze problemem jest to, że scena jest za płytka, czyli nie mamy tej głębi, nie mamy gdzie bohaterów poustawiać i poustawiać scenografii, i wysokość, czyli że tych sztankietów można zmieścić niedużo. No takie problemy największe teraz mamy na scenie na Świebockim, gdzie to jest scena w zaadaptowanej przestrzeni dworca kolejowego i po prostu tam nie ma takich możliwości. Tu mamy 8 pięter w górę i ogromne możliwości no budowania przestrzeni w trakcie spektaklu, no co dla widza daje taki efekt, że czasem można mieć wrażenie, że ta scena nie ma końca.
0: Ja przyznam, że tutaj widoki są naprawdę przednie, ale to, co tak uderza, to również ta cisza, którą aż słychać w uszach.
1: Tak, no oczywiście tutaj ta przestrzeń jest odpowiednio wyciszona, żeby echo się nie odbijało i nie było pogłosów. To trzeba by też sięgnąć do tych czasów początku XX wieku i budynku Schauspielhaus niemieckiego. To był wówczas najnowocześniejszy budynek, jeśli chodzi o tego typu konstrukcje w całym Breslau. Budynek żelbetowy, bo my wszyscy na pewno we Wrocławiu wiemy, że Hala Stulecia to jest budynek żelbetowy na liście UNESCO i tak dalej, ale mamy kilka budynków, jak Hala Targowa przy ulicy Piaskowej, czy właśnie nasz budynek tutaj przy Zapolskiej, że to już to wówczas były budynki nowoczesne, żelbetowe i ta konstrukcja dawała ogromne możliwości właśnie techniczne. Dzisiaj to jest wciąż budynek, który jest znakomicie zaprojektowany, natomiast wówczas to była rewolucja. Nagle się okazało na przykład, że na widowni nie musi być kolumn, że widzowie mogą siedzieć w ogromnej, otwartej, naprawdę ogromnej, otwartej przestrzeni i taką ogromną, otwartą przestrzenią może być też sama scena i to do dzisiaj robi wrażenie. To jest po prostu potężny, jeśli chodzi o kubaturę i wielkość budynek. Ja tylko jeszcze powiem, że my się troszkę już w teatrze przyzwyczailiśmy, że ten remont jest już częścią teatru, więc w przyszłym roku będziemy się musieli przyzwyczaić, że znowu nasze biura, nasze przestrzenie nie są tylko biurami, tylko są po prostu przy dużej scenie, gdzie się odbywają spektakle. I ogromnym wyzwaniem dla nas będzie to, żeby widzom przypomnieć, że ta duża scena jest i potem, żeby ją wypełnić widzami, bo w tej chwili funkcjonujemy w dużo mniejszych przestrzeniach, czasem gościnnych. Tutaj będzie właśnie, bo tutaj, kiedy zbudowano ten budynek, kiedy oddano go w 1906 roku do użytku, tych miejsc było prawie 2000, 1800 ileś, już dokładnie nie pamiętam. To jest w ogóle, to największe sceny na świecie teatralne tyle mają. Potem były kolejne przebudowy i ta widownia zbliżała się raczej do 1000 niż do 2000. Po II wojnie światowej, kiedy oddano scenę Teatr Polski, na widowni tu było 1212 miejsc. To taka bardzo symboliczna liczba, do której jeszcze sobie, myślę, wrócimy. Natomiast po pożarze tych miejsc zostało już 709. Wiadomo, to przepisy pożarowe się wszystko zmieniało. Dzisiaj tych miejsc też będzie nieco ponad 700. No to jest bardzo duża widownia, która, jeśli będzie normalnie funkcjonować, no zapewni widzom i ogromny komfort, i nowe możliwości, przede wszystkim właśnie estetyk nową.
0: No i my do tej historii dużej sceny jeszcze sięgniemy.

to jest taka śluza, która chroni tę salę przed światłem. Światła bardzo w teatrze nie lubimy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale taką największą zmianą, jeśli chodzi o teatr, było właśnie wynalezienie sztucznego światła. I nie mówię tu o pochodniach, tylko o oświetleniu gazowym i elektrycznym, które w XIX wieku sprawiło, że teatry, które do tej pory lubiły płonąć, bo mnóstwo teatrów, które były drewniane i właśnie oświetlane ogniem, niestety zdarzały się wypadki, że płonęły w całości. Nagle się okazało, że jest bezpieczne oświetlenie, to jest oświetlenie elektryczne. I jest taki coś, co jest wciąż świętym granem w teatrze, czyli pełne wyciemnienie. Bo nie wiem, czy Państwo ze szkoły pamiętają teatr grecki. On odbywał się pod gołym niebem. Tam przecież była jedność miejsca i akcji, bo akcja działa się w ciągu jednego dnia. No to wynikało po prostu z tego, że grali pod gołym niebem i korzystali ze światła słonecznego. Więc sobie zamykali historię do jednego dnia, że kończyła się to o zachodzie słońca. W czasach szekspirowskich już od tego odchodzono, ale jednak teatr nie miał dachu i był oświetlany światłem słonecznym. I dopiero w XIX wieku na dobre, kiedy już wynaleziono oświetlenie elektryczne,

0: Tak,
1: remont.
0: To jest, ta przestrzeń ma też swoją historię. To była kiedyś tak zwana trzecia scena. Bardzo jest symboliczne to, że zaraz po pożarze w 1994 roku, tutaj podejrzewam, że jeszcze przy zapachu spalenizny z sąsiadującej spalonej widowni zagrano spektakle. Potem po tym, jak pojawił się dworzec na Świebocki, scena na Świebockim jako scena naszego teatru, ta scena stała się zwykłą sceną prób, ale czasem odbywały się tu różnego rodzaju mniejsze spektakle i do dzisiaj tak bywa. Mamy programy wsparcia amatorskich grup teatralnych Teatr jest wasz, gdzie występują i licealiści ze swoimi własnymi spektaklami, pomysłami, ale nie tylko, bo w czerwcu zdarzyło się, że gościł u nas Monar, który wystawił właśnie swój spektakl. Ta przestrzeń również będzie remontowana. Ściana, na którą pani tutaj widzi, gdzie mamy teraz odsłonięte okno i wpada trochę światła.
1: Jedyne źródło światła,
0: w tym momencie. W tej przestrzeni będzie zbudowana widownia, a tutaj, gdzie stoimy, będzie właśnie scena. Nasza trzecia scena znowu.
1: Czyli pomieszczenie się powiększy.
0: Pomieszczenie się bardzo powiększy, czego bardzo potrzebujemy, bo tak duży teatr jak nasz, no, potrzebuje więcej niż dwóch scen. Dzisiaj, mając tylko jedną małą scenę na Świebockim, no, bardzo się dusimy, że tak powiem, bo chcielibyśmy grać dużo więcej. I staramy się to robić w różnych przestrzennych, gościnnych progach, jak na przykład w Starym Kasynie Wowo, gdzie pokazywaliśmy ostatnie spektakle. Wodecki Dobry Wieczór Państwu na początku lipca. Ale jak już będziemy mieć wyremontowaną dużą scenę, wyremontowaną scenę kameralną, to tu będzie właśnie nasza trzecia scena, no bo na Świebockim wracają pociągi, na Świebocki wracają pociągi.
1: Ale o tym jeszcze sobie porozmawiamy, o historii tej sceny, która również jest ciekawa.
0: Tak, dokładnie, tak jak słyszą Państwo, no, historia naszego teatru jest ściśle związana z historią miasta i tą przed I wojną światową nawet, ale też czasami bardziej na współczesnymi, bo to, że kolej na Dolnym Śląsku tak świetnie funkcjonuje, świetnie się odradza, no powoduje też to, że dworzec na Świebockim wróci do swojej funkcji dworcowej, co dotknie nas w oczywisty sposób i ta scena, no będziemy się z nią po prostu musieli poruszyć.

0: wyjściem ewakuacyjnym, które dzisiaj jest wejściem na budowę. I będziemy teraz czekać, żebyśmy dostali kaski i mogli wejść na teren budowy. No jesteśmy właśnie z boku sceny. To jest, tutaj są wejścia na te klatki schodowe, na których można się właśnie pogubić.
1: Czyli tam gdzie się zgubiliśmy.
0: Tak, no zgubiliśmy się po drugiej stronie, tu się już nie zgubiliśmy, ale tu wchodziliśmy na scenę z boku. A tam to, co wszystko widzimy, to są przestrzenie foyer. No widać, że ten remont jest solidnym remontem generalnym. A tutaj, gdzie jest biuro budowy, normalnie, jak sobie pani przeczyta, garderoba męska numer 3.
1: A pod spodem biuro budowy.
0: Tak, a pod spodem biuro budowy, no takich, w takiej rzeczywistości teraz jeszcze funkcjonujemy. No jak sobie pani spojrzy na to, co wisi wokół nas, no to jest ogrom kabli, które też przy okazji tego remontu są rozkładane, bo to są kable i do systemu pożarowego, ale też do różnych systemów elektronicznych, na których teatr po prostu operuje.
1: W tym momencie przeszliśmy do miejsca, które dobrze znają widzowie, foyer. Nic się nie zmieniło.
0: Nic się nie zmieniło, oprócz tego, że jest to ogromny bałagan i masa żelastwa i właściwie widzimy gołą konstrukcję momentami, tą właśnie po niemiecką jeszcze żelbetową. No ja chciałem pokazać, że wejście, które widzimy tam, czyli w stronę ulicy Piłsudskiego, nie jest oryginalnym wejściem. To jest wejście, które zbudowano w 1996 roku, kiedy oddano teatr do użytku po pożarze. Oryginalne wejście było tutaj i budynek miał wtedy pełną symetrię, to znaczy widzowie, którzy wlewali się tutaj w przestrzeń foyer, rozlewali się wokół sceny i wchodzili z obu stron, czy tutaj na parterze, czy też na piętrach. No i to był budynek bardzo właśnie funkcjonalnie zaprojektowany wówczas. No dzisiaj właśnie od tego 96 roku no mamy tą funkcjonalność troszkę zaburzoną. Nie jest tak, że ona nie istnieje. Zdecydowano się, że w część przynajmniej frontu budynku właśnie będzie od w stronę rynku i od głównej ulicy tutaj, czyli Piłsudskiego, to oczywiście swoje uzasadnienie miało. Natomiast pamiętajmy właśnie, że oryginalny budynek był bardzo, bardzo symetryczny. Zresztą widać tutaj, że ta przestrzeń wręcz, jak staniemy sobie właśnie tu, czyli tak jakby widz wchodził dopiero, no to widzi, że czy pójdzie w prawo, czy lewo, ta przestrzeń
1: zawsze
0: gdzieś dojdzie. No oczywiście to obsługa tutaj teatru wskazywała po bilecie, gdzie najlepiej, i zresztą dzisiaj się tak dzieje, gdzie najlepiej wejść. No a tutaj obecnie funkcjonowała do czasu remontu szatnia za tymi kolumnami, częściowo jak widać właściwie z tyłu i pod sceną. Dzisiaj trwają tu prace, widzimy ogrom właśnie kabli wiszących, rur i elementów metalowych, które dopiero tutaj będą montowane, tak żeby ta scena w 27 roku już dla widzów funkcjonowała.
1: I tutaj myślę, możemy powiedzieć taka ciekawostka, że widzowie, którzy przychodzili do Teatru Polskiego na dużą scenę, siedzieli po prostu nad szatnią.
0: No częściowo tak. Właśnie, bo ten budynek ma konstrukcję żelbetową, to tutaj ingerencja taka duża albo nie jest w ogóle możliwa, albo byłaby bardzo, bardzo droga. Więc właściwie to, co zaprojektowali i użytkowali Niemcy na początku XX wieku, musi funkcjonować do dzisiaj, no bo ciężko by było wyburzyć jakąś kolumnę, która podtrzymuje konstrukcję i postawić ją obok, żeby tutaj zmienić estetykę budynku. No właśnie, wszystko było tu nastawione na to, żeby konstrukcyjne elementy były poza widownią, żeby tak jak właśnie mówiłem wcześniej, widz widział absolutnie wszystko, żeby nie było takich miejsc tanich, gdzie widać pół sceny, bo zasłania ją jakaś kolumna, na której stoi budynek. No tutaj naprawdę ta przestrzeń w środku na widowni, sięgająca sceny i sama scena, to były potężne przestrzenie. I to dzisiaj zresztą są. Jesteśmy na widowni, chociaż ta przestrzeń w tej chwili no widowni ani trochę nie przypomina. No i stoimy przed sceną. W tej przestrzeni były pierwsze rzędy krzeseł przed remontem i tak zwane proscenium, czyli ta część sceny, która w kierunku widowni poza kurtynę mogła wystawać. No i widzimy, no, dół.
1: Taki dość głęboki.
0: Tak, to właśnie w związku z tym, że właśnie to charakterystyka tego budynku jest taka, że on nie tylko jest wysoki, ale też jest dosyć głęboki. Mamy też tam bardzo duże piwnice. No a w tej chwili tutaj powstaje mechanika sceny. Budowaliśmy też, czy wciąż budujemy zapadnie, no, które dadzą następne duże, a nawet ogromne możliwości inscenizacyjne dla przyszłych produkcji.
1: To znaczy, że te zapadnie będą przed sceną?
0: Te częściowo one będą przed sceną. No brakuje tak naprawdę do pełni szczęścia nam tylko obrotówki, czyli takiej elementu sceny, który potrafi się obracać, no ale nie można mieć wszystkiego na raz. Tutaj przed remontem wykorzystywaliśmy to, że spod sceny można na przykład wyjść, no natomiast to było problematyczne i też, no może nie, że niebezpieczne, ale na pewno dużo rzeczy komplikowało i można to było robić na małą scenę, na przykład mieliśmy spektakl o Błękitnym Psie, Błękitny Pies, gdzie kret wychodził ze sceny. No i to był taki bardzo malutki elemencik, który właśnie mogliśmy wykorzystać. No teraz przy tych zapadniach no to się zmieni, zmieni się całkowicie. Te inscenizacje będą mogły być no, dużo bogatsze dzięki temu.
1: Myślę, że tak jak stoimy tutaj przed tą sceną i popatrzymy się na całość tej sali, tej widowni, to widzimy ogrom tego budynku.
0: Tak. No to jest potężna przestrzeń. No tu jak pani spojrzy w górę, no mamy sufit, który przed remontem był wypełniony no taką dziwną metalową konstrukcją, takimi jakby reflektorkami. No a teraz wracamy do pierwowzoru, czyli będziemy mieć plafon.
1: Jesteśmy w końcu na tej dużej scenie, która jest remontowana i tutaj warto powiedzieć o jej historii. Musimy się cofnąć do 1994 roku. Tak. Kurtyna.
0: Kurtyna i pożar. To jest kurtyna przeciwpożarowa, która właściwie ochroniła nie tylko scenę, ale resztę budynku przed efektami pożaru. Tutaj temperatury osiągały kilkuset stopni i cała widownia została zniszczona i znaczna część foyer również przy pożarze. Natomiast scena ocalała właśnie dzięki tej żelaznej kurtynie, która jeszcze właśnie w czasach niemieckich została zaprojektowana i do dzisiaj ją tutaj widzimy. No, będzie ona usunięta koniec końców, bo taka jest po prostu potrzeba techniczna. Natomiast została przed samym remontem no, opisana różnymi podpisami naszych pracowników, również gości i widzów, którzy powyrażali sobie swoje wspomnienia o teatrze, no, może jakieś uczucie do nas. No i będziemy się starali oczywiście te elementy przynajmniej zachować, no bo to jest w ogóle świetna rzecz, że taki ogromny kawał blachy w środku teatru funkcjonuje. Zresztą były momenty, kiedy ta kurtyna grała w spektaklach. Zamykaliśmy ją w trakcie spektaklu przy efektownych dźwiękach systemu takiego alarmowego, który informował o tym, że ona zjeżdża w dół. No ale potem ze względów takich no, eksploatacyjnych, technicznych, no niestety musieliśmy z tego zrezygnować, bo ona jednak nie do tego służyła. Miała służyć no, na wypadek kolejnego pożaru, nie daj Boże. No i tutaj będziemy mieć zupełnie inny system. Ja tylko jeszcze dodam, że no, wróci też kurtyna. Taka kurtyna. Będzie na pewno bardzo oryginalna, natomiast będzie kurtyna tekstylna, której od 2012 roku, no po prostu nie było już tutaj żadnej kurtyny. Była tylko właśnie ta stalowa.
1: Co jeszcze możemy powiedzieć o dużej scenie? Jakieś, że tak powiem, ciekawostki z jej życia?
0: No, myślę, że taką największą ciekawostką było to, że zaraz tutaj po pożarze udało się zagrać spektakl na scenie. Widzów umieściliśmy na scenie i aktorzy grali tutaj również w przestrzeniach. No, podobnych troszkę jak dzisiaj, no, że nie było takiego rusztowań, wypalonej konstrukcji. To był niesamowity efekt wizualny. No a ostatnio, w styczniu, udało nam się znowu zagrać spektakl na samej scenie ogromnych mrozach i częściowo też w kurtkach, jeśli chodzi o widzów, graliśmy spektakl Repertuar, no, który był takim spektaklem oddającym hołd 80 lat Teatru Polskiego i ponad 600 premier. I był to spektakl złożony, uwaga, ze scenariuszy, z tekstów, ze wszystkich spektakli zagranych do tej pory w Teatrze Polskim we Wrocławiu. To czasem były fragmenty i bardzo krótkie słowa, ale ze wszystkich spektakli te słowa się tutaj pojawiły w taki bardzo symboliczny sposób, a spektakl, no bardzo żałuję, że został zagrany tylko kilka razy, no ze względu na tę przestrzeń. Mam nadzieję, że go się uda jeszcze wznowić, no bo to było po prostu cudowne przeżycie takie dla mnie też jako widza.
1: Wcześniej, gdy zwiedzaliśmy od środka Teatr Polski, wspomniał pan taką liczbę 1212.
0: Tak, bardzo symboliczna liczba. Tyle było miejsc na widowni dużej sceny po II wojnie światowej, aż do pożaru w 1994 roku. No i to jest symboliczna liczba również dla takiej tożsamości naszego teatru i myślę, mnóstwo słuchaczy kojarzy klub 1212. Klub teatralny szczególnie dla młodych widzów związanych z teatrem. No tutaj w latach, pod koniec lat 60., ale przede wszystkim od 70., kiedy ten klub zaczął w pełni funkcjonować, to były naprawdę tysiące osób, które uczestniczyły w różnego jego aktywnościach, które były też takimi wydarzeniami, że przyjeżdżał ktoś ktoś naprawdę, no dzisiaj byśmy powiedzieli celebryta, taki artystyczny, znane nazwiska z Wajdą na czele i było spotkanie, no właściwie widownia była wypełniona po brzegi, bo siedziały też osoby na schodach, no i odbywało się spotkanie z tą osobą, gdzie można było też zadawać pytania. My dzisiaj tę tradycję kontynuujemy. Klub formalnie istnieje, oczywiście nie w takiej formie jak kiedyś i na pewno nie przy tysiącach uczestników i nie przy takim formacie, ale staramy się naszą szczególnie młodą publiczność, która uczestniczy właśnie w różnych warsztatach edukacyjnych, nie stracić z nimi kontaktu po tym, jak kończą szkoły, idą na studia, bo oni bardzo często funkcjonują tutaj w tym mieście i no, chcemy ich mieć przy sobie. Jest to bardzo miłe, kiedy po 5 czy nawet jeszcze 8 latach widzimy twarze, które wcześniej były bardzo młodymi twarzami na jakimiś pojedynczych warsztatach teatralnych w szkole, a oni wracają i chodzą regularnie do naszego teatru.

0: Amerykańscy żołnierze przylecieli do Finlandii. Polskie szpitale szkolą pracowników na wypadek zagrożenia. Telefon zaufania dla osób, które znalazły się w kryzysie, uruchomiły Katowice. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Żołnierze piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych włączyli się w misję NATO Straż Bałtycka. Mają wzmocnić monitoring infrastruktury krytycznej oraz przeciwdziałać zagrożeniom hybrydowym. Marines zostali skierowani na teren Finlandii. Jednocześnie amerykański okręt wojenny z załogą liczącą 300 marynarzy zawinął w czwartek do portu w Sztokholmie. Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. Niemal codziennie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wyją syreny, a mieszkańcy dostają alerty. W czasie zagrożenia leczenie nie może zostać przerwane, mówi Kamila Ćwik, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
1: Gdyby pojawiła się taka konieczność, to szpital nie będzie miejscem, które się ukrywa, tylko to będzie miejsce, w którym będziemy rozwijać liczbę łóżek. Tak naprawdę to będzie wszystko zależało, jaka będzie treść poleceń. Natomiast pamiętajmy też, że szpital jako taki raczej nie będzie podlegał ewakuacji, czyli tak naprawdę będziemy przyjmować pacjentów, udzielać im pomocy.
0: Szpitale na Lubelszczyźnie budują też schrony. Inwestycje będą służyły na czas wojny i pokoju.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Katowice mają swój telefon zaufania dla osób, które znalazły się w kryzysie. Numer działa od poniedziałku do piątku, od 16 do 24. Maciej Maciejewski, pełnomocnik prezydenta do spraw rozwiązywania problemów uzależnień, ma świadomość, że to nie jedyny tego typu numer, ale zastrzega.
3: W tych wszystkich innych telefonach zaufania właściwie sprawa kończy się tylko na tej rozmowie telefonicznej, natomiast tutaj jest możliwość kontynuowania już w bezpośrednim kontakcie, że ten fachowiec, który nawiązał kontakt telefoniczny, zaprasza również potem do tej poradni, żeby kontynuować, co wiadomo, zawsze ma większą wartość taką terapeutyczną, kontakt taki bezpośredni, twarzą w twarz.
0: Specjaliści dyżurujący przy telefonie zapewniają anonimowość. Nie pytają też o miejsce, z którego dzwoni rozmówca. Nie odmówią także rozmowy osobom spoza Katowic. Burza po nagraniu Sławomira Mencena z Konfederacji, w którym zadrwił z policjantek przyjętych do służby na Dolnym Śląsku. Chodzi o te słowa.
4: Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuje się bezpiecznie. Gruzińskie gangi. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie.
0: Nagranie spotkało się z ostrą reakcją polityków, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.
5: To jest strzał w kolano, a nawet dwa kolana. Nie można się naśmiewać, nie można sobie żartów robić z kobiet, które są na służbie. I uważam, że zapłaci za to najwyższą cenę polityczną, dlatego że nie może być to akceptowalne.
0: Słowa Mencena skomentował też Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Polskie służby mundurowe od jakiegoś czasu rzeczywiście przyjmują więcej kobiet i to jest, myślę, stan naturalny i oczywisty.
0: Teraz niewykluczone, że słowami Mencena zajmie się Sejmowa Komisja Etyki.
7: We Wrocławiu 20 stopni, temperatura spada, jutro natomiast będzie ciepło i pogodnie i w najbliższych dniach również. Taka pogoda zbliżona do tej dzisiejszej. Trochę chmur, trochę słońca i powyżej 20 stopni. Tyle będzie na Dolnym Śląsku, również bez opadów deszczu, zarówno jutro, jak i w weekend. Także zapowiada się weekend pogodowy, można planować wyjazdy, można planować wyjścia, można planować bycie gdzieś na zewnątrz, korzystanie z uroków jesieni.
8: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
10: Lato się skończyło. ZOO nie. ZOO Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdym każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
11: Ruszamy z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów. Trasa będzie dwukierunkowa i powstanie przy ulicy Żmigrodzkiej. Od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. W ramach zadania powstanie również przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Pojawią się także nowe nasadzenia. Inwestycje dopełni 16 wiązów odmiany Dodoens. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację prac budowlanych. Ich koszt to ponad 2 200 000 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina.

0: Ponownie wyruszamy w podróż po zakątkach Teatru Polskiego we Wrocławiu razem z Juliuszem Lichwą z działu opowieści Teatru Polskiego i Natalią Wójcik.
1: W tym momencie zrobiliśmy sobie taką krótką przerwę w spacerze po budynku teatru i siedzimy na, myślę, wyjątkowych fotelach.
2: Tak, to są stare fotele z naszej widowni. A ja chciałem jeszcze teraz powiedzieć o scenie, na której nie będziemy dzisiaj, czyli na scenie kameralnej, bo jej historia, jak historia każdej z tych przestrzeni, w której jesteśmy, sięga jeszcze czasów niemieckich. Tam przed wojną było kino. Budynek ten był częściowo w czasie wojny zniszczony i społeczność żydowska, która licznie tutaj do Wrocławia przybyła, to było jakieś 15 tysięcy osób, może nawet więcej, trudno to jest dokładnie określić, dostała taką swoją przestrzeń do prezentowania swojego życia kulturalnego i nie tylko. Ze składek właśnie tej społeczności odbudowano ten budynek. Tam funkcjonował też słynny Teatr Żydowski, który niestety potem w latach 50. przeniósł się do Warszawy, ale funkcjonowało życie kulturalne żydowskie. No a właśnie teatr, który tutaj występował na scenie Teatru Polskiego, potrzebował już kolejnych przestrzeni i tam gościnnie właśnie grywał. No i tak było przez bardzo długi czas. No wiadomo, że w 68 roku ta tragiczna historia przerwała właściwie funkcjonowanie jakiegokolwiek życia żydowskiego we Wrocławiu. Większość tych miejsc, która tak funkcjonowała, no po prostu zanikła, no łącznie z tą przestrzenią przy ulicy Świdnickiej. No jedyne regularne życie kulturalne, jakie tam istniało, to były właśnie gościnne spektakle Teatru Polskiego. No i na początku, jeśli dobrze pamiętam, lat 90. zalegalizowano, że tak powiem, ten stan przez zasiedzenie naszego teatru tam i formalnie już ta scena zaczęła funkcjonować jako scena Teatru Polskiego we Wrocławiu, właśnie kameralna.
1: Czym ona się różni od dużej sceny?
2: No tam przede wszystkim to, co już zdążyłem powiedzieć o wysokości i tej płciźnie, że tak powiem, tam szczególnie tę płciznę widać, bo wiadomo, że przestrzeń, którą potrzeba do rozwinięcia ekranu w kinie, no jest dużo, dużo mniejsza niż do gry, ale to nie oznacza, że nie da się tej przestrzeni wykorzystać. Gdybyśmy tam byli, to byśmy zobaczyli, że my nawet otwieraliśmy taką dodatkową przestrzeń za sceną, żeby fizycznie zmieścić niektóre spektakle, bo to nie jest tak, że tam są 2 metry czy 3, jest, ta głębia sceny jest dużo, dużo większa, natomiast jest bardzo ograniczona względem tego, co by no, każdy scenograf chciał mieć do dyspozycji, więc często tam jak się przechodziło za sceną, to było dosłownie pół metra ze scenografią do ściany. Tam też funkcjonowała wciąż klasyczna sznurownia.
1: Do tej pory.
2: I do tej pory, tak. Zresztą w niektórych spektaklach ją specjalnie eksponowano, żeby pokazać, że ta sznurownia istnieje. W jednym z naszych spektakli Okno na Parlament, no pracownik, montażysta sceny był zajęty tylko i wyłącznie obsługiwaniem tytułowego okna. Nie wiem, czy Państwo kojarzą, jak wyglądają brytyjskie czy amerykańskie okna, takie podnoszone do góry i często w filmach są takie gagi, że to na kogoś opada. No w tym spektaklu też takie elementy są, że to okno zaczyna samo spadać. To właśnie wszystko obsługiwał na tej sznurowni nasz kolega, który zresztą kłania się zawsze do ukłonów, żeby było zapewnie właśnie z tego okna. To oczywiście bardzo dawało taki fajny klimat, no ale też sprawiało, że mieliśmy duże ograniczenia co do właśnie obsługi mechaniki tej sceny i tego, co można tam robić. No na przykład ciężarów podnoszonych, elementów, ale rzeczywiście, no chyba taki urok, kiedy ręcznie spuszcza się kurtynę, ją podnosi i można jeszcze aktorom zrobić żart, że ona może jednak opada, a nie się podnosi.
1: Zdarzały się takie żarty?
2: Nie, no to był element w ogóle tej sceny, więc no to było bardzo, to jest bardzo fajny klimat, ale no wiadomo, że jesteśmy w XXI wieku i w jakiejś może zabytkowej, takiej absolutnie zabytkowej scenie, no można takie rzeczy by robić, ale że przy eksploatacji normalnie spektakli, oprócz uroku, to zabierało po prostu bardzo dużo sił i czasu, żeby to w ten sposób obsługiwać.
1: A jeśli chodzi o charakter spektakli granych na scenie kameralnej, tutaj też widoczne są pewne różnice.
2: Tak, to już od lat ta scena funkcjonowała jako scena, gdzie gramy farsę i komedię i tak widzowie teatralni byli przyzwyczajeni. Zresztą mimo tego, że ta scena o ponad 2 razy była mniejsza, jeśli chodzi o widownię, o pojemność widowni od dużej sceny, to często w ciągu roku widzów tam było więcej niż łącznie na dużej scenie, bo na dużej scenie po prostu tych spektakli graliśmy mniej. Nie były to spektakle kasowe właśnie, farsy czy komedie. No a no, prawda jest taka, że w ogromnej... Wiedzieli to inwestorzy, którzy zbudowali Schauspielhaus, ogromny obiekt na 1800 miejsc, bo wiedzieli, że dadzą wrocławskiemu, breslauerskiemu widzowi taką ofertę, żeby tą widownię wypełnić. I zawsze jest tak i będzie na całym świecie, że taki bardziej popularny i lekki repertuar no, będzie łatwiejszy do sprzedaży niż spektakl dramatyczny, co nie oznacza, znaczy, że nie powinniśmy robić i tego, co zresztą dzisiaj w teatrze staramy się robić, bo mamy i czarną komedię, czy Wodecki Dobry Wieczór Państwu, ale mamy też folwark zwierzęcy, czy prawdziwą historię Olgi Tokarczuk.
1: No właśnie, skoro jesteśmy przy spektaklach, jak przez te lata, jak pan obserwuje, zmieniały się oczekiwania publiczności?
2: Ja bym w ogóle sięgnął właśnie do początków tej naszej historii i historii tego budynku, czyli do tych czasów niemieckich, bo ten budynek powstaje w opozycji do takiej postaci, symbolu właściwie teatru z początku XX wieku tutaj w Breslau, czyli Lobego, który właściwie rządził teatrami wrocławskimi. On miał monopol na to, jak funkcjonują wszystkie teatry duże wrocławskie. No i pojawiła się grupa osób, która stwierdziła, że jest właśnie pole do zagospodarowania takiego zupełnie komercyjnego, bez dotacji miejskich, takiego widza masowego, bo to są też czasy, kiedy taki widz masowy zaczyna funkcjonować. Nie ma jeszcze kina, jest ono jeszcze raczkujące. Może cyrki są takim masową rozrywką, ale dla takiego widza z ulicy, który nieduże pieniądze jest w stanie wyłożyć na bilet, to ta rozrywka to był właśnie strzał w dziesiątkę, żeby pokazywać mu takie lekkie, operetkowy repertuar. Rzeczywiście tu tysiące osób zaczęły przychodzić, więc zawsze ta historia, kim jest widz teatralny, tutaj w tym mieście funkcjonowała. Po II wojnie światowej, jeszcze oczywiście to muszę to opowiedzieć, bo chichot historii jest taki, że pan Lobe tutaj został dyrektorem w latach 20. i zrobił z tego teatr znowu dramatyczny, a nie grający operetki, więc to jest bardzo, bardzo zabawne, bo miejsce, które powstało w opozycji do niego, żeby grać lekki repertuar dla masowego widza, on tutaj się do dyrektorowania i tak dorwał i postawił kropkę nad i. No ale że był pochodzenia żydowskiego, to wiadomo, że ta historia musiała się skończyć i w latach 30. ten teatr zupełnie się zmienił na modłę narodowego socjalizmu. Pierwszy budynek, który tutaj powstał, tak jak mówiłem, bardzo nowoczesny, miał bardzo klasyczne oblicze i wewnątrz, i zewnątrz. Dodano tu mnóstwo takich historyzujących detali, jakichś imitacji kolumienek, tympanonów, żeby ten budynek wyglądał na taki klasyczny, niemal jak z Wiednia wyjęty. W środku też bardzo, bardzo starano się jakimiś takimi różnymi ozdobnymi łukami popracować, żeby teatr wyglądał na taki klasyczny. Natomiast w latach 30. naziści go przebudowali zupełnie, zostawili właściwie samą bryłę, żeby ta monumentalność bryły przemawiała do odbiorców. No i zmieniono oczywiście też repertuar. No nie jest tak, że cały repertuar był jedną wielką propagandą nazistowską, ale ten element był bardzo, bardzo ważny. No i tu następny chichot historii, bo pierwszy spektakl, który został wystawiony w roku 50., kiedy oddano Teatr Polski, był również związany z totalitaryzmem, tym razem ze stalinizmem. To był spektakl Tysiąc Walecznych, gdzie scenariusz napisał inżynier, więc to tak, Musiało się zgadzać z ówczesnym duchem epoki, szczególnie tym politycznym.
1: Po sztuce Tysiąc Walecznych, tutaj repertuar dalej miał charakter propagandowy, czy normalne sztuki, że tak powiem, też były?
2: Całe szczęście zaledwie kilka lat potem stalinizm się skończył. Zresztą przed tym okresem, kiedy ten pierwszy zespół artystyczny tutaj zaczął funkcjonować, to też zaczynano od grania z repertuaru lekkiego. Przenoszono tutaj sztuki, które już gdzieś wcześniej potrafił na przykład powstać w Krakowie, bo też nie było narzędzi i pieniędzy, żeby budować sztuki zupełnie nowe. Ale takim szczytem historii tego teatru są lata 60., kiedy właśnie ta nazwa Teatr Polski już się oficjalnie wykuwa. I kiedy mamy tutaj małżeństwo, bo dyrektorka była dyrektorką naczelną, a mąż był dyrektorem artystycznym i oni w takim duecie funkcjonowali. To było słynne małżeństwo z Kuszanków. No i po ich dyrekcji właściwie stwierdzono, że w tym teatrze już nigdy nic większego nie powstanie i właściwie tutaj nie ma sensu, żeby ktokolwiek się trudził. Ale były tu kolejne bardzo duże i głośne dyrekcje, łącznie z dyrekcją Jarockiego, czy dyrekcją naszego słynnego aktora Igora Przegrodzkiego. A w latach 90. dyrekcja Wexlera na pewno była też taka, trochę wbrew czasom, gdzie teatry raczej zaczęły podupadać, tutaj artystycznie jednak wciąż to się wszystko rozwijało. A wiadomo, wszyscy Państwo wiedzą o burzliwej historii takiej troszkę nowszej, czyli sprzed 10 lat, kiedy wybór dyrektora Morawskiego wzbudził ogromne kontrowersje. Zakończył się pewien etap, to tak dyplomatycznie bardzo mówiąc, jeśli chodzi o ten teatr, bo znaczna część zespołu aktorskiego albo odeszła, albo została zwolniona. I nastały zupełnie inne czasy.
1: Ale z Teatrem Polskim są też związane nazwiska, myślę, znane w całej Polsce, chociażby Hasior, czy również sztuka Wajdy była wystawiana.
2: No to powiem Państwu, że to jest w ogóle, no dzisiaj to jest chyba aż niewyobrażalne, żeby uznany reżyser filmowy nagle stwierdził, że sobie w teatrze gdzieś poza Warszawą zrobi spektakl, bo przede wszystkim prace nad spektaklem bardzo obciążają kalendarz reżysera. To jest często 2-3 miesiące pracy na miejscu, bardzo intensywnej, codziennej, no i to są też dużo mniejsze pieniądze niż w filmie, więc trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś taki jak Wajda dzisiaj mógłby to wyreżyserować, natomiast rzeczywiście tak, na początku lat 80. Wajda był reżyserem tutaj sztuki, no a Hasior w ogóle był pracownikiem etatowym, co w ogóle brzmi może nie komicznie, ale co najmniej zabawnie, że ogromnej klasy artysta, dzisiaj byśmy powiedzieli, nie wiem, sztuk wizualnych, jest pracownikiem etatowym w teatrze. On tutaj rzeczywiście, kiedy zrobił Don Juana, no to było jego z największych dzieł, ale no taka praca etatowa bardzo ograniczała. I to też teatr jest bardzo specyficzny i ma specyficzne wymogi, ale samo to, że jest się gdzieś na etacie, jest się przywiązanym do jednego miejsca, bardzo takiego artystę, myślę, ograniczało. No i ta przygoda trwała dosyć krótko, ale rzeczywiście tak, taki epizod był. Zresztą takich nazwisk dużych związanych z naszym teatrem bezpośrednio czy pośrednio było więcej, no bo tutaj przecież się narodził też Teatr Pantomimy Tomaszewskiego, który istnieje do dzisiaj. No i wiele też nazwisk takich aktorskich, które potem te osoby robiły bardzo rozpoznawalną karierę, czy jeszcze za PRL-u, czy w latach 90., na początku 2000, właśnie tutaj z naszego teatru się wywodził.
1: Jeszcze chciałabym powrócić do czasów II wojny światowej. Czy budynki, wszystkie budynki Teatru Polskiego, czy one przetrwały wojnę? Jaki był ich stan techniczny?
2: I tak, i nie. To znaczy, tak jak mówiłem, no Teatru Polskiego jakiego takiego być nie mogło, ale zaledwie tylko jeden z tych trzech budynków, które dzisiaj użytkujemy, jesteśmy w trakcie remontów, miał funkcję teatralną, to jest właśnie tutaj, przy ulicy dzisiejszej Zapolskiej. On był zniszczony, ale nie był spalony, bo bardzo symboliczne jest to, że jesteśmy tutaj po północnej stronie wiaduktu kolejowego, czy też nasypu, różnie jest nazywane. To była linia zwarcia wojsk sowieckich i niemieckich podczas Festung-Breslau na początku maja. I tutaj wszystkie główna część bitwy o Breslau, o Festung-Breslau się właśnie działa i tutaj też się skończyła wojna.

0: tym momencie jesteśmy w drodze na scenę na Świebockim, ale minęliśmy też jedno, myślę, ważne miejsce dla teatru, w którym powstaje scenografia.
1: Tak, tak. Z tyłu teatru minęliśmy pracownie teatralne. My jesteśmy jednym z takich ostatnich teatrów, które no, mają niemalże pełen zestaw tych pracowni, bo no, ze względów takich organizacyjnych, przede wszystkim finansowych, teatry z tego raczej rezygnowały. No, my w scenografii teoretycznie jesteśmy w stanie zrobić w całości, również jeśli chodzi o kostiumy, rekwizyty sami. To znaczy mamy zarówno stolarnie i ślusarnie, gdzie mogą powstać te główne elementy spektaklu, no ale mamy też, mamy malarzy, mamy tapicera, mamy szewców, mamy krawcowe i krawców, mamy też pracownię perkarską, no to są wszystko te elementy, gdzie jak powstaje spektakl, można tutaj u nas na miejscu je stworzyć po prostu. To jest, największą zaletą tego jest to, że kiedy powstają one tu na miejscu, no to na bieżąco można śledzić, jak powstają i na bieżąco ewentualnie wprowadzać poprawki, no i też skracać tą komunikację między osobą, która tworzy te elementy, a realizatorami spektaklu i zespołem skramowym, która za spektakl odpowiada.
0: A jak wygląda właśnie tworzenie takich chociażby kostiumów czy scenografii do spektaklu?
1: To bardzo różni się przy poszczególnych spektaklach, bo czasem oczekiwania są bardzo skromne co do kostiumów, no i wtedy te pracownie nie są w pełni uruchamiane krawieckie, bo nie ma takiej potrzeby, są kupowane gotowe stroje, albo, co też bardzo się często zdarza, co można nazwać pewnego rodzaju recyklingiem, po prostu bierze się stroje, które już kiedyś były użyte i są po prostu w magazynach teatru, można je wtedy albo przerobić, no ale czasem wystarczy je dosłownie odświeżyć i z różnych elementów stworzyć zupełnie nowy kostium, taki eklektyczny, ale pasujący do nowego spektaklu. Natomiast często jest tak, że kostium powstaje od podstaw, to znaczy przyjeżdża do teatru materiał, który trzeba kupić i zamówić, i z tego materiału, czy też z kilku materiałów, no powstaje coś zupełnie oryginalnego według szkiców, według rysunków kostiumografa czy kostiumografki, która przy spektaklu funkcjonuje. No i zaczynamy od zera, a wychodzimy na premierę spektaklu ze strojem, który powstał właśnie tutaj w naszym budynku.
0: Do jakich spektakli na przykład powstawały stroje czy scenografia tutaj właśnie w Teatrze Polskim?
1: W ostatnich latach myślę, że taki cały zestaw strojów, które były bardzo angażujące, to był Sen Nocy Letniej, gdzie miało to wyglądać tak, jakby było wyjęte z epoki szekspirowskiej. No i tutaj rzeczywiście dla bardzo dużego zespołu teatralnego musiały powstać w miarę jednolite, jeśli chodzi o estetykę, ale różne stroje w bardzo dużej liczbie.
2: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

0: Dotarliśmy na scenę, która miała być tylko sceną tymczasową. W tym momencie akurat nie jesteśmy w środku, a jesteśmy na zewnątrz, na peronie kolejowym.
1: Tak, jesteśmy na niefunkcjonującym peronie, niefunkcjonującego dworca Świebockiego, na funkcjonującej scenie teatralnej, a właściwie przy niej, no bo na tym peronie chciałem pokazać pani, że stoi właśnie dosyć duża blaszana konstrukcja, tak jak pani powiedziała, tymczasowa, bo tu właśnie na okres odbudowy dużej sceny po pożarze w 1994 roku otworzyła się tymczasowa scena na Świebockim, no, która już wielokrotnie była żegnana i zamykana, tak najbardziej hucznie, chyba na koniec lat 90., że już się wydawało, że to koniec, no natomiast ciągle ten żywot jej był wydłużany, no i od czasu remontu dużej sceny tutaj ta scena ponownie nas ratowała, ponownie gościła spektakle przeniesione właśnie z dużej sceny, no a od kwietnia, kiedy remontujemy też scenę kameralną, to jest nasza jedyna scena i tak będzie jeszcze przez około niecały rok, no ale też dni tej sceny są policzone, zapadły już dawno temu decyzje o tym, że ruch pociągów tutaj zostanie przywrócony, no ale rzeczywiście realnie prawdopodobnie już w przyszłym roku pierwsze tutaj prace zobaczymy w okolicy, bo tutaj będzie ogromna inwestycja kolejowa, bo to nie chodzi tylko o to, żeby tutaj położyć nowe tory, ale też trzeba te budynki tutaj w okolicy wyremontować i przystosować do odbioru ruchu pasażerskiego. No i nasza historia tutaj się będzie musiała po prostu skończyć, bo nie dość, że będziemy musieli tę konstrukcję tego blaszaka z peronu, no po prostu zlikwidować go i zburzyć, no to też na czas remontu, no będzie tu plac budowy i nie będzie się dało tu funkcjonować normalnie, dlatego też ta sala 205 będzie naszą trzecią sceną.
0: Powiedział pan, że konstrukcja blaszana sprawdzimy?
1: Oczywiście, już patrzymy, może jeszcze kluczami spróbuję, będzie lepiej słychać. Tak.
0: Blaszana, jak się słyszy.
1: Prowizorki trzymają się najlepiej. Tutaj zawsze pracownicy odpowiadali i machali ręką, że już tyle razy słyszeli, że Świebocki będzie zamknięty, że dopiero uwierzą, jak zobaczą. No i chyba troszkę tak jest, no ale no wiemy, jakie są plany te już na najbliższą przyszłość tego miejsca.
0: Weszliśmy na scenę, przeszliśmy przez scenę i znowu widzimy dworzec od strony zewnętrznej, ale jednak jesteśmy w pomieszczeniu.
1: Tak, bo jesteśmy właśnie w środku tej blaszanej konstrukcji na peronie zbudowanej, tej tymczasowej. No i widzimy budynek dworca Świebockiego z zewnątrz, ale nie do końca, bo możemy między kolumnami teraz przejść i wchodzimy prosto na prawdziwe deski teatralne. I właśnie to jest nasza scena. I tutaj od razu widać, że nie ma takiego klasycznego podziału, gdzie jest scena, a gdzie jest widownia. No bo ze względu na to, że ta przestrzeń jest zaadaptowana i tymczasowa, no to powstała taka trybuna, na której stworzyliśmy naszą widownię. To była też trybuna, którą można przemieszczać. Bo chodziło o to, żeby można było bardzo oryginalnie zagrać spektakl właśnie na te kolumny. Czyli widownia była naprzeciwko tych kolumn i bardzo znaczna część spektakli granych tutaj właśnie na tej scenie była grana z użyciem tych kolumn, bo tutaj jak reżyserzy i scenografowie widzieli tę przestrzeń, no to od razu wiedzieli, że tutaj muszą to wykorzystać i ja widziałem tutaj no, mnóstwo spektakli, które korzystały z tej przestrzeni, no ale troszkę z tego zrezygnowaliśmy z powodów no, czysto praktycznych. Więcej widzów się mieści w tym układzie właśnie takim wzdłuż peronu, a nie prostopadle do niego i zarzuciliśmy właśnie tworzenie nowych spektakli z użyciem tych kolumn z czysto względów praktycznych.
0: Ale widownia nadal czasem jest usadzana nietradycyjnie, że tak powiem.
1: Tak. No to ona, ja widziałem już tu literę taką rozłączoną L, że kawałek jest z boku, a kawałek jest jakby główną tą przestrzenią widowni. No i widziałem też granie na dwie strony, czyli widownie były dwie, po jednej i po drugiej stronie. To najbardziej też wymagająca i oryginalna sposób ustawienia tej widowni, no bo wymagał no, zupełnie innej pracy od aktorów i reżysera, żeby obie strony widowni dostały podobnej jakości odczucie tego spektaklu, na który przyszli.
0: Opowiadał nam pan, jakie spektakle były grane na scenie kameralnej, na dużej scenie, a ta scena, jaki jest jej charakter?
1: No, staraliśmy się tutaj umieszczać spektakle, które w oryginalny sposób

0: tę przestrzeń wykorzystają i właściwie kolejne dyrekcje z tego właśnie korzystały tutaj, ponieważ ta przestrzeń jest przestrzenią tak naprawdę nieteatralną, bo ani tu nie mamy sztankietów, ani tu nie mamy normalnych garderób, więc mnóstwo rzeczy sprawia, że i reżyser, i aktorzy no, muszą się wysilić albo być w sposób jakiś taki niestandardowy tutaj, ich podejście musi być do tego tematu. No, nasza ostatnia, tutaj jedna z ostatnich premier na tej scenie to jest Dracula, gdzie układ widowni był w ogóle szalony, taki gwieździsty. W ogóle nie było podziału na widownię i scenę, więc aktorzy chodzili między widzami, a widzowie siedzieli między aktorami. No i jeszcze, jak to w dobrym horrorze, wszystko w półcieniu, tak żeby nie było widać, co się gdzie dzieje, albo żeby było to słabo widać. No i to, no niektórzy widzowie byli zachwyceni czymś takim. Myślę, że dla ludzi, którzy pracują w teatrze, no to gdzieś tam każdy widział jakiś eksperymentalny, taki nietypowy układ widowni, ale rzeczywiście tutaj w naszym teatrze od dawna czegoś takiego nie było. No i na wielu widzach to robiło ogromne wrażenie, no, że Dracula nagle jest za plecami i stoi obok nas. I ludzie na spotkaniach z widownią, nasi widzowie po prostu chwalili to, że no, często jest tak, że jak się kupi bilet, to czasem jest to takie miejsce, z którego aktora widać z bardzo, bardzo daleka. Nawet na tej scenie te odległości mogą być troszkę większe niż by się wydawało, bo jest tu jednak tak kameralnie, no ale kiedy się siedzi na widowni bezpośrednio na scenie, jak to, że chodzą wokół, no to jest doświadczenie jedyne w swoim rodzaju.
1: Wspomniał pan, że właśnie ta sala nie jest teatralna. Jak ją dostosowaliście do potrzeb teatru?
0: No to pomalowaliśmy ją na czarno i zbudowaliśmy widownię i deski sceniczne położyliśmy i właściwie tyle.
1: Oczywiście, a co z akustyką?
0: No właśnie, akustyka jest słaba. Tutaj bardzo często aktorzy wspomagani są mikroportami, bo zwłaszcza kiedy jest jeszcze muzyka w spektaklu, to już słychać bardzo słabo. Zresztą ja tu zaklaszczę. No jest pogłos, od razu to słychać, no to miało być tylko na chwilę, więc tutaj cudów się nie udało zdziałać.
1: A czy są takie historie związane z tym miejscem, które znają pracownicy, a widzowie może niekoniecznie?
0: Opowiem tak, może zdarzyło się to kiedyś, że odwiedził nas tutaj w trakcie spektaklu takie stworzenie, które jest bardzo symboliczne dla Wrocławia i każdy myślę takie widział. Więc tu też się to zdarzyło, że w trakcie spektaklu taki przybysz tutaj, one nawet dostawały swoje imiona, obecnie ich tutaj nie mamy, ale w historii tej sceny się zdarzało, że szczury po prostu, no, też chciały chyba uczestniczyć w spektaklu.
1: Poznaliśmy 3 sceny Teatru Polskiego. Czy możemy powiedzieć, że każdy z nich ma swoją osobowość?
0: No ma i ma swój klimat i tak jak ja już przeżyłem, że tak powiem, troszkę tutaj czasów w tym teatrze i już raz, że scena główna, pamiętam ją z takiego wyglądu i charakteru, jakiego już nigdy nie będzie. Tak samo ze sceną kameralną i tak samo tu będzie z tą przestrzenią, którą w ogóle opuścimy i zbudujemy sobie sami nową trzecią scenę, no, która już będzie zupełnie inna, no bo będzie zaprojektowana, żeby być sceną teatralną, będzie zaprojektowana jako taka kameralna, trochę pomocnicza, wypełniająca taką lukę, którą zawsze duże teatry mają problem, że mają swoją dużą scenę, czasem mają jeszcze jakąś jedną taką mniejszą, gdzie mogą coś zagrać, ale czasem chcą mieć jeszcze jedną taką przestrzeń, gdzie no na przykład można zrobić porządną próbę przed spektaklem, który jest w produkcji i już się nie ograniczać do jakichś małych przestrzeni. Powiem tak, chyba ten Świebocki jest najfajniejszy, bo jest tak inny niż wszystko, co funkcjonuje w teatrach, że tego miejsca mi będzie najbardziej żal, bo i scena duża, i kameralna po przebudowie będą po prostu pod każdym względem lepsze. To tak jakby wymienić stary samochód, do którego się ma sentyment, bo się było na wakacjach w różnych miejscach, ale no wiadomo, że ten nowy nie będzie się psuł i będzie wygodniejszy i będzie miał różne nowe systemy multimedialne, żeby sobie puścić ulubioną muzykę. No ale jednak taki tutaj, nie wiem jak to nazwać, tą przestrzeń nawet, to jest trochę taki jakiś, no awangardowy, chciałem powiedzieć bardziej, że to jest Trabant trochę. To jest Trabant, że tu nie uświadczymy wszystkiego tego, co oczekiwalibyśmy od sceny teatralnej, natomiast jest to przestrzeń tak niezwykła, przez tą swoją niepowtarzalność jest niezwykła po prostu i mi osobiście będzie bardzo jej szkoda i myślę, że wszystkim osobom, które tutaj i grały na tej scenie, czy realizowały to spektakle, czy tworzyły jako realizatorzy, że będzie jej po prostu szkoda, no ale takie jest życie i na to nie jesteśmy w stanie nic poradzić.
1: Kiedy będziemy mogli powrócić do Teatru Polskiego?
0: Którego?
1: No na dużą scenę.
0: Na dużą scenę w przyszłym roku. Na scenie kameralnej remont się dopiero zaczął, więc mam nadzieję, jeśli wszystko się dobrze skończy, to on potrwa 3 lata. Natomiast tutaj na scenie na Świebockim będziemy jeszcze na pewno w tym sezonie, a co będzie dalej, no to czas pokaże, ale w międzyczasie zacznie się budowa, jeśli wszystko dobrze pójdzie, rozbudowa tej sceny 205 na trzecią scenę naszego teatru. No i tam, jeśli dobrze pamiętam, w 28 roku też widzowie będą mogli usiąść.
1: I my właśnie na scenie na Świebockim kończymy naszą podróż po scenach Teatru Polskiego, po historii Teatru Polskiego. Bardzo dziękujemy za oprowadzenie nas, za przeniesienie nas w czasie i przybliżenie nam historii tej instytucji.
0: Bardzo dziękuję i zapraszamy na nasze spektakle do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
1: A ja jeszcze tylko przypomnę, że Juliusz Nichwa z działu opowieści zabrał nas w tą podróż.
0: Dziękuję i do zobaczenia.

co moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W październiku Leon XIV prosi o modlitwę o pokój i zadłużpasterstwo zdrowia psychicznego. Leon XIV przypomina też o wyzwaniach ekologicznych, które są dziś bardziej pilne niż kiedykolwiek. Milkną echa papieskiej podróży do Francji, o jej dobre owoce modlili się dziś Polacy w Watykanie. Dorota Abdel-Mulawiec, aktualności z Watykanu. Papież zaprasza do modlitwy różańcowej, a także pokuty i uczynków miłosierdzia w intencji pokoju. Mówił o tym w minioną niedzielę w Lourdes, a dziś przypomina, prowadząc w ogrodach watykańskich nabożeństwo różańcowe z udziałem dzieci z różnych stron świata. Nie jest to jedyna intencja, jaką papież powierza w tym miesiącu Kościołowi.
2: We pray to you, Lord. Także dziś opublikowano comiesięczną papieską intencję modlitewną, która w październiku dotyczy duszpasterstwa zdrowia psychicznego. Leon XIV modli się w tym miesiącu za osoby zmagające się z trudnościami i chorobami psychicznymi, za tych, którzy im towarzyszą, oraz o to, by Kościół był dla nich przyjaznym domem, w którym znajdą swoje miejsce i nie będą oceniani. Ześlij na nas swojego ducha, abyśmy uczyli się przyjmować i włączać troskę o zdrowie psychiczne w życie i misję naszych wspólnot oraz całego Kościoła i w ten sposób stawali się żywym znakiem Twojego miłosierdzia, modli się papież. Pełną treść modlitwy można znaleźć na polskiej stronie Watykan News.
1: Podczas jednej z dzisiejszych audiencji prywatnych Leon XIV przypomniał, że wyzwania ekologiczne i związane z ochroną stworzenia są dziś pilniejsze niż kiedykolwiek.
2: Papież mówił o tym podczas spotkania z odpowiedzialnymi za zarządzanie tym obszarem w Watykanie. Pamiętając o przykazaniu Boga, jako chrześcijanie nie możemy godzić się na zaakceptowanie kultury odrzucenia, lecz jesteśmy raczej wezwani do mądrego korzystania ze stworzenia. Podkreślił, przypominając, że troska o stworzenie dotyczy nie tylko sposobu wykorzystywania przedmiotów i surowców, ale też podejścia do pracy i osoby ludzkiej oraz przeżywania całego życia jako daru od Boga.
1: Leon XIV przyjął dziś na audiencji także członków Światowej Federacji Luterańskiej, z którymi rozmawiał o potrzebie powracania do wspólnych korzeni wszystkich chrześcijan. Na spotkanie z papieżem szykują się też Polacy, którzy w przyszłym tygodniu przyjadą do Rzymu z diecezji siedleckiej w ramach obchodów 30. rocznicy beatyfikacji męczenników podlaskich, jedynych unitów wyniesionych na ołtarze. Mówi o tym ordynariusz siedlecki biskup Kazimierz Górda.
3: 6 października wybieramy się z pielgrzymką do Rzymu, by tam sprawować mszę świętą przy grobie świętego Jana Pawła II, a w środę 7 będziemy mieli okazję uczestniczyć w audiencji z Ojcem Świętym Leonem XIV. Także cała diecezja jest włączona w to świętowanie.
1: Nie milkną echa papieskiej wizyty we Francji. W podsumowującym komunikacie francuscy biskupi podkreślają jej ewangelizacyjny wymiar, bowiem tylko za pośrednictwem mediów uczestniczyło w niej ponad 30 milionów Francuzów. Z kolei o świadectwie wiary Kościoła we Francji mówił dziś podczas polskiej mszy przy grobie świętego Jana Pawła II nuncjusz apostolski w Grecji, arcybiskup Jan Romeo Pawłowski.
4: A jak tych 80 tysięcy młodych ludzi wzywało pomocy świętych i wybuchło w tym niezwykłym, gromkim śpiewie Salve Regina, to aż ciarki przechodziły po plecach, a w niebie chyba też było święto.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

dip trip.

Dip trap, let that taste out.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Mike Kelly, Rakim, Wondis.
1: Radio Lecina.
2: Rzek.
1: Sek.
2: 94 FM.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.